telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości.

0: są po prostu pastelowe.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

mogą stać. Podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepsze.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Zmiany w Krakowie. Wygląda na to, że w mieście będą nowe wybory. Zmiany mogą nadejść też w sprawie Iranu. Tu jednak jeszcze nie ma decyzji. W tej prawdzie przygotujemy się też na wakacje.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Zmiany, zmiany, zmiany. Kraków zaczyna tydzień prawdopodobnie od zapowiedzi zmiany prezydenta i Rady Miejskiej. Tak mówi sondaż Exit Poll dla Polsat News. Według ogólnopolskiej grupy badawczej wczorajsze referendum będzie ważne, bo frekwencja zbliżała się do 32%, a skoro tak, to za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego było blisko 98% głosujących. 96% za odwołaniem Rady Miasta. Oficjalne dane mają być jeszcze dziś rano.
3: Prawda Antyradia.
2: Frajerów nie słuchamy, tak mówi Donald Trump o krytykujących porozumienie Stanów Zjednoczonych z Iranem. Prezydent USA zaznacza, że ten deal nie został jeszcze nawet w pełni wynegocjowany, a kiedy już będzie, to będzie dobry i odpowiedni. Marco Rubio oświadczył, że Ameryka jest gotowa na poważne rozmowy o irańskim programie nuklearnym już po otwarciu cieśniny Ormuz.
3: Prawda Antyradia.
2: Zastrzyk z betonu to wcale nie operacja na polskich działaczach sportowych. To coś, co może uratować kopiec Kościuszki w Krakowie. Ten, jak się okazuje, zmienia się. Profesor Elżbieta Pilecka.
4: Kopiec Kościuszki niestety się osuwa. Osuwisko jest w jedną stronę o większych przemieszczeniach, więc to jest bardzo niebezpieczne dla konstrukcji kopca.
2: Mowa nawet o 5 centymetrach rocznie. Naukowcy i studenci Politechniki Krakowskiej analizują kopiec dzięki temu, że udało się stworzyć jego dokładny, trójwymiarowy model.
3: Prawda Antyradia.
2: Mistrz machania mieczem będzie znany w tym tygodniu. Pod Grunwaldem będą klubowe mistrzostwa świata w walkach rycerskich. Będzie na co popatrzeć, mówi Muzeum Bitwy pod Grunwaldem i Jarosław Malecki.
5: Są różne techniki walki, mamy też lewo-praworęcznych i tutaj też różne rodzaje zbroi, zbroja płytowa, zbroja lamelkowa, to już zależy od rycerza, jak on się ubierze, na co postawi, na bezpieczeństwo czy na szybkość ruchu.
2: Sama impreza w piątek.
3: Prawda Antyradia.
2: Są długoterminowe prognozy IMGW na okres tuż przed sezonem wakacyjnym. W pierwszej połowie czerwca w Polsce będą maksymalnie 22 stopnie, a w drugiej do 24 stopni. I to są wartości powyżej wieloletniej normy po 1990 roku. To było niecałe 18 stopni. Lipiec i sierpień też mają być powyżej średniej, jeśli chodzi o temperatury. Opady natomiast mają być w normie.

0: do 26 stopni dziś na termometrach. Najcieplej ma być w Zielonej Górze. 24 stopnie w Warszawie, Katowicach i w Szczecinie. 22 stopnie będą w Rzeszowie, 20 w Trójmieście, a najmniej 17 w Koszalinie. W całej Polsce ma być dziś słonecznie. Jakieś zachmurzenia możliwe są jedynie w Rzeszowie czy w Suwałkach.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Joanna Obuchowska, zapraszam. Dzisiaj zaczniemy od tego, jaka jest współczesna matka. Opowiemy też o strefie czystego transportu w Katowicach, podejściu Polaków do sportu i o poznańskich kaczkach. Współczesna matka okiem statystyki. Z okazji nadchodzącego Dnia Matki GUS przyjrzał się kobietom, które urodziły w zeszłym roku. O szczegółach Katarzyna Góral-Radziszewska.
4: Pomimo obserwowanego od wielu lat wzrostu średniego wieku urodzenia dziecka, Polki wciąż są jednymi z młodszych matek w Europie. W 2024 roku najmłodszymi matkami były mieszkanki Bułgarii, które w momencie rodzenia dziecka miały nieco ponad 28 lat. Najstarszymi zaś mieszkanki Irlandii, rodzące w wieku blisko 33 lat. Statystyczna kobieta, która została matką w Polsce w 2025 roku, miała ponad 31 lat i była o 5 lat starsza od statystycznej matki rodzącej dziecko 25 lat temu. Rodząc pierwsze dziecko, statystyczna kobieta w Polsce w 2025 roku miała niespełna 30 lat, a jeśli decydowała się na urodzenie drugiego dziecka, następowało to zazwyczaj 2 lata po poprzednim porodzie. Najwięcej kobiet urodziło dzieci w miastach województwa mazowieckiego. Kobiety te najczęściej miały wykształcenie wyższe. Statystyczna kobieta była mężatką, która urodziła dziecko w pierwszym roku trwania małżeństwa. Najczęściej urodziła swoje dziecko we wtorek, w lipcu i był to chłopiec. Jej ciąża zazwyczaj trwała 39 tygodni, a poród na ogół był pojedynczy. W 2025 roku jedynie 37 kobiet zostało matkami trojaczków, a niespełna 3000 bliźniąt. Najczęściej urodzone dziecko ważyło około 3,5 kg, a w przypadku bliźniąt o około 1 kg mniej. Najcięższe dziecko, jakie przyszło na świat w 2025 roku, ważyło prawie 6 kg, a najlżejsze około 350 g. Statystyczna kobieta, która została matką w 2025 roku w Polsce, z reguły posiadała obywatelstwo polskie. Wśród kobiet, które zostały matkami z obywatelstwem niepolskim, dominowały kobiety z Ukrainy i Białorusi, których nowonarodzone dzieci

0: stosował do nich, jak wyglądać ma strefa, jakie będą zasady w niej panowały, jest akceptowalna czy też nie. W ramach tych konsultacji społecznych wpłynęło do nas 13 wniosków. No niektóre musiały być uznane za bezzasadne, bo na przykład był to wniosek mieszkańca Katowic, który porusza się samochodem pożyczonym z Bierunia. No tutaj rzeczywiście Bieruń wchodzi w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, stąd te przepisy są dużo bardziej elastyczne i nie było najmniejszego problemu w tym, aby ten pojazd wjeżdżał do Katowic. Oczywiście pojawiły się jakieś pojedyncze głosy dotyczące tego, że ta strefa powinna być zdecydowanie bardziej restrykcyjna. Stąd cały ten protokół z konsultacji społecznych, które trwały w przypadku Katowic 3 tygodnie, trafił na sesję Rady Miasta łącznie z projektem uchwały. Ten projekt uchwały zyskał poparcie radnych, natomiast teraz jest ten okres, w którym z jednej strony czekamy na to, aby ta strefa czystego transportu weszła w życie, bo jak wiemy, ta data wyznaczona w uchwale to jest 29 czerwca tego roku. Natomiast też jest to czas na to, aby nadzór prawny wojewody zapoznał się z tym projektem uchwały i czas na to, aby nadzór prawny wojewody sprawdził, czy tam wszystko się zgadza, czy też nie, czy ma jakieś uwagi, czy nie. Jeżeli nadzór prawny wojewody nie wniesie żadnych uwag do tej uchwały, wówczas oczywiście ona zaczyna obowiązywać i wtedy od 29 czerwca tego roku ta strefa czystego transportu w Katowicach będzie zaczynała obowiązywać i będzie po prostu funkcjonowała.
1: Czy 29 czerwca już pojawią się znaki wytyczające tą strefę czystego transportu? Czy to dopiero będzie data, w której właśnie MZUI zacznie stawiać odpowiednie znaki?
0: 29 czerwca planujemy, że te znaki już będą stały na ulicach miasta, tak aby mieszkańcy mieli świadomość, że wjeżdżają do strefy czystego transportu, czy że z tej strefy wyjeżdżają. To jest taka data, do której planujemy już być w pełni przygotowani, tak aby wystartować już w pełni z tą strefą czystego transportu. No inaczej ciężko by było twierdzić, że ta strefa w Katowicach funkcjonuje w momencie, gdyby mieszkańcy nie mieli pojęcia o tym, że faktycznie jest ona w tym miejscu i faktycznie do niej wjeżdżają daną ulicą.
1: Przypomnijmy, jak będzie wyglądała ta strefa.
0: Strefa czystego transportu w Katowicach nie będzie dużą strefą. Obejmuje ulice, które znajdują się wokół katowickiego rynku, tak można powiedzieć. To między innymi fragment ulicy 3 Maja i Warszawskiej, ale też takie ulice jak Dyrekcyjna, Staromiejska, Mariacka, Mieleńskiego, Szkolna, Bankowa, Teatralna, Młyńska czy Pocztowa. Gdy projektowaliśmy to, jak ta strefa ma wyglądać, braliśmy pod uwagę to, aby nie blokować mieszkańcom dojazdu do ważnych instytucji, takich jak szpitale, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski. Takie jednostki, które rzeczywiście mogą być przez mieszkańców odwiedzane w takich przypadkach dosyć pilnych, stąd był to jeden z tych elementów, które braliśmy pod uwagę. Natomiast rzeczywiście te regulacje, które są wdrażane w Katowicach, one przede wszystkim uwzględniają interes mieszkańców miasta. Co ważne, nikt nie będzie musiał składać wniosku, nikt nie będzie musiał płacić za wjazd, czy zmieniać samochodu już w tej chwili w związku z wejściem w życie strefy czystego transportu. Dopóki pojazd, który posiada mieszkaniec Katowic przed dniem ustanowienia strefy, będzie przechodził badania techniczne, dopóty ten mieszkaniec tym pojazdem będzie mógł po ulicach Katowic jeździć łącznie ze strefą czystego transportu. Sygnalizujemy jednak mieszkańcom to, że w momencie, kiedy będą chcieli zmienić samochód na kolejny, to już powinni wziąć pod uwagę to, jakie są widełki dotyczące właśnie tych norm spalania, tak aby jednak w przyszłości stopniowo poprawiać jakość powietrza, zmniejszać zanieczyszczenia, które wynikają ze spalania.
1: Z tego co pamiętam, podobne zasady obejmują też mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
0: Tak, mieszkańcy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii też zostali przez nas, czy przez miasto Katowice potraktowani w sposób taki jak mieszkańcy Katowic. Chodzi przede wszystkim o to, że jako GZM jednak stanowimy jeden mechanizm, mamy świadomość tego, że wielu mieszkańców miast ościennych pracuje w Katowicach, jakby funkcjonuje tutaj w mieście, stąd nie chcieliśmy, aby te przepisy jednoznacznie uderzały w mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, więc oni także mają pewne widełki dotyczące tego, jakie pojazdy będą mogły jeździć w przyszłości, jeśli będą chcieli zmienić pojazd. Natomiast jeżeli mają jakiś pojazd dzisiaj, czy przed dniem wejścia w życie strefy, to oni, jeśli ten pojazd będzie przechodził przeglądy techniczne, będą mogli spokojnie z tych pojazdów korzystać.
1: To jeszcze na koniec chciałam wrócić do tych konsultacji społecznych, bo tutaj strefa czystego transportu w internecie budzi dużo emocji, dużo komentarzy, jak Urząd Miasta się tutaj na to zapatruje.
0: My absolutnie nie chcemy oceniać zachowania mieszkańców, natomiast mamy świadomość tego, że mieszkańców Katowic jest ponad 270 tysięcy. Uwag w ramach konsultacji wpłynęło 13, więc to pokazuje naszym zdaniem, że ten projekt strefy, te założenia, które zaproponowaliśmy mieszkańcom, po prostu wiążą się z tym, że mieszkańcy akceptują takie rozwiązanie. Stąd też myślę takie głosowanie Rady Miasta, a nie inne.
2: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
3: Cała prawda. Antyradia.
4: W ciągu roku prawie połowa Polaków uprawiała jakiś sport.

0: Sport. To prawie 5% więcej niż w 2021. A o szczegółach Krzysztof Jedlak z GUS-u.
1: Prawie 44% Polaków w ciągu roku, licząc od października 2024 do listopada 2025, uczestniczyło w zajęciach sportowych i rekreacji ruchowej. Nie wliczamy w to zajęć obowiązkowych, takich jak WF dla dzieci i młodzieży, czy też zajęć rehabilitacyjnych. Dla porównania, w 2021 roku było to niespełna 39% Polaków. Mamy więc wzrost, ale też pamiętajmy, że 2021 rok jest szczególnym punktem odniesienia ze względu oczywiście na pandemię. Ponad 64% osób ocenia, że jest w dobrej albo bardzo dobrej kondycji fizycznej. Takich osób było wcześniej 66%. Mamy więc spadek. Prawie 9% osób przyznaje, że jest w złej i bardzo złej kondycji. Ten odsetek rośnie oczywiście z wiekiem. Dlaczego to robimy? Dlaczego uczestniczymy w zajęciach sportowych i rekreacji ruchowej? Najczęstsze powody: dla przyjemności, dla rozrywki, dla utrzymania kondycji fizycznej, dla zachowania właściwej sylwetki, albo dlatego, że chcemy osiągnąć efekty zdrowotne i zalecił nam to lekarz. Dlaczego tego nie robimy z kolei? Otóż najczęściej dlatego, że nie mamy na to czasu, często dlatego, że po prostu wolimy nic nie robić, a trzecia przyczyna jest taka, że nie pozwala nam na to stan zdrowia. Wydatki na sport i rekreację w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe wyniosły w badanym okresie 1873 zł, z tego 279 zł na zakup sprzętu sportowego. Gdybyśmy brali pod uwagę tylko te gospodarstwa domowe, które w ogóle poniosły tego rodzaju koszty, to te kwoty byłyby oczywiście wielokrotnie wyższe. Są one też znacząco o kilkadziesiąt procent wyższe niż w 2021 roku, ale pamiętajmy oczywiście o bardzo wysokiej w tym okresie inflacji. Jeśli chodzi o to, co robimy, kiedy się już sportujemy, ponad połowa jeździ na rowerze, ponad 1/3 pływa, a 1/5 oddaje się ogólnorozwojowym ćwiczeniom. Prawie wszystkie kobiety deklarują, że umieją jeździć na rowerze. Zdecydowana większość mówi też o tym, że umie jeździć na sankach czy też pływać. Mężczyźni, podobnie jak kobiety, właściwie wszyscy umieją jeździć na rowerze. Prawie równie często umieją grać w piłkę nożną, pływać, jeździć na sankach. Mamy więc umiejętności, brakuje nam tylko niekiedy czasu albo ochoty, żeby ruszać się jeszcze więcej i żeby być w jeszcze lepszej kondycji fizycznej.
0: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z GUS-u.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Mam teraz coś dla fanów ornitologii i miłośników przyrody.
4: 45 podgorzałek zostało wypuszczonych na stawach milickich z ogrodu zoologicznego w Poznaniu. Znaczy nie bezpośrednio oczywiście, najpierw musiały tam przejechać, a najpierw musiały do ogrodu zoologicznego przyjechać. Te kaczki, które zostały wypuszczone w Dolinie Baryczy, przyjechały do ogrodu w Poznaniu z Francji, z Niemiec i z Austrii.
3: Niektóre były dłużej, niektóre były krócej, mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo.
4: No i docelowo znalazły się na wolności. To jest jedno z podstawowych zadań ogrodów zoologicznych, przypominam. Hodowla zwierząt, przykładanie ręki do ich reintrodukcja, więc przywracanie ich do naturalnego środowiska. Cały ten projekt Podgorzałka jest dużo bardziej skomplikowanym projektem. Wszystko zaczęło się od współpracy Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego, no ale teraz dołączyliśmy my, dołączyły również inne ogrody w Polsce, dołączyły ogrody z Europy, oczywiście Uniwersytet Wrocławski, oczywiście Stawy Milickie, gospodarz terenu i gospodarz reintrodukcji też przede wszystkim wkładają bardzo dużo pracy w to, aby podgorzałki, no właśnie, wolno żyją podgorzałki na stawach miejskich przetrwały. Mamy nadzieję, że tak będzie. Przekonamy się w przyszłym roku. Idea jest taka, żeby kaczki, które wypuszczono i będą jeszcze wypuszczone, te kaczki, które wykluły się już w ogrodach w Gdańsku, w Opolu, we Wrocławiu, żeby te kaczki wróciły na wolność, no i żeby tam na stawach miejskich właśnie zniosły jaja, wysiedziały te jaja, żeby odchowały pisklęta, no i żeby, kiedy odlecą z powrotem na południe Europy, następnego roku tutaj na stawy miejskie w Dolinę Baryczy wróciły. Trzymajmy za to kciuki. My się o tym przekonamy troszeczkę dzięki nadajnikom, które niektóre ptaki mają. No i też oczywiście inwentaryzując i licząc te ptaki właśnie na stawach milickich. Tak się właśnie odzywa Podgorzałka. Jeżeli kiedyś Państwo gdzieś usłyszą taki głos, no to właśnie będzie znak, że podgorzałka jest gdzieś w pobliżu, chociaż te ptaki raczej starają się zachowywać po cichu. Przypominam, że właśnie maj to jest taki czas, kiedy one będą raczej starały się być jak najbardziej ukryte, jak tylko się da, ze względu na lęgi, ze względu na wychowywanie młodych, no więc wiadomo, że tutaj lepiej być naprawdę bardziej skrytym niż otwartym. Bardziej, że kaczki podgorzałki właśnie takimi ptakami są. To są kaczki nurkujące. Kaczki, które są troszkę inne od kaczek, chociażby krzyżówek doskonale nam znanych. One mają nieco inną budowę ciała, bardziej zwartą. Łapy są przesunięte nieco do tyłu, co ułatwia poruszanie się po wodzie pływając i także nurkowanie, bo te kaczki, w odróżnieniu od takiego charakterystycznego spławikowania, jakie występuje podczas żerowania krzyżówek, te kaczki, aby skubnąć coś z dna, po prostu pod powierzchnię wody nurkują.
3: O podgorzałki zapytałem poznaniaków na ulicach naszego miasta.
5: Może to jakaś miejscowość? Nie wiem.
3: Ja pani pokażę na zdjęciu.
5: Dobrze. O, nie słyszałam.
6: Ja nie znam. Ja nie znam tego słowa. Ładna.
3: Jak wygląda?
6: Dziwnie.
3: Kaczka nurkująca.
6: Tak?
7: Nie wiem, co to.
3: A to ja pani pokażę na zdjęciu.
7: A, kaczuszki. No, ładna, ładna.
6: Nie, niestety nie mam pojęcia.
3: To ja mam zdjęcie i pani pokażę.
7: Aha, kaczka? Kaczuszki?
3: To są kaczki nurkujące.
7: O, nury.
3: Ładne, jak wyglądają?
7: Bardzo, bardzo. Podobne trochę do tych kolorowych takich kaczuszek.
3: Mandarynki?
7: Oła.
3: Mam pytanie, czy wiecie, czym są podgorzałki? Słyszeliście taką nazwę?
8: Chyba nie, ale to się teraz słyszałam, ale chyba nie słyszałam.
3: A to ja wam szybko pokażę, bo mam zdjęcie.
8: Tak, rozumiem, tak.
3: Z Poznania Bartosz Łukasiewicz, Antyradio.

Audycja Nie Hańbi. W Antyradiu wszystko jest

0: Los Amigos Desperanos. Z wami każdego ranka. Już od 6.30. Tylko w Antyradiu. Na szczęście. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
9: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
10: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi ceną każdy dział.
9: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
11: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: Ukraina po rosyjskim ostrzale chce spotkań na najwyższych szczeblach. Ukrainiec po wjeździe nad morskie oko. W Polsce już z nikim się nie spotka. W tej prawdzie też nowe otwarcie pałacu w Wilanowie.
0: Prawda Antyradia.
12: Jest 6.30. Grzegorz Kornacki. Pilnego i nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ i OBWE domaga się Ukraina. Tematem ma być rakietowy atak Rosji na Kijów. W poprzedniej nocy Kreml wykorzystał m.in. hipersoniczny pocisk balistyczny Oriesznik. Może on przenosić głowice jądrowe. W sumie było 90 pocisków i ponad 600 dronów. Rannych zostało prawie 80 osób. Wypalone przez ogień zostało centrum handlowe i pobliski bazar. Poważnie ucierpiał też prowadzony przez zakonników z Polski klasztor dominikański.
0: Prawda Antyradia.
12: Zakaz wjazdu do Polski dla Ukraińców, który wjechał samochodem pod morskie oko. Przez 5 lat nie będzie mógł on wjeżdżać też do strefy Schengen. Kierowca już opuścił Polskę i wrócił do swojego kraju. To odpowiedź na to, że cudzoziemiec przejechał sportowym autem ponad 8 km trasy objętej zakazem ruchu.
0: Prawda Antyradia.
12: Wyczyszczony, przedmuchany i wyremontowany. Taki ma być tunel pod katowickim rondem Ziętka. Rusza pierwsza od 20 lat modernizacja.
13: Zakres prac obejmuje m.in. modernizację oświetlenia, dźwiękowego systemu ostrzegania, remont wentylatorów, czyszczenie ścian, a także rozbudowę i unowocześnienie systemu kontroli jakości powietrza, który monitoruje poziom tlenku węgla, dwutlenku azotu oraz przejrzystość powietrza w tunelu. Miasto Michał Mendela.
14: Większość tych prac będzie prowadzona w godzinach nocnych, najczęściej po godzinie 22:30, tak aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na codzienny ruch w centrum miasta. Tunel będzie czasowo wyłączany z ruchu, natomiast to będą te godziny nocne.
13: Prace, które pochłoną blisko 2,5 miliona złotych, mają potrwać do końca tego roku. Magda Poddaj. Zdańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
12: Nowe otwarcie pałacu w Wilanowie. Po imprezie techno, która wystrzeliła w kosmos nawet dyrektora zmiany. Pełniący obowiązki dyrektora Piotr Gurajec.
2: Teraz każdy może wejść na dziedziniec, każdy może zobaczyć pałac z bliska, niekoniecznie musi wchodzić do środka, niekoniecznie musi odwiedzać ogrody, chociaż do tego również zachęcamy. Liczymy na to, że każdy będzie tutaj miło spędzał czas i że muzeum będzie bliżej społeczeństwa.
12: Gurajec zaznacza, że potrzeby warszawskiego muzeum są ogromne, zachęca więc do większego zwiedzania, takiego z zakupem biletów. Jest 6:32, a to oznacza, że czas na pełną kulturę.
15: Mieszko Drescher, zapraszam. Drugi sezon Strefy Gangsterów może nie powstać. Producenci mieli zwolnić Toma Hardego, który był w samym centrum tej historii. Według niepotwierdzonych jeszcze informacji Matta Belloniego, aktor za bardzo gwiazdożył i się doigrał. Spóźniał się na plan, miał uwagi do scenariusza i zmieniał dialogi. Jeśli te informacje się potwierdzą, premiera nowych odcinków planowana na ten rok może stanąć pod znakiem zapytania. Nowy, filmowy Resident Evil to będzie survivalowy horror, a nie kino akcji. Klimat ma być taki jak w pierwowzorze, czyli serii gier o takim samym tytule. Tak swoją ekranizację zapowiada reżyser Zach Kreger. Fabuła będzie osadzona w czasie drugiej gry z tego cyklu. Będzie skupiona wokół kuriera, który z transportem medycznym trafia w sam środek epidemii wirusa, który zmienia ludzi w monstra. Premiera 18 września.
16: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
12: Dużo słońca dziś w całej Polsce. Jakieś nie za duże zachmurzenia możliwe w Rzeszowie czy w Suwałkach. Będzie przy tym od 17 stopni w Koszalinie, przez 20 w Trójmieście, 22 w Rzeszowie i w Łodzi, 24 w Warszawie, Szczecinie i w Katowicach, maksymalnie do 26 w Zielonej Górze.
16: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
17: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Jaka radość jest we mnie, kiedy widzę Michała Figurskiego po 6.30 w poniedziałek obok siebie. Boże, jak jestem szczęśliwy.
2: Prawdopodobnie te emocje wywołał gest, którym powitałem cię dzisiaj, którego państwo na szczęście nie widzieli. Powiem tak,
1: około erotyczny.
2: Nawiązywał Michał do premiera Berlusconiego i spotkania z pewną policjantką.
1: Zaczynamy Desperados.
2: Zobaczcie, to jednak działa.
1: Michał Figurski, pan Piotruś i pani Małgorzata.
2: I Desperados witamy. Desperados w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Słuchaj,
2: człowieku ciekawo, a cóż przynosisz dziś?
1: Zaczęliśmy od poniedziałku i wydawać by się mogło, że ten... Tak, wydawać by się mogło, że w poniedziałki no, nie jesteśmy zbytnio w pracy efektywni. Ale okazuje się...
2: Myślałem, że powiesz obecni.
1: Ale okazuje się, moi drodzy, że w poniedziałki, wtorki, zależnie od badania, i w środy pracownicy są najbardziej efektywni. Najbardziej nasza efektywność spada w piątki,
2: tak, bo to
1: kiedy
2: jest...
1: zaangażowanie już jest na o wiele niższym
2: poziomie. To jest efekt tak zwanej spiny, a nawiązując do tego, co ty mówisz, tu a propos ciekawoch. Słuchaj, czy ty wiesz, że najwięcej wypadków samochodowych, które następują w tak zwanej trasie, ma miejsce w trakcie ostatnich 3 kilometrów? Człowiek się po prostu rozpina, rozluźnia. No i
1: to ciekawe.
2: Dlatego szable do boju, lance w dłoń, proszę państwa, poniedziałek, goń. Jeszcze raz witamy.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: sponsorem programu były Militaria.pl.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Antyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
4: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
3: Sprawdź to sam, czeki dał.
4: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
8: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Kraków będzie wybierał nowego prezydenta. Wygląda na to, że mieszkańcy powiedzieli Miszalskiemu dość. O tym, co Polsa powiedziała Uznańskiemu, chce wiedzieć Zandberg. Mamy autostradę, która doczekała się swojej wystawy.
0: Prawda Antyradia.
11: Minęła siódma, Grzegorz Kornacki. Po każdej nocy nadchodzi dzień i tak mówią inicjatorzy referendum za odwołaniem prezydenta Krakowa. Według nieoficjalnych jeszcze danych udało im się odwołać Aleksandra Miszalskiego i Radę Miasta. Jak wskazują badania zrealizowane dla Polsat News, we wczorajszym referendum wzięło udział blisko 32% uprawnionych wyborców. To wystarczająco dużo, żeby wyniki były ważne. Prawie 98% głosujących opowiedziało się za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego z funkcji. 96% było za odwołaniem Rady Miasta. Przyspieszonych wyborów w Krakowie możemy spodziewać się 23 sierpnia. Do tego czasu miastem ma kierować komisarz wskazany przez premiera.
0: Prawda Antyradia.
11: Do prześwietlenia. Awantura wokół Polskiej Agencji Kosmicznej. Adrian Zandberg zapowiedział interpelację i zapytanie rządu o to, o czym mówi Sławosz Uznański-Wiśniewski. Chodzi m.in. o kwestię skutecznego wydawania pieniędzy na branżę kosmiczną i o to, czy środki z KPO nie są zagrożone. Szefowa Polsa wnioskowała o zakaz publicznego wypowiadania się przez astronautę o działaniach agencji.
0: Prawda Antyradia.
11: Prawie 100 milionów złotych długów, tyle według danych Big Info Monitor, mają młodzi w Polsce.
12: Trochę się tych dłużników między 18 a 20 rokiem życia nazbierało. Big Info Monitor, Waldemar Rogowski.
13: Ponad 31 tysięcy osób.
12: To często efekt myślenia, że jakoś to będzie. Kaczmarski Inkaso, Jakub Kostecki.
14: Problem często nie polega na braku pieniędzy, ale braku doświadczenia w zarządzaniu zobowiązaniami.
12: Młodzi długi mają raczej niewielkie. 80% do 5 tysięcy.
13: Między innymi mandaty za jazdę bez biletu, niezapłacone rachunki za telefon, internet. karnet, czynsze, a nawet alimenty.
12: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
11: Autostrada gwiazdą wystawy. Muzeum Architektury we Wrocławiu pokazuje rozwój A4 i to, że powstawała między innymi z papieru. Kuratorka Agata Ciastonie.
15: Papier tworzył taką warstwę między betonem a gruntem i tam rzeczywiście rozwijano takie długie zwoje papieru nasączone olejem i nawet na wystawie można zobaczyć odwiert tej historycznej nawierzchni.
11: Dowiecie się też o piknikach na drodze. Jest prawie 7:03. To była Prawda Antyradia.
16: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Od 17 do 26 stopni dziś na termometrach w ciągu dnia. Będzie dużo słońca, zachmurzenia możliwe jedynie w Podkarpackiem czy Podlaskiem. Wieczorem niebo wszędzie będzie już przejrzyste, a termometry będą przy tym pokazywały od 13 stopni w Koszalinie, przez 15 w Rzeszowie i 17 w Opolu czy w Gorzowie Wielkopolskim do 19 w Warszawie.
16: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
17: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Peranos w Antyradiu.
1: No, proszę państwa, po 7:11 już dzisiaj w programie będzie się bardzo dużo... Bardzo dużo będzie się działo, Michałku. Ty wiesz, że mamy tydzień z gwiazdami rocka i będziemy rozdawać... będziemy rozdawać tyle, że hej, dzisiaj podwójny bilet na koncert Gadwet 30 maja w Progresji. Więc to jest super. Taki trochę powrót do przeszłości, bo dawno o Garbage nie słyszeliśmy.
2: Nasz konkurs, jak zawsze, bo takie teraz przepisy, będzie kreatywny, więc uruchamiać od rana będziemy wasze komórki mózgowe, wasze poczucie estetyki i tym podobne, ale co to będzie za konkurs na Garbage, to jeszcze oczywiście nie zdradzimy, za to możemy powiedzieć wam, co dzisiaj w programie.
1: Poza tym Stephen Hawking, proszę państwa, który marudził strasznie na swojego syna. Stephen Hawking ma generalnie PR-owo bardzo zły czas i być może, nie poprawimy jego wizerunku.
2: Office Air, powiemy również, a poza tym będzie Piotr Kędzielski, Małgorzata Wierzejewska i Michał Figurski. Desperanos, cześć.

0: Razem czy osobno? Oto jest pytanie.
1: No, moi drodzy, spanie pod dwiema kołdrami osobnymi od lat jest obowiązkowe wręcz w krajach skandynawskich.
0: Tak.
1: No i to powoduje jakieś spory. Ilekroć pojawia się ten wątek w internecie, w komentarzach kipi. No bo jak można dwie oddzielne kołdry?
0: To znaczy, że nie kocha. To znaczy, że zapach nie pasuje. To znaczy, że w ogóle cała mu nie odpowiada. Słuchajcie, ta prawda jest taka, że dwie oddzielne kołdry to jest dobranie sobie innej temperaturki spania. To jest grubość kołdry, materiał, z którego jest wykonana. No to są przecież same zalety.
1: No ale wyobraźcie sobie, że mogą być konsekwencje. Badacze wzięli to na warsztat. Może być taki trend, który nazywa się rozwodem sennym, gdzie po prostu zaczyna się od tej oddzielnej kołdry, a potem pojawiają się dwa łóżka, dwa oddzielne domy, kolejni partnerzy.
0: Dwa oddzielne psy i czworo różnych dzieci. Ciekawe jest to, że moja, słuchaj, na początku, jak zaproponowałem dwie różne, to było, ojej, to co, nie kochasz, a dzisiaj zabiera mi, bo jej pasuje grubość, temperatura i materiał mojej kołdry.
1: Słuchajcie, ja raczej jestem zwolennikiem robienia tak, jak się chce samemu, więc przestańmy tutaj dorabiać ideologię do prostych gestów.
0: Kołdra w ogóle to jest najlepszy symbol tego, że słaba płeć to nie słaba płeć. Spróbuj jej zabrać w środku nocy. Desperanos w Antyradium.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: History Channel przedstawia.
4: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi.
3: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
4: Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
3: Nowa superprodukcja Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
10: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
3: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: jest kiwanie palcem, są pohukiwania, ale konsekwencji na razie brak. Rządzący po kolejnym fałszywym alarmie. Tragiczny wypadek w Pomorskiem. Motocykl uderzył w drzewo. W tej prawdzie będzie też plaża dla psów.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest to dokładnie 7:30. Grzegorz Kornacki. Surowe kary zapowiada premier i to jest jego odpowiedź na fałszywe alarmy. Po tym jak w poprzednim tygodniu ktoś wezwał służby do domu Tomasza Sakiewicza, w weekend zrobił to samo z mieszkaniem rodziny Karola Nawrockiego. Przedwczoraj służby siłowo weszły do lokalu w Gdańsku. Rzekomo miał tam dojść do zatrzymania krążenia i to miała być walka o życie osoby pod tym konkretnym adresem. W środku nikogo jednak nie było. W PiS domagają się dymisji co najmniej szefa MSWiA.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie żyje 15-latka, która motocyklem krosowym uderzyła w drzewo. Do wypadku doszło wczoraj na prywatnej posesji w Czarnej Dąbrówce, to jest Pomorskie. Dziewczyna była pod opieką ojca. Nie wiadomo, jak doszło do wypadku. Reanimacja jednak nie pomogła.
1: Prawda Antyradia.
0: Podpisane 80 umów na 150 milionów złotych. Warmińsko-mazurskie samorządy przeznaczą te pieniądze na obronę cywilną.
2: Przede wszystkim przeznaczamy to na zakup namiotów, kuchni polowej, śpiworów, łóżek, łopat, frezarek, pił motorowych, paczkowarki do wody. To jest 17 pozycji.
0: Mówiła wójt gminy Purda, Teresa Chrostowska. Wojewoda przekaże też pieniądze na 17 karetek z napędem 4x4. Dwie pojadą do wojewódzkiej stacji pogotowia ratowniczego w Olsztynie.
1: Prawda Antyradia.
0: Wakacje na plaży. No komu się nie marzy? Takie lato będą miały psy ze schroniska w Chorzowie. Pracownicy chcą im zrobić dużą piaskownicę z basenami. Schronisko Psikot, Wiktoria Czechowska.
3: Jest to na pewno odskocznia od tej szarej rzeczywistości kojca. Nasze psiaki, zwłaszcza latem, uwielbiają wchodzić tutaj do okolicznych zbiorników wodnych, więc myśmy zadecydowali, że tutaj na miejscu też również będą miały swoją przestrzeń.
0: Plaża powstanie na terenie schroniska. Pracownicy zrobią ją sami. Potrzebują tylko 3000 zł na piach i inne niezbędne rzeczy. Zbiórka już ruszyła w sieci. Na zegarach mamy teraz prawie 7:32. To była Prawda Antyradia. Za chwilę sport.
4: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
1: Sport w Antyradiu.
5: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Zakończył się sezon w pierwszej lidze. Do Ekstraklasy awansowała Wisła Kraków oraz Śląsk Wrocław. Jest jeszcze jedno wolne miejsce, o które w barażach. Wieczysta Kraków zmierzy się z Polonią Warszawa, a Chrobry Głogów powalczy z ŁKS-em Łódź. Półfinały zaplanowano na 28 maja, finał 31. Zakończył się sezon w Premier League. Mistrzem Anglii został Arsenal Londyn, wicemistrzem Manchester City. Trzecie miejsce dla Manchester United, na czwartej pozycji Aston Villa, a piąty Liverpool. Te drużyny zagrają w Lidze Mistrzów. W Lidze Europy zobaczymy Bournemouth oraz Sunderland, a w kwalifikacjach do Ligi Konferencji zaprezentuje się Brighton. W pierwszym meczu finałowym o Mistrzostwo Polski w piłce ręcznej mężczyzn Industria Kielce pokonała Wisłę Płock 30-25 i jest o krok od odzyskania tytułu. Mecz rewanżowy odbędzie się w niedzielę w Płocku.
4: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
6: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska, importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
0: Nawet 26 stopni dziś w ciągu dnia. Ma być ładnie, słonecznie i bezdeszczowo. Noc też będzie niezła, bez opadów i będzie przy tym od 9 stopni w Szczecinie, przez 10 w Krakowie, 11 we Wrocławiu i 12 w Warszawie, maksymalnie do 14 w Gdańsku. Jutro w zasadzie tak samo jak dziś.
6: Sponsorem programu był Subaru Import Polska, importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Słuchajcie,
2: proszę, jeszcze raz nazwij to wierszykiem, bo
1: nigdy więcej kalendarium to nikt nie usłyszy.
2: No, Michał, masz wierszyk?
1: 5 razy w tygodniu znasz te plamy, czyli łaty. Proszę państwa, czas na kalendarium, czyli jego daty. Miało być inaczej.
3: Przed wami
1: sam tego chciał.
3: Człowiek kalendarium!
2: Myślę, że w twojej skali takie mocne 8 na 10.
1: Sam tego chciałeś. Był inny. Ja potrafię jak Eminem na freestyle.
2: 25 maja, proszę państwa, fani Douglasa Adamsa, to jest ten facet, który napisał Autostopem przez Galaktykę, obchodzą święto, czyli Dzień Ręcznika, który został ustanowiony w 2001 roku. No i ma uczcić imię i nazwisko tego pisarza, a ręcznik on opisywał jako rzecz niezbędną w trakcie podróży w kosmos.
1: Jeden punkt za słowo galaktyka.
2: Dziękuję bardzo. Lecimy dalej, proszę państwa. Otóż w 1960 roku premiera film Do widzenia do jutra pana Kuby Morgensterna. Lecimy dalej. W 1979 roku, tu jest ciekawostka, film science fiction Test pilota Pirksa na podstawie Lema nakręcił Marek Piestrak, który wyreżyserował oczywiście najważniejszy film w historii Polski, czyli Klątwę z Doliny Węży.
1: Ja polecam wrócić do tego filmu dzisiaj, bo on nabrał zupełnie nowego znaczenia.
2: W XIX wieku, w 1895 roku, Irlandczyk, literat Oscar Wilde został skazany na 2 lata ciężkich robót za swój homoseksualizm.
1: Tak jest. Takie
2: lecimy dalej. Też Wielka Brytania, ukazał się debiutancki album Mike Oldfielda Tabular Bells, to 73 rok. Straszne, że to jest tak dawno.
1: Poznacie po dronach na okładce.
2: Premiera filmu, no, najważniejszego w historii Gwiezdnych Wojen, czyli czwarta część, Nowa Nadzieja, 77 rok, Gwiezdne Wojny, pana Lukasa. Kłaniam się nisko.
1: Podoba mi się ten serwilizm, naprawdę.
2: I 6 lat później, proszę państwa, Szósteczka, czyli Powrót Jedi, też 25 dnia miała premierę.
1: Znów
2: a
1: brawo.
2: Na koniec możecie obejrzeć w ogóle teraz dokument na temat tego wydarzenia. W 2005 roku, 21 lat temu, Liverpool wygrał w karnych z AC Milan 3-3 w finale Ligi Mistrzów w Istambule w roli głównej Jerzy Dudek. Przypominam, w pierwszej połowie Milan wygrywał 3-0, potem remis 3-3, a potem Dudek dokonywał cudów. Kłaniamy się nisko, pozdrawiamy Liverpool, pozdrawiamy Jerzego Dudka.
1: Żeby uczcić czwóreczkę Gwiezdnych Wojen, to tylko proszę cię, żebyś powiedział do mnie I love you.
2: I love you.
1: I know.

0: No, chciałeś zaczynać to, no, to proszę bardzo, chociaż wolałbym ja, bo chciałem wam przypomnieć ten numer, kiedy wszyscy bujaliśmy się do I'm Only Happy When It Rains, a później na Wow. To były dobre przeboje zespołu Garbage oczywiście.
1: Słuchają nas młodzi ludzie, być może nie pamiętają tych
0: być kawałków, może, na pewno.
1: Mogą sobie przypomnieć, bo mamy dzisiaj jeden podwójny bilet na koncert Garbage w Progresji. Myślę, że zaraz powiemy wam, za co będzie można dostać te wejściówki. Avanti Radio, proszę państwa, co się zadzieje w tym roku, w tym tygodniu będziemy mieć wiele biletów na super koncerty Jacka White'a, będziemy rozdawać pojedynczo, bo jest naprawdę deficytowy towar, będzie Bring Me Back, Bring Me The Horizon, Perfect Circle, Limp Bizkit i wielu innych. Poza tym w związku z koncertem Garbage, o którym wam mówiliśmy, Butch Wig, legendarny, spotkał się z naszym Robercikiem i proszę państwa, przeprowadzili wywiad, który będziecie mogli usłyszeć we fragmentach w parze z głośników po 18.
0: A propos zapowiedzi, co w tym tygodniu, proszę państwa, 5 razy spowiedź, 5 razy kalendarium, raz klasyka gatunku, oraz oczywiście nasz powrót do starych newsów, czyli retro news.
1: To może w takim razie za spowiedź dzisiaj dajemy bilety na Garbage, najbardziej wstrząsająca. 321 300 desperanos@antyradio.pl.
0: Ten weekend jak przebiegał, pisać.

0: promocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9?
14: Od 6 do 9 w Rzepce.
13: Za 6,99 i że na bogato.
14: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
14: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
17: Po reklamie.

0: Miszalski oficjalnie odchodzi. Mieszkańcy zdecydowali w referendum. Amerykanie ślą sobie depesze o złym odbiorze w Polsce. A propos USA, będzie też warszawska ulica, podobno jak Guantanamo.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Oficjalnie zmiany w Krakowie. Według danych Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Aleksander Miszalski został odwołany z urzędu prezydenta. Frekwencja na poziomie niecałych 30% sprawia, że głosowanie jest ważne. Zostaje natomiast Rada Miasta. Niemalże identyczna frekwencja to za mało, żeby odwołać ten organ.
1: Prawda Antyradia.
0: Poważny szok polityczny i psychologiczny, naruszający zaufanie. Tak ambasada USA w Warszawie pisze o działaniach administracji Stanów Zjednoczonych. Portal Politico dotarł do depeszy dyplomatycznej, w której ambasada informuje Waszyngton o nastrojach w naszym kraju i o tym, jak odebrane zostało zamieszanie wokół rozmieszczenia tu amerykańskich żołnierzy. 13 maja gruchnęła informacja o wstrzymaniu planowanej rotacji 4000 wojskowych. Dopiero prawie tydzień później Donald Trump ogłosił wysłanie do naszego kraju dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy i nadal nie do końca wiemy, co to konkretnie oznacza.
1: Prawda Antyradia.
0: Internet zabiera klientów centrom handlowym. Według badania CBRE nadal korzystamy jednak z obu tych źródeł w zależności od potrzeb.
2: Bywalcy centrów handlowych lubią je za konkretne rzeczy. CBRE Anna Wysocka.
3: Aż 60% ankietowanych wskazuje, że główną motywacją do wizyty w galerii jest chęć obejrzenia produktu na żywo, a 56% chce go przymierzyć lub ocenić jego jakość przed podjęciem decyzji zakupowej.
2: To też kwestia czasu.
3: Możliwość natychmiastowego nabycia i odbioru produktu na miejscu.
2: Online wygrywa wygodą robienia zakupów z własnej kanapy i ekonomią. Prowident Karolina Łuczek.
4: Kwestie ceny pozostają dla wszystkich konsumentów kluczowe w procesie decyzyjnym.
2: A to w sieci jest z reguły taniej. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie wszystkim spodobały się ekrany akustyczne w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Drogowcy postawili je w ramach remontu trasy łazienkowskiej.
5: To wygląda z daleka jak Guantanamo. No tylko naprawdę drutów kolczastych brak.
6: Panie, bo tutaj ludzie to nie wiedzą sami, co chcą.
7: Ja jestem za.
8: To dużo tych murów po prostu.
9: Kolorystycznie mi się nie podobają, ale ogólnie powinny być.
0: Samorząd osiedla i radni dzielnicy zapowiadają interwencję. Wyżej jest 8:02.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Do 26 stopni dziś i do 26 stopni jutro. Przed nami dwa w zasadzie identyczne pogodowo dni. Ma być ciepło, słonecznie i bezdeszczowo. Zmiany przyjdą w środę. Wtedy na południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a nawet burze. I będzie przy tym od 14 do 22 stopni.

0: Erste Bank Polska.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
2: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No także mi Social Distortion na antenie Antyradia, 11:08 i proszę Państwa, jest poniedziałek, a więc do konfesjonału przystąp.
2: Proszę Państwa, Michał właśnie zwierzył mi się, że miał niegrzeczny weekend, nie chciał powiedzieć, o co chodzi, nie, więc ja mam nadzieję, że presja na antenie zadziała i nam się zwierzysz.
1: No niestety, popełniłem ten błąd, wkręciłem się w serię, ale staram się tego nie robić. Nie, potwory, historia Diego Gainesa, czyli potwora, który był nekrofilem, był mordercą wielokrotnym, bo ja może nie będę wchodził o tej porze w szczegóły. W każdym razie, słuchaj, niestety postanowiłem obejrzeć go do końca. Z piątku na sobotę do piątej rano, więc sobotę spałem do 15.
2: Michał ode mnie dostał wstępną recenzję. Nie zgadza się z nią, nie wiem jak Państwo, ale absolutnie. Najważniejsze jest to, że czekamy na Wasze grzechy weekendowe. desperanos@antyradio.pl i 321-321-600. Chcemy je poczytać, chcemy je odsłuchać na forum, żeby nie było.
1: I chcemy, aby to było kreatywne, bo mamy podwójny bilet na Garbage w zamian za 12:00. Garbage. Nie. Nie, to nie Garbage.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: No dobrze, proszę Państwa, Office Air to jest temat, który, proszę Państwa,
2: pamiętasz,
1: rośnie.
2: Te piosenkę Pepe Wróć Perfektów, z lustra vis-a-vis, w oczy patrzy mi, twarz, że w mordę dać. Twarz może być, proszę Państwa, opuchnięta, gały mogą być podkrążone, włosy mogą być tłuste i w zasadzie są, a to wszystko przez Office Air, jak wspomniał kolega.
1: Powietrze w biurze jest najgorszym, co może spotkać naszą skórę. Na TikToku wszędzie pojawia się Office Air, które jest winne za to, jak wygląda.
2: Zagrzybiałe powietrze z dawno nieczyszczonej klimatyzacji, proszę Państwa, zgniła atmosfera w biurze przez tak zwanego naczelnego, podsrywki w kuchni, plotki i tak dalej. Nic dziwnego, że to wszystko nam szkodzi.
1: No właśnie, ja tutaj zacząłem się rozglądać i w naszym office, czyli w studio, nie ma ani jednego okna. Najbliższe okno jest 20 metrów stąd i z reguły jest zamknięte.
2: Słuchajcie, musicie zobaczyć światło, jakie towarzyszy nam w studiu Antyradia. Co prawda też są ostatnie
1: podrygi. Widzieliście takie true crime, gdzie jest sekcja zwłok, to mniej więcej tak wygląda.
2: Nie, słuchajcie, ja zaraz zrobię zdjęcie naszej lampy, która towarzyszy nam tutaj od dobrej dekady, no, która może poważnie wpływać. Znaczy, my nie lubimy sobie robić zdjęć tutaj, dlatego, że
3: czekaj,
2: rzeczywiście...
3: Czekaj, wtrącę się, bo to parę lat temu rzeczywiście się wydarzyło. My, słuchajcie, mamy tutaj taką lampę, która bardzo mocno świeci i kiedyś poprosiliśmy pana technika, żeby nam pomógł i on przytwierdził do tego worek na śmieci. On cały czas tam jest.
2: Wyglądamy dzięki niemu jak zwłoki wyłowione z Wisły na każdym zdjęciu nam na socialach
1: Antyradia. 21 marca jest codziennie.
2: Ale nie 21 wiek.
1: Marzanna. Dobrze, miał być konkurs, ale zróbmy tak. Będzie konkurs po newsach w Antyradio. Podamy wam całe zasady.
2: Piotr, daruję ci, bo powiem ci, jakoś źle wyglądasz.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.

0: niskie ceny, duży uśmiech.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i żena bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
14: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
20: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
21: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
20: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
21: Super! Kiedy płyniemy?
22: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
0: bezdyskontowe. A w Netto teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Kraków chce zmian. Mieszkańcy poszli do referendum i odwołali prezydenta. Miliony złotych zebrane w weekend. Łatwo gang po kolejnej akcji. W tej prawdzie też tramwaj zwany opóźnieniem w Katowicach.
0: Prawda Antyradia.
2: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Ważna lekcja, tak Aleksander Miszalski mówi o ostatnich miesiącach w pracy. Był prezydentem Krakowa, ale już oficjalnie wiemy, że mieszkańcy podziękowali mu za współpracę. We wczorajszym referendum zdecydowali o odwołaniu go ze stanowiska. Do urn poszło blisko 30% uprawnionych, o 3 punkty więcej niż to było konieczne. Nie została odwołana natomiast Rada Miasta. Tutaj frekwencja była za niska, o nieco ponad 0,6 punktu procentowego.
0: Prawda Antyradia.
2: Z dala od polityki dzieje się dobro. Łatwo gang, youtuber, który parę tygodni temu zebrał prawie 300 milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters. Teraz w weekend zebrał prawie 20 milionów. Ruszył rowerem z Zakopanego do Gdańska. Liczył na 12 milionów złotych dla chorego 8-latka. Kiedy to się udało, celem stało się kolejne 3,5 miliona dla 4-latka. Potem następne pieniądze, tym razem dla 2-latka. Wszystko to się udało. Wyprawa trwała od 16 w piątek do wczorajszego wieczora.
0: Prawda Antyradia.
2: 150 milionów złotych na ochronę ludności i obronę cywilną. Pieniądze trafiły na Warmię i Mazury. O wydatkach i umowach wojewoda Radosław Król.
3: Ciężki sprzęt, pojazdy, szkolenia, tak więc tutaj dzisiaj wszystko zawieramy. No przede wszystkim miejsc chronienia, które są najdroższe, miejsc ukrycia, schronów, tak więc tego najbardziej trzeba. Czekamy na program 5-letni.
2: Ten pozwoli łączyć różne źródła dofinansowań.
0: Prawda Antyradia.
2: Poślizg przez deszcz. Tramwaje jeszcze w tym tygodniu nie będą jeździły między Rynkiem a Rondem w Katowicach, czyli zmiany utrzymują się. ZTM Michał Wawrzaszek.
4: Chodzi tutaj o linię 16 i 36. Tramwaje tej pierwszej linii nadal będą kursować od przystanku Wełnowiec Plac Alfreda do zajezdni na Zawodziu, a tramwaje 36 będą nadal kursować pomiędzy centrami przesiadkowymi na Brynowie a na Zawodziu.
2: Szczegóły na stronach ZTM-u. Na zegarach mamy teraz 8:32. To była Prawda Antyradia, już za chwilę sport. Zaraz potem prognoza pogody.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Sport w Antyradiu.
6: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Zaczynamy od Paryża, gdzie rozpoczął się 125. turniej Rolanda Garrosa. Wczoraj Magdalinet pokonała Czeszkę Terezę Walentową 2-1 w setach i awansowała do drugiej rundy. Nasza tenisistka dziś pozna rywalkę, którą zostanie zwyciężczyni pojedynku Jelena Ostapenko, Ella Seidel. Dziś o 11 na korcie pojawi się Maja Chwalińska, która powalczy z Chinką Quinn Wen Zheng. W samo południe do gry wejdzie Iga Świątek. Polka zmierzy się z Emerson Jones, a po godzinie 13 Hubert Hurkacz sprawdzi się z Hiszpanem Munarem. W Szwajcarii trwają Mistrzostwa Świata Elity w hokeju na lodzie. O godzinie 16:20 Amerykanie zagrają z Węgrami, a Czesi z Norwegią. Wieczorem Niemcy kontra Wielka Brytania, a Słowenia zmierzy się z Włochami. Start 20:20.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Do 26 stopni dziś na termometrach. Najcieplej ma być w Zielonej Górze. 24 stopnie w Warszawie, Katowicach i w Szczecinie. 22 stopnie będą w Rzeszowie, 20 w Trójmieście, a najmniej 17 w Koszalinie. W całej Polsce słonecznie. Jakieś zachmurzenia możliwe jedynie w Rzeszowie czy w Suwałkach.

0: pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Mogę pytanie za 100 punktów. Twój ulubiony kompocik z czego?
2: Z truskawek.
1: Truskaweczki, czyli oldschoolowo i klasycznie.
3: Piotruś? Jabłuszkowy z goździkami.
1: Jabłuszkowy, tak, dobrze. A ja dorzucam jeszcze mirabelkowy.
3: No i słuchajcie, zapewne pierwszą osobą, która podała wam kompot, to wasza babcia.
1: Na
3: albo
1: pewno.
3: Dziadek, mój dziadek gotował kompoty.
1: Albo pani w przedszkolu.
3: No i słuchajcie, Ameryka. Ameryka odkryła właśnie kompot. Nazwała go brawurowo Fruit Water i ten trend na TikToku po prostu rozsadza tę historię i naprawdę jestem zszokowany. Ja nie przypuszczałem, że coś tak zwykłego dla nas, tak smacznego, dopiero teraz przeżywa jakiś renesans.
1: To jest inwencja spowodowana biedą. Chciałem ci przypomnieć, że...
3: Biedą amerykańską.
1: Bieda w tej chwili dokładnie. Niestety, proszę państwa, bieda eskaluje u naszych prawie że sąsiadów po tamtej stronie Atlantyku. Czekamy, kiedy odkryją chleb z cukrem.
3: Jest kilka takich wynalazków i o to chcemy was się zapytać, bo mamy, proszę państwa, bilety na Garbage w progresji.
1: No właśnie.
3: I teraz tak, co powinno być trendem polskiego typowego gastronomicznego w Ameryce? Czy kogiel mogiel? Czy oni w ogóle mają pojęcie, ogóle, czym jest kogiel mogiel?
1: Wy to obejrzyjcie. Przepraszam, że ja namawiam do TikToka, ale musicie to zobaczyć, jak się Amerykańcy zachwycają tą wodą z gotowanym owocem. Ach i och. I później, że... A później najlepsze jest to, że oni zachwalają, że później widelcem te owoce można wyjeść. Słuchajcie, i się napić i najeść.
3: Kogiel mogiel. Galaretka na przykład.
1: Zasmażka, stary. Błagam cię.
3: Może kiszona kapusta, może ogórki kiszone. Napiszcie, co może stać się trendem w Ameryce. Pamiętajcie, że o amerykańskich naukowcach mówimy wam praktycznie codziennie i o ich głupich pomysłach tu również.
1: Z jedną poprawką. Ameryka. Ameryka.
3: Dobrze, Michał. 17 minut do godziny 9. Tu Desperanos w Antyradio. Teraz The Offspring. The Kids Aren't All Right.

0: No, grzechy weekendowe. Na co dzień jestem wegetarianinem, a w weekend wczoraj, znaczy się w niedzielę, grill. I na grillu 3 kiełbasy zjadłem, 2 kaszanki, 4 duże kąpki chleba z grilla, pół talerza sałatki ogórkowo-pomidorowej z cebulą na jogurcie, 2 piwa, 2 lody Big Milk, w sumie jeszcze coś tam było, ale już nie pamiętam. I na dobrą sprawę nie czułem się głodny po tym. Znaczy się nie, no na jedzenie nie czułem się nie głodny. Cały tydzień trenowałem dosyć dużo i chyba miałem taką potrzebę, ale nie było to normalne. Dzisiaj rano wstałem i w sumie grilla nie pamiętam. No dzięki, miłego dnia.
1: No dobra, to teraz moja kolej. A ja jestem, proszę pana, mięsożercą i na grillu zjadłem cukinię, zjadłem pieczarki i zjadłem całe mnóstwo halloumi. Przepraszam.
2: Ale poczekaj, to w ten weekend naprawdę był grillik u Figurskich?
1: Nie. Co ty? Już mówiłem, że spałem do 15. No, daj spokój, co ty?
2: No, pozdrawiamy pana bardzo serdecznie. Ja patrz, powiem jak szczerze, zapytał. Znam kilku wegetarian, którzy mniej więcej są takimi wegetarianami jak pan. Generalnie, tak, jak coś się zmieni, to dzisiaj
1: jedna,
2: to mogę.
1: Jedna z nich odwiedzało to studio regularnie, ale może nie skupiajmy się tutaj na szczegółach i nazwiskach. Mogę przestać. Podnieś mogę z podłogi, bo się tarza.
2: Nie wiem, o kim mówisz.
1: No, słuchajcie, wasze grzechy weekendowe. Prosimy się wyspowiadać, od tego jest nasz radiowy konfesjonał. 321-321-600 to telefonicznie lub desperanos@antyradio.pl.
2: I możecie jeszcze zabierać głos w sprawie naszych wynalazków, które mogłyby być takim trendem jak Fruit Water. No nie zapominajmy o tych, którzy chcą się wypowiedzieć w temacie gastronomii. Jet, are you gonna be my girl? 10 minut do godziny 9. Za chwilę prawda w Antyradio. Odpowiadaj.
1: No way.

0: Greg Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
4: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
19: Tak, tak.
18: Od 6 do 9.
19: Od 6 do 9 w Żabce.
18: Za 6,99 i żena bogato.
19: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
18: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
19: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
18: Dokładnie.
20: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
21: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
22: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
23: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
24: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
25: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
26: Skoda. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
2: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Optymistyczne sygnały z USA obniżają cenę baryłki ropy. Zaraz sprawdzimy stawki. Chińczycy w kosmosie szykują się do podboju Księżyca. W tej prawdzie też o tym, że w ciasnocie rozmnażamy się gorzej.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Ropa w dół, ceny spadają, bo USA chwalą się postępami w rozmowach z Iranem. To jeszcze nie kwestia pokoju, a porozumienia. Na jego podstawie może dojść do rozminowania cieśniny Ormus i otwarcia jej. To z kolei ma dać furtkę do dalszych rozmów o programie nuklearnym Teheranu. Baryłka kosztuje teraz $95, 3 godziny temu to było $98, a przed weekendem ponad 100.
1: Prawda Antyradia.
0: Wyżej mierzą teraz Chiny. Ruszyła misja kosmiczna Shenzhou-23. Trzech taikonautów leci na stację kosmiczną, a jeden z nich ma tam spędzić rok. To przygotowania do lądowania na Księżycu za 4 lata.
1: Prawda Antyradia.
0: Kochamy zakupy online, ale korzystamy ciągle z centrów handlowych. Cenimy je za to, że daną rzecz mamy od razu. I nie tylko za to.
2: Aż 60% ankietowanych wskazuje, że główną motywacją do wizyty w galerii jest chęć obejrzenia produktu na żywo. A 56% chce go przymierzyć lub ocenić jego jakość przed podjęciem decyzji zakupowej.
0: Mówiła Anna Wysocka z CBRE. Możliwość podotykania i przymierzenia cenią sobie przede wszystkim kobiety.
1: Prawda Antyradia.
0: Asfalt na wystawie. Autostrada A4 doczekała się swojej wystawy we wrocławskim Muzeum Architektury. Tytuł: na środkowym pasie latem trawa była wysoka. To nie jest przypadek. Kuratorka Agata Ciastoń.
3: Rzeczywiście wysoka trawa porastała środkowy pas. To były lata 50., 60. i zdarzały się sytuacje, kiedy ludzie po prostu zatrzymywali tam auta, piknikowali, w ogóle spędzali czas w trawie na autostradzie.
0: Wystawa będzie otwarta do początku września.
1: Prawda Antyradia.
0: No to mniej płodnie. Najnowsze badania amerykańskich naukowców sugerują, że nadmierne zagęszczenie populacji może negatywnie wpływać na płodność, a do tego zwiększać liczbę mutacji genetycznych. Żyjące w ścisku kury znoszą mniej jaj, myszy mają mniejsze mioty. Dlaczego inaczej miałoby być u ludzi? Według artykułu z Nature Communications w tłoku uruchamiają się biologiczne mechanizmy mające ograniczać dalszy wzrost populacji. Światowa populacja to już prawie 8 miliardów 300 milionów ludzi, 3 razy więcej niż w latach 50. ubiegłego wieku. Na zegarze mamy teraz 9:02. To była Prawda Antyradia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
0: Dużo słońca dziś w całej Polsce. Jakieś nie za duże zachmurzenia możliwe w Rzeszowie czy w Suwałkach. Będzie przy tym od 17 stopni w Koszalinie, przez 20 w Trójmieście, 22 w Rzeszowie i w Łodzi, 24 w Warszawie, Szczecinie i w Katowicach, maksymalnie do 26 w Zielonej Górze.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Moja dziewczyna w weekend postanowiła, że wyciągnie mnie na bieganie. Nie udało się, ale teraz mnie troszeczkę troluje i motywuje jednocześnie, bo wysyła mi zdjęcia swoje z biegu i pisze: słucham cię i oczekuję pewnie jakiejś deklaracji. Cały kiedyś świat... pójdę z tobą pobiegać, Agatko.
2: Cały tak? świat czeka na zdjęcie z biegu Ziobry. Ale to chyba nie ten temat. Ja myślałem, że inne zdjęcie wysyła. Patrz, ja dostaję po tym samym adresem zupełnie inne maile. Jak to możliwe?
1: Słuchajcie, gadamy dzisiaj o trendach jedzeniowych. Mamy super telefon. Co powinno znaleźć się w trendzie TikTokowym i co powinni poznać Amerykanie? Posłuchajmy.
2: Dawaj.
3: Trendem powinna być kiszka ziemniaczana. Ze względu na to, że to kiszka i są w niej ziemniaki. Pyszne.
1: Ja z panem nie mam szans polemizować. Dorzucam od siebie, proszę państwa, chicken tea, czyli rosół.
2: To jest
1: pojęcie.
2: Nowy trend na amerykańskim TikToku. Słuchajcie, oni tak to naprawdę nazywają. Chicken tea.
1: I słuchaj, napisał do nas Mariusz: hej, uboższym podwładnym pomarańczowego imperatora zza oceanu proponuje mój przysmak z dzieciństwa: plastry kalarepy z cukrem. Wszyscy zamilkli.
2: Ja już wam mówiłem, jak słyszałem kiedyś pewnego Brytola, który opowiadał swoim kolegom, jak jada się w Polsce. Mówił tak do niego: słuchaj, oni wyciskają tłuszcz ze świni, smażą go, a potem dodają do tego zepsute ogórki. Polecamy, smalczyk zawsze.
1: O panie, przepraszam, że się znowu tak zawahałem w głosie, ale wczoraj szukałem w internecie smalcu ze skwarkami, bo ja lubię strasznie dużo skwarek. I jeżeli macie jakieś tipy, to proszę o polecajki.
2: Ja ci podam adres teraz. Ja ci podam.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Chciałem tylko coś powiedzieć, że dzisiaj moja cisza jest świadectwem wielkiego szacunku do was, do ciebie Małgorzato oraz do ciebie Piotrze, albowiem dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Śpiewania i Podśpiewania. Zobaczcie, ja się powstrzymuję.
2: Dziękujemy ci bardzo serdecznie w imieniu naszym i milionów słuchaczy. Stephen Hawking, jak sami wiecie, ma pewien... Po śmierci ma pewien kryzys wizerunkowy w związku z wizytami na pewnej wyspie.
1: A, okej.
2: Ale... Dobra, Michał, daj mi skończyć zdanie i wtedy możesz możesz robić pewne rzeczy. Otóż wyobraźcie sobie, że będzie jego auto, nie auto, bo już za późno, będzie jego biografia.
1: Jego auto, nie przesadzajmy, naprawdę wolno jeździło.
2: Trafić do sprzedaży 24 września. No i wyobraźcie sobie, że okazało się, że rodzina przekazała panu biografowi dokumenty z domu rodzinnego i jego ojciec uważał Stephena Hawkinga za absolutnego nieroba i nieuka.
1: Czyli co mamy wspólnego ze Stephenem Hawkingiem? My wszyscy rodziców, którzy uważali, że nic z nas nie będzie.
2: Kręci się podobą bez większej inicjatywy i niewiele się uczy. Cytując pana tatę Hawkinga, Franka. 20 minut po 9.
1: Mamy komentarz Stephena. It's not true.
2: 20 minut po godzinie 9, za chwilę newsy w Antyradio, Nirvana, Come As You Are Teraz, po wpół do zagramy dla nas Red Hotów, Robiego Williamsa i dowiecie się, kto wygrał konkurs z kompotem w roli głównym.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Problemy w transporcie. Tirowcy mają podgórkę i to stromą. Nie wiemy, co zrobić w razie kradzieży numeru PESEL. W tej prawdzie też o mistrzostwach w wymachiwaniu nagim mieczem.
0: Prawda Antyradia.
2: Jest 9:30. Grzegorz Kornacki. Tracimy unijny rynek. W pierwszym kwartale tego roku działalność zakończyło niemal tyle samo firm transportowych, co w całym ubiegłym roku, ponad 1200. Po problemach spowodowanych wojną w Ukrainie, teraz polska branża mierzy się z sytuacją na Bliskim Wschodzie.
0: Prawda Antyradia.
2: Bitwa o miliony na polskich drogach. GDDKiA domaga się ponad 100 milionów złotych od Mostostalu Warszawa. To ma być zapłata z tytułu gwarancji po odstąpieniu firmy od budowy odcinka ekspresowej 19. Chodzi o trasę do Morac i Skrzynia. Nieco ponad 12 kilometrów asfaltu.
0: Prawda Antyradia.
2: Kradną ci PESEL. Co robisz? 16% z nas nie wie, jak zareagować. To ciekawe, taką niemoc częściej deklarują osoby między 18 a 24 rokiem życia niż seniorzy. I to dwa razy częściej. Według badania chronipesel.pl i Krajowego Rejestru Długów kradzieży numeru obawia się 63% z nas. Częściej kobiety niż mężczyźni. A co zrobić? Przede wszystkim zastrzegamy numer przez M-Obywatela albo zgłaszamy kradzież tożsamości w urzędzie.
0: Prawda Antyradia.
2: Mój dom murem podzielony, a murem są kolejne linie ekranów akustycznych. Taka sytuacja jest na Saskiej Kępie w Warszawie, a jest to efekt remontu trasy łazienkowskiej. Lokalni włodarze chcą rozwiązań bardziej przyjaznych mieszkańcom, jak na Ochocie.
3: To samo miasto, tylko że na lewym brzegu zastosowało zdecydowane inne, bardziej innowacyjne, bardziej zielone rozwiązania, jak na przykład budowa wału ziemnego, żywopłot i tak dalej. Więc my jesteśmy za tym, żeby mieszkańców chronić, ale stosując najlepsze rozwiązania z XXI wieku.
2: Mówił Jakub Czajkowski, wiceprzewodniczący samorządu Saskiej Kępy. Jeżeli nie będzie porozumienia z miastem, będą protesty.
0: Prawda Antyradia.
2: Mistrz machania mieczem będzie znany w tym tygodniu. Pod Grunwaldem szykują się klubowe mistrzostwa świata w walkach rycerskich. Będzie na co popatrzeć, mówi Muzeum Bitwy pod Grunwaldem i Jarosław Malecki.
4: Są różne techniki walki, mamy też lewo-praworęcznych i tutaj też różne rodzaje zbroi. Zbroje płytowa, zbroje lamelkowa, to już zależy od rycerza, jak on się ubierze, na co postawi, na bezpieczeństwo czy na szybkość ruchu.
2: Impreza w piątek. Jest 9:32. To była Prawda Antyradia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: Od 17 do 26 stopni dziś na termometrach. Będzie dużo słońca, zachmurzenia możliwe jedynie w Podkarpackiem czy Podlaskiem. Wieczorem niebo będzie wszędzie przejrzyste. Termometry będą przy tym pokazywały od 13 stopni w Koszalinie, przez 15 w Rzeszowie i 17 w Opolu czy w Gorzowie Wielkopolskim, do 19 w Warszawie.
0: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Morze Jońskie, znasz taki zbiornik?
2: No, zdaje się, że tam gdzieś okolice jakiejś Grecji, coś tam, Morze Śródziemne i tak dalej.
1: Tak, mój drogi, dokładnie. I mogłeś sobie kupić...
2: Wykazałem sobie wiedzą szkolną.
1: Gratuluję, panie Michale.
2: A, proszę pana, tutaj jest najważniejsza nie geografia, tylko matematyka, bo ja wiem, do czego pan pisze. Ta wysepka to kosztowała najpierw 8 milionów euro, potem 3,8 miliona euro, potem cena jeszcze spadła, a teraz, słuchajcie, za cenę kawalereczki, nawet chyba nie w Warszawie, 247 tysięcy.
1: Na tej wyspie jest domek, jest kaplica, jest, proszę państwa, obszar Natura 2000, czyli nie możesz tam za bardzo poszaleć. No i to nie jest pierwsza próba sprzedaży. Ktoś chciał tam wybudować hotel, nie do końca jest to możliwe. Aukcja, tak jak powiedziałeś, zaczęła się od czterech baniek w 2022 roku i została zawieszona. Jest jeden mały problem, bo musicie mieć tą wyspę w cenie kawalerki we Warszawie, ale no niestety są pewne problemy i zobowiązania, które trzeba po prostu wziąć na swoje wątłe barki.
2: Proszę państwa, hipoteka jest obciążona, zna się na tych sprawach nasz prezydent. Tam na tej wyspie prawdopodobnie jest jakiś dziadek, któremu trzeba spłacić długi po prostu.
1: Słuchaj, i jeszcze jest państwo greckie, a wiemy, że państwo polskie już tak bardzo intensywnie puka do ciebie, jak nie zapłacisz podatku. Tam kilka dni często to zajmuje. Wyobraź sobie, państwu greckiemu zalega się, kupując tą wyspę, 20 baniek euro.
2: Grek płakał, jak sprzedawał za pierwszym razem, ale to już jest piąte
1: więc
2: podejście.
1: Niech to będzie ku przestrodze, że cokolwiek kupujecie, co jest super tanie, lepiej sprawdzić stan prawny, żeby się nie wpakować.
2: Pozwól pan, że tu zacytuję pewnego Greka, Heraklit z Efezu. Słyszał?
1: Nie, ja znam Zorbę z nami.
2: On powiedział takie słynne zdanie: wszystko płynie. I uwaga, i ty też popłyniesz.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Słuchajcie, bilety. Mamy ich sporo. W Antyradiu trwa tydzień z gwiazdami rocka i mamy, tak, Jacka White'a będziemy dwa razy w tym tygodniu rozdawać.
2: Dokładnie.
1: Bring me the Horizon będzie, Perfect Circle będzie, Limp Bizkit będzie.
2: No i kto wam to wszystko da? No gdzie tak będziecie mieli dobrze, jak nie w Antyradiu?
1: Dzisiaj
2: sami.
1: Dzięki nam człowiek idzie na garbage.
2: Nie człowiek, przecież. Tylko Mariusz.
1: Mariuszek. Czy ja powiedziałem coś złego? Mariusz jest człowiekiem.
2: Mariusz jest naszym człowiekiem przede wszystkim. Człowiekiem, który na własne oczy obejrzy garbage gdzie i kiedy?
1: Oczywiście będzie to progresja. W 30 maja oczywiście w ramach letniej sceny progresji. Dorzucam jeszcze jeden fun fact nagrodowy, bo będziemy rozdawać przez cały tydzień nowy album Paula McCartneya, proszę państwa, na winylach i CD-kach.
2: Przepraszam, czy możesz z tej listy tygodniowej zdjąć jeden?
1: Słuchajcie, państwo tego nie słyszeli, ja też przymykam oko.
2: Nie powiedziałem przecież,
1: to jest spokojnie. Wiem, że ty nic nie powiedziałeś, ale nie chciałbym, żebyśmy wyciągali pochopne wnioski.
2: Słuchaj, gratulujemy ci, mam nadzieję, że się skontaktujesz z nami. Ja powiem, jak było świetnie. Dzięki Antyradiu. Piotruś, Małgosia.
1: I Michuś.
2: Ja bardzo dziękuję. To były wspaniałe chwile, jak zawsze. Czekam do jutra.
1: Do jutra.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
9: Pilnych rozmów domaga się Ukraina. Chodzi o weekendowy atak Rosji. Uważaj, żeby nie wpłynąć przypadkiem do Rosji. Estońskie władze ostrzegają. W tej prawdzie będzie też pieskie życie, choć na all inclusive.
10: Prawda Antyradia.
9: Minęła 10. Grzegorz Kornacki. Pilnego i nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ i OBWE domaga się Ukraina. Tematem ma być rakietowy atak Rosji na Kijów. Poprzedniej nocy Kreml wykorzystał m.in. hipersoniczny pocisk balistyczny Oriesznik. W sumie było 90 pocisków i ponad 600 dronów. Rannych zostało prawie 80 osób. Wypalone przez ogień zostało centrum handlowe i pobliski bazar. Poważnie ucierpiał prowadzony przez zakonników z Polski klasztor dominikański.
10: Prawda Antyradia.
9: Ostrożnie z mapami Google. Estońska Straż Graniczna i Policja odradzają korzystanie z nich podczas podróży po granicznej rzece Narwie. Jak mówią, ta aplikacja potrafi skierować ludzi na rosyjskie wody, a to generuje problemy tak pływającym, jak i służbom.
10: Prawda Antyradia.
9: 2 godziny do startu biało-czerwonej rakiety. Iga Świątek zaczyna dziś przygodę z tegorocznym French Open. Na początek zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Dziś zagrają też Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Wczoraj Magda Linet wygrała z Czeszką Terezą Walentową 5-7, 6-4, 7-6. W meczu z Magdaleną Frank skreczowała Rumunka Elena Gabriela Ruse.
10: Prawda Antyradia.
9: Nowe otwarcie pałacu w Wilanowie. Po imprezie techno, która wystrzeliła w kosmos nawet dyrektora zmiany, pełniący obowiązki dyrektora Piotr Góry-Ajet.
11: Teraz każdy może wejść na dziedziniec, każdy może zobaczyć pałac z bliska, niekoniecznie musi wchodzić do środka, niekoniecznie musi odwiedzać ogrody, chociaż do tego również zachęcamy. Liczymy na to, że każdy będzie tutaj miło spędzał czas i że muzeum będzie bliżej społeczeństwa.
9: Góry-Ajet zaznacza, że potrzeby warszawskiego muzeum są ogromne, zachęca więc do większego zwiedzania z zakupem biletów.
10: Prawda Antyradia.
9: Pieskie życie może być też na all inclusive. Chorzowskie schronisko chce zrobić psom letnią plażę z wodą.
12: W sieci ruszyła zbiórka, bo na utworzenie plaży potrzeba 3000 zł. Kierownik schroniska Psikot Kamila Maciejczyk.
13: Potrzebujemy najpierw wysypać teren żwirem, obłożyć go włókniną, żeby to wszystko miało ręce i nogi i dopiero na górę będzie piasek.
12: Na piachu staną baseny dla psów z zabawkami. Schronisko Wiktoria Czechowska.
14: Leżaczki, piłeczki, jakieś frisbee i miseczki z palemkami ze świeżą, zimną wodą również.
12: Na takie all inclusive czeka ponad 60 psów. Niektóre szczególnie.
14: Mamy tutaj bazyla, który zawsze przychodzi cały, brudny i mokry ze spacerów oraz łapę, który również jest koneserem wodnych zabaw.
12: Paulina Kozioł, Antyradio.
9: 10:02. Nawet 26 stopni dziś w ciągu dnia. Ma być ładnie, słonecznie i bezdeszczowo. Noc też będzie niezła, bez opadów i będzie przy tym od 9 stopni w Szczecinie, przez 10 w Krakowie, 11 we Wrocławiu i 12 w Warszawie, do 14 w Gdańsku. Jutro w ciągu dnia w zasadzie tak samo jak dziś.
10: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
15: Sponsorem programu są militaria.pl.

Jestem, tylko musiałem mikrofon znaleźć, a odjechał mi gdzieś na bok. Proszę Państwa, jest 11 minut po 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski, oczywiście w Antyradiu. Tak pięknie napisano i mówi się o tym przez cały weekend, że Donald Trump naprawił błąd. Przyjedzie więcej żołnierzy z USA, tak około 5 tysięcy. Ja chciałbym delikatnie zwrócić uwagę na fakt, że prezydent Trump zmienia swoje zdanie dość często i ja bym się tak od razu nie cieszył, bo może się okazać na przykład jutro, że na jakimś tam portalu napisze, że jednak nie wyślę, a jeszcze do tego zabierze Niemcom. Proszę Państwa, tyle o polityce. Mamy tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu kolejny raz, bo gwiazd ci u nas dostatek. Konkretami zajmę się za chwilę. Na to razie jednak informacja od społecznego researchera pana Wojtka. Dzisiaj wysyp. Jest dzień śpiewania, dzień stepowania, dzień bez plastiku, dzień noszenia bzu i dzień lizaka, dzień królewny. Także dzień stęplarza, piwowara, dzień ręcznika, dzień weterana, szacunek i Światowy Dzień Piłki Nożnej. 25 maja 1922 roku Włodzimierz Ilicz Lenin doznał pierwszego z serii udarów mózgu, które uczyniły go niezdolnym do sprawowania władzy. Niektórzy mówią, że te problemy z głową pojawiły się na skutek pewnej przypadłości, na którą zapadł był Włodzimierz Ilicz Lenin, takiej wstydliwej przypadłości. Ale niech tam będzie. Jedziemy, rodaczki, rodacy.

0: Proszę Państwa, radosna informacja. Klient nie powinien dopłacać za podgrzewane fotele. Przyznacie Państwo, że to wiadomość dnia i to nie jest bangaranga. Proszę Państwa, no jeszcze jedna ważna informacja. Rejestracja aut przez internet już w 2027 roku. Od stycznia będzie można zarejestrować samochód przez internet. Nowy system oparty na bazie CEPiK i aplikacji mObywatel uprości życie nie tylko kierowcom. Tylko ciekawi mnie jedna rzecz. Jak to będzie w momencie, kiedy ja przerejestrowuję samochód, nie nowy, tylko używany na kogoś innego, to on musi przyjść z tablicami rejestracyjnymi, musi zdjąć z auta, tam się przykleja nowe znaczki i dopiero wtedy ta rejestracja działa. Ciekawe, czy znaczki będzie można sobie wydrukować z internetu i przyłożyć. Ciężka to będzie sprawa, ponieważ te znaczki są trójwymiarowe, no ale niech będzie. Zobaczymy, jak w praniu wyjdzie ta rejestracja aut przez internet w 2027 roku. A w ogóle to słuchają Państwo Antyradia i pięknie jest.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Mark Knopfler.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu były militaria.pl.

0: Audycja Nie Hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Antyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
3: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Pełne 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. Tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsulki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl.

Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

niech to licho, mówiłem o tym tygodniu z gwiazdami rocka. Ja dzisiaj dla Państwa będę miał dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Bring Me The Horizon 9 czerwca Tauron Arena Kraków. Zajmę się tym za chwil kilka, a może w stosownym momencie raczej

0: Państwa, cokolwiek by nie mówić, to po prawdzie będzie za chwilę prawda. Antyradia, a także pełna kultura, prognoza pogody i co tam jeszcze istotne dla społeczeństwa pojawi się za moment, oczywiście w Antyradiu.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
8: Macron po rozmowie z Łukaszenką próbuje wybić z głowy wsparcie Rosji. Wielki pożar w Finlandii przez grilla na balkonie. W tej prawdzie będzie też ciechocinek, ale nie zapraszamy na dancing.
9: Prawda Antyradia.
8: Minęła 11:00. Grzegorz Kornacki. Aleksandr, nie. Emmanuel Macron rozmawiał z Łukaszenką. Jak podaje agencja AFP, francuski prezydent doradził białoruskiemu satrapie, żeby ten nie pozwolił wciągnąć jego kraju w wojnę przeciwko Ukrainie. Macron zasugerował też gesty, po których poprawią się relacje Mińska z europejskimi stolicami. 4 lata temu Białoruś pozwoliła rosyjskim oddziałom na rozpoczęcie ze swojego terytorium ataku na północną część Ukrainy. Teraz Kijów ostrzega, że Kreml znów ma podobne plany.
9: Prawda Antyradia.
8: Grill na balkonie i Finlandia. To nie jest dobry pomysł. 62 mieszkania spłonęły w pożarze bloku w Helsinkach po tym, jak ktoś przesadził z grillowaniem na małym tarasie. To był jeden z największych pożarów w mieście w ostatnich latach. Walczyło z nim 30 jednostek straży pożarnej, a akcja trwała około 10 godzin. Nikt nie ma większych obrażeń.
9: Prawda Antyradia.
8: Prawie 100 milionów złotych długów, tyle według badanych Big Info Monitor, mają młodzi w Polsce.
10: Trochę się tych dłużników między 18 a 20 rokiem życia nazbierało. Big Info Monitor, Waldemar Rogowski.
11: Ponad 31 tysięcy osób.
10: To często efekt myślenia, że jakoś to będzie. Kaczmarski Inkaso, Jakub Kostecki.
12: Problem często nie polega na braku pieniędzy, ale braku doświadczenia w zarządzaniu zobowiązaniami.
10: Młodzi długi mają raczej niewielkie. 80% do 5 tysięcy złotych.
11: Między innymi mandaty za jazdę bez biletu, niezapłacone rachunki za telefon, internet, czynsze, a nawet alimenty.
10: Joanna Obuchowska, Antyradio.
9: Prawda Antyradia.
8: Autostrada gwiazdą wystawy. Muzeum Architektury we Wrocławiu pokazuje rozwój A4 i to, że powstała między innymi z papieru. Kuratorka wystawy Agata Ciastoń.
13: Papier tworzył taką warstwę między betonem a gruntem i tam rzeczywiście rozwijano takie długie zwoje papieru nasączone olejem i nawet na wystawie można zobaczyć odwiert tej historycznej nawierzchni.
8: Dowiecie się też na przykład o piknikach na drodze.
9: Prawda Antyradia.
8: Ciechocinek to nie Kraków. Tu referendum nic nie zmieniło. Mieszkańcy decydowali wczoraj o losach burmistrza. Do osiągnięcia odpowiedniej frekwencji zabrakło 28 osób. Kraków, przypomnę, ledwo, ale doszedł do frekwencji, która pozwoliła odwołać Aleksandra Miszalskiego, ale nie pozwoliła odwołać całej Rady Miasta. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 11:00. To oczywiście oznacza, że już czas na pełną kulturę w Antyradiu. Zaraz potem sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie dziś i nie tylko.
14: Mieszko Drescher zaprasza. Powrót Jezusa później. Druga część filmu Pasja z pod tytułem Zmartwychwstanie została już nakręcona. Jednak, jak się okazuje, nie trafi do kin 26 marca przyszłego roku, a 6 maja. Całość będzie podzielona na dwie części. Druga też ma zadebiutować 6 maja, ale 2028 roku. To już przesunięcie o mniej więcej rok. Filmy mają być naszpikowane efektami specjalnymi i możliwe, że to technologiczne wyzwania są przyczyną opóźnienia. będzie czwarty ojciec chrzestny. Paramount Pictures kupiło prawa do powieści Connie, która dopiero ma zadebiutować. To historia napisana z perspektywy córki tytułowego ojca chrzestnego Vito Corleone. Francis Ford Coppola, który reżyserował oryginalną trylogię, nie będzie zaangażowany w ten projekt. Kiedy film zadebiutuje, jeszcze nie jest jasne.
8: Do 26 stopni dziś w ciągu dnia i do 26 stopni jutro w ciągu dnia. Przed nami dwa w zasadzie identyczne pogodowo dni. Ma być ciepło, słonecznie i bezdeszczowo. Zmiany przyjdą w środę. Wtedy na południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a nawet burze. Będzie od 14 do 22 stopni.
9: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
4: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.

0: Antyradio.
1: Tak, proszę Państwa, to już 13 minut po godzinie 11 słuchają Państwa Antyradia. No będzie historia przerażająca według mnie. Powiem szczerze, że te wszelkie sytuacje, kiedy ktoś wywozi pieska do lasu, przywiązuje do drzewa i ucieka, to świadectwo na to, że zbyt lęcenie w narodzie, każdym zresztą, istnieje. Natomiast to, co wydarzyło się w Portugalii, to po prostu niech to licho. Rodzice wywieźli 3- i 5-latka do lasu, przywiązali oczy i kazali im szukać zabawek. Dali im po pomarańczy, kilka ciastek i odjechali. Na szczęście drogą jechał sobie pan i zobaczył małych chłopców, którzy biegli drogą i wzywali pomocy. Płakali, ściskali w dłoniach pluszaki, a w swoich plecakach mieli wodę, ciastka, 2 pomarańcze oraz trochę ubrań na zmianę. Na całe szczęście właśnie zauważył ich kierowca, który akurat jechał drogą. Potem zajęła się sprawą policja. No i tutaj napisano, z doniesień medialnych wynika, że rodzice zostali już zidentyfikowani. Ja myślę, że słowo rodzice w tym przypadku jest nieco nie pasujące. Przerażające i nie ukrywam, nie wiem, jaki cel mieli rodzice. Być może chcieli wychować prepersów albo co tam, ale 3 i 5 lat. Ciekawe, gdyby ich tak wywieźli w środek puszczy i zostawili samotnie.

0: 24 minuty po 11. Słucham Państwa Antyradia. Wspominałem już o tym, że mamy tydzień z gwiazdami rocka. Wiele zaproszeń na super koncerty, między innymi Jack White, Bring Me The Horizon, Perfect Circle, Limp Bizkit i inni. Proszę Państwa, mamy też bilety na koncert Garbage. Już niedługo się odbędzie. Perkusistą tej formacji jest legendarny producent Butch Wig, z którym Robertowi Braule udało się porozmawiać. Fragmenty tego wywiadu będzie można usłyszeć na antenie Antyradia codziennie po 18 w parze z głośników, a w sobotę we wszystkich strunach rocka. Mamy też nowy album Paula McCartneya, jak zawsze na winylach i na kompaktach. Przypominam, że ja dzisiaj będę miał dla Państwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Bring Me The Horizon 9 czerwca Tauron Arena Kraków. Zajmę się tym, jak mnie mam, pod godzinie 12, ale mamy mocarne zaproszenia, jak zwykle.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Antyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. W Antyradiu wszystko jest na opak.

0: czyli Los Amigos Desperanos, z wami każdego ranka. Już od 6.30, tylko w Antyradiu. Na szczęście. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
1: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
5: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
5: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
4: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
5: No.
6: Dzień mamy w Media

0: łódź długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: gramów, tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Burger ostry jak gitarowy riff, czy słodki jak refren rockowej ballady? Stwórz własnego rockowego klasyka w Dzień Burgera w Antyradiu. Wbij na antyradio.pl i wymyśl przepis na rockowego burgera Antyradia. Wygraj 500 zł i 30 voucherów na Whoppery w Burger King. Celebruj przez miesiąc. Dzień Burgera w Antyradiu. Smak w rockowym stylu. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Burger King, oferujący kultowe burgery Whopper. Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

po tej sytuacji, kiedy to w Portugalii rodzice tutaj cudzysłów wywieźli 3- i 5-latka do lasu i zostawili samopas. Pan Marcin napisał: ja bym tych rodziców zabrał na wycieczkę do zoo, posłał na wybieg dla kotków z dużymi grzywami, dał im plecak z batonikiem, pomarańczą i ubrankami i kasował za bilety od oglądających akcję na fundusz ich synów, pisze pan Marcin. Panie Marcinie, to myślę, że ta kara jeszcze jest trochę za mała, bo może przed tymi kotkami wleźliby na jakieś drzewo i udało się przeżyć. Jakby na zamówienie.

0: rano dosłownie wrzut tym trąbką dzieli nas od godziny 12:00 za moment prawda antyradia, a później rozdawnictwo. Będę miał dla Państwa dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Bring Me The Horizon 9 czerwca Tauron Arena Kraków.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
2: It's Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: emocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Słyszę to coraz mocniej. Dudni i wzywa. Mówię ci, raz byłeś, już ci nie odpuści.
11: Intertony Festiwal. Od 10 lat gra dla nas mocno i zdecydowanie. W tym roku w programie Madball. Tak! Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Jeszcze tam nie byłeś? Planuj wypad na Pomorze. 20 czerwca. Chojnice. Bilety też ze zniżką dla młodzieży. Na www.intertony.pl. Patronat medialny. Antyradio.
12: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
13: Lidl. To się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: o prezydencie Krakowa, włodarze Rzeszowa ma stracić stołek. Jest to zapowiedź referendum. Minister obrony w drodze do Kanady ma rozmawiać o programie SAFE. Rosja może zaatakować NATO w ramach testu, ostrzega czeski wywiad.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Kraków to może być dopiero początek. Po tym, jak w weekendowym referendum prezydent stracił stołek, to samo może się wydarzyć w Rzeszowie. Tamtejszy radny Jacek Strojny zapowiada, że przedstawi wniosek dotyczący odwołania prezydenta Konrada Fiołka. Wśród zarzutów jest m.in. pogarszający się stan finansów miasta. Ale słuchając polityków, można odnieść wrażenie, że na Rzeszowie się nie skończy.
2: To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
0: Zapowiadał Przemysław Czarnek. Kto wystartuje w przedterminowych wyborach w Krakowie, jeszcze nie jest jasne. Niewykluczone, że do gry wróci pancerny Marian, były szef NIK.
1: Prawda Antyradia.
0: Minister obrony leci do Kanady. Władysław Kosiniak-Kamysz będzie tam rozmawiał o dołączeniu tego kraju do programu SAFE. W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski się na to zgodził. W praktyce to oznacza, że państwa Unii mogłyby wydawać pieniądze z SAFE w Kanadzie. Kanada z kolei miałaby wesprzeć dozbrajanie Ukrainy.
1: Prawda Antyradia.
0: Może dziabnąć, mówi szef czeskiego kontrwywiadu o Rosji. Niewykluczone, że zaatakuje któreś z państw NATO, ostrzega Michał Kudelka. W jego ocenie Moskwa nie jest w stanie przeprowadzić inwazji jak na Ukrainę. Tu celem miałoby być sprawdzenie reakcji sojuszu.
1: Prawda Antyradia.
0: Wyczyszczony, przedmuchany i wyremontowany będzie tunel pod katowickim rondem imienia generała Ziętka. Rusza pierwsza od 20 lat modernizacja.
3: Zakres prac obejmuje m.in. modernizację oświetlenia, dźwiękowego systemu ostrzegania, remont wentylatorów, czyszczenie ścian, a także rozbudowę i unowocześnienie systemu kontroli jakości powietrza, który monitoruje poziom tlenku węgla, dwutlenku azotu oraz przejrzystość powietrza w tunelu. Miasto Michał Mendela.
4: Większość tych prac będzie prowadzona w godzinach nocnych, najczęściej po godzinie 22:30, tak aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na codzienny ruch w centrum miasta. Tunel będzie czasowo wyłączany z ruchu, natomiast to będą te godziny nocne.
3: Prace, które pochłoną blisko 2,5 miliona złotych, mają potrwać do końca tego roku. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: 2,5 minuty po 12:00. To była Prawda Antyradia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: Prawie bezchmurne niebo w prawie całym kraju. Na termometrach w większości kraju w granicach 20 stopni, nieco chłodniej tylko na Pomorzu. Na zachodzie temperatura wzrośnie do prawie 30. Jutro podobna aura i temperatura do dzisiejszej. W środę może grzmieć od Śląska po Podkarpacie. W czwartek znów powinno być słonecznie.
1: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
5: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

0: Antyradio.
1: Tak, proszę Państwa, przybywam. Przybywam, żeby zająć się konkretnymi rzeczami, czyli rozdawnictwem, bo w Antyradio mamy, przypominam, tydzień z gwiazdami rocka. Mnóstwo bardzo dobrych koncertów, między innymi Perfect Circle, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon,

Jack White. Naprawdę jest mocarnie. Mamy też szansę przedstawić Państwu zaproszenia na koncert grupy Garbage. No i wywiady z perkusistą tej kapeli, które przeprowadził Robert Braua. Można będzie posłuchać tych wywiadów codziennie po 18 w parze z głośników i w sobotę we wszystkich strunach rocka. Rodacki, rodacy, mamy jeszcze do tego album Paula McCartneya na kompakcie i na winylu. Ale ja dziś mam dla Państwa dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Bring Me The Horizon 9 czerwca Tauron Arena Kraków. Osoby zainteresowane przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. W tym mailu proszę zainstalować imię i nazwisko i numer telefonu. To naprawdę wystarczy. W temacie maila proszę wpisać dokończenie takiej oto dykteryjki. Płaskoziemca popatrzył na horyzont i powiedział. Cóż takiego powiedział płaskoziemca na widok horyzontu? Proszę to wymalować w temacie maila. No i zaczekać na efekt Państwa działania. Liczę na kreatywne zakończenie dowcipu.

0: zegareczku 24 minuty po godzinie 12. Nadal zbieram Państwa zakończenie do wcipu. Wszystko to na intencje rozdawnictwa dwuosobowych zaproszeń na koncert Bring Me The Horizon 9 czerwca Tauron Arena Kraków. Mail zapewne Państwo pamiętają, to ostrymałpantyradio.pl. W mailu imię i nazwisko i numer telefonu poproszę, a w temacie maila proszę zakończyć taki oto dowcip. Płaskoziemca popatrzył na horyzont i powiedział. Cóż takiego powiedział płaskoziemca? Czekam nadal na Państwa maile. Niedługo ogłoszę, któż wybierze się na ten koncert.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson also of Rush.

0: Radio.
1: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka! Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
12: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
13: Sprawdź to sam, czy Pigout kusi ceną każdy dział.
12: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Ktoś otrzyma zaproszenie dwuosobowe na koncert Bring Me The Horizon 9 czerwca Tauron Arena Kraków. Dobra, dowcip zaczynał się tak. Płaskoziemca popatrzył na horyzont i powiedział: tam gdzieś powinny być żółwie, napisał pan Adam K. No i jeszcze druga opcja od pani Aleksandry B. Płaskoziemca popatrzył na horyzont i powiedział: 2D. Tym to sposobem zaproszenia rozdałem, ale zaproszeń na koncert mamy naprawdę mnóstwo. Proszę mi wierzyć, będzie tego jeszcze masę, ponieważ mamy tydzień z gwiazdami rocka. Gratuluję Państwu. Maile zwrotne za chwileczkę do Państwa pozwolę sobie wysłać.

0: studiu Antyradia Bartek Synowiec. Cześć Bartek.
1: Oj, jak boli.
0: Tak sobie pomyślałem,
1: że gdyby
0: takim głosem wyśpiewać albo wypowiedzieć być albo nie być, na przykład takim, wiesz, takim krzykliwym głosem, o ile by to nabrało dramatyzmu.
1: To bi. Or not to be.
0: Ale nie takim wokalem jak wokalista Nazaret, wiesz.
1: Tak sobie myślę, jakby właśnie przetłumaczyć ten refren na język polski i ktoś by to tak zaśpiewał. Oj, jak boli.
0: Wiesz, no to jest charakterystyczny dźwięk w warsztacie blacharskim, kiedy ktoś się gwizdnie młotkiem. No i wtedy cios boli. Taka jest piosenka.
1: Dawno nie byłem w warsztacie blacharskim, ale dzięki za info.
0: Ciężka praca. Bartek Synowiec za momencik nie w warsztacie blacharskim, a w Lokomotywie wystartuje ze stacji.
1: Będę miał bilet na Jacka White'a do rozdania.
0: Aleksander Ostrowski mówi do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
2: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
3: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
4: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
14: Barbara, kupiłem taniej.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
16: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
17: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
18: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
17: Tak!
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
19: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZOO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
21: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
22: Codziennie niskie ceny.
23: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
24: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
23: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
24: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
25: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
26: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
25: I to gdzie?
26: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
27: Castorama!
28: Teoria
27: i praktyka.
28: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
27: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
29: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
30: Po reklamie.

0: Dwa autokary z dziećmi zderzyły się na A4 w Śląskiem. Są ranni. Zarzuty za przekręt na 10 milionów złotych dla dyrektora jednego z banków. Więcej ograniczeń hulajnóg na minuty. Wkrótce w Warszawie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 13. Mieszko Drescher. Zapraszam. Dwoje dzieci i kierowca w szpitalu. Dwa autokary zderzyły się na autostradzie A4 w Mysłowicach. Łącznie pojazdami podróżowało prawie 100 osób, to głównie młodzież. Śląska drogówka Barbara Bluta.
2: Na miejscu podstawione zostały autokary zastępcze. Autostrada A4 w kierunku Wrocławia jest obecnie zablokowana. Na wysokości węzła Jeleń proponujemy zjazd z autostrady i wybieranie dróg alternatywnych.
0: Policja apeluje do kierowców o stosowanie się do poleceń służb.
1: Prawda Antyradia.
0: Dyrektor może iść siedzieć. Chodzi o byłego szefa jednego z banków, który miał oszukać klientów na 10 milionów złotych. Oferował inwestycje, które w rzeczywistości były piramidą finansową, mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury.
3: Klienci zainteresowani lokowaniem pieniędzy byli wprowadzani w błąd i otrzymywali informacje wskazujące na to, że fundusze prowadzą działalność, która gwarantuje rentowność, a zainwestowane w nie środki są bezpieczne. Rzeczywistość była jednakże inna.
0: O tym, że fundusze inwestycyjne są w rzeczywistości piramidą finansową, dyrektor nie poinformował pracowników, a ci oferowali produkt niczego nieświadomym klientom. Teraz grozi mu nawet 10 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: 6,42 za litr 95, 6,75 zł za olej napędowy. Takie ceny maksymalne na jutro ogłasza minister energii, czyli będzie nieco taniej niż dzisiaj. 4 grosze mniej za benzynę i 10 groszy mniej za diesla.
1: Prawda Antyradia.
0: Kolejne ograniczenia dla hulajnóg na minuty. W życie wchodzi takie kolejne porozumienie Warszawy z operatorami systemów wynajmu. Taką hulajnogą nie będzie można wjechać do Lasku na Kole i Parku Sowińskiego. Będzie też więcej miejsc z ograniczeniem prędkości do 12 km na godzinę. ZDM Jakub Dziubiński.
4: Dotyczą one przede wszystkim miejsc o dużym natężeniu ruchu pieszych. To m.in. krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Chmielna czy Bulwar Wiślane, a teraz także ulica Złota, Zgoda, Bracka, Plac Centralny i most pieszo-rowerowy przez Wisłę.
0: Po wjechaniu w taki obszar hulajnoga automatycznie zwalnia.
1: Sponsorem programu są militaria.pl.
0: Prawie bezchmurne niebo w prawie całym kraju, na termometrach w granicach 23 stopni. Z czasem zrobi się cieplej, na zachodzie temperatura wzrośnie do prawie 30. Jutro podobna aura i temperatura do dzisiejszej. W środę może grzmieć, od Śląska po Podkarpacie. W czwartek znów powinno być słonecznie.
1: Sponsorem programu były militaria.pl. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.

miejsce m.in. dla Ozziego, Linkin Park czy Iron Maiden. Ha, może nawet nie tyle do 16, co w ciągu najbliższych minut ci artyści zagoszczą na naszej antenie. Bartek Synowiec, kłaniam się nisko. Zaczęliśmy właśnie tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu, w którym mamy sporo zaproszeń na super koncerty. No i wiadomo, że ja też mam coś fajnego dla was dzisiaj, ale do tego przejdziemy za chwilę. Na razie oficjalnie mówimy Guten Tag. Dołączają się do tego też panowie z Rammsteina.

0: Przy tym kawałku naprawdę można się rozmarzyć. To pan O.O., czyli Ozzy Osbourne w Antyradiu. Tymczasem za nami już wielki koncert Metallica na Stadionie Śląskim w Chorzowie, o którym powiedziano już właściwie wszystko, ale to był dopiero początek wielkich koncertów tej wiosny i lata w naszym kraju, bo już w kolejce czekają występy takich artystów jak Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle, Tom Morello czy Jack White, czyli koncerty, obok których fani rocka raczej nie przejdą obojętnie. Na wszystkie te koncerty i jeszcze więcej rozdajemy bilety w tygodniu z gwiazdami rocka. No i ja dzisiaj będę miał przyjemność kogoś z was zaprosić na wyprzedany już od dawna koncert Jacka White'a 1 czerwca w Warszawie. Szczegóły w dalszej części programu. Ostrzegam, że mam dzisiaj fajne zadanie konkursowe.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: History Channel przedstawia.
14: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi.
13: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
14: Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
13: Nowa superprodukcja Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
15: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
16: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
18: Skoda.
19: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
20: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
21: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
22: Burger ostry jak gitarowy riff? Czy słodki jak refren rockowej ballady? Stwórz własnego rockowego klasyka w Dzień Burgera w Antyradiu. Wbij na antyradio.pl i wymyśl przepis na rockowego burgera Antyradia. Wygraj 500 zł i 30 voucherów na łopery w Burger King. Celebruj przez miesiąc. Dzień Burgera w Antyradiu. Smak w rockowym stylu. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Burger King, oferujący kultowe burgery Whopper.
23: No, to jedziemy.
24: Tato, czy dziś ja prowadzę?
23: Jasne, w końcu to twój dzień.
24: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
25: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać,

The Police i Walking on the Moon. Tak pewnie czuli się trochę w ostatni weekend kibice w Poznaniu i w Krakowie, bo tam odbyły się dwie wielkie imprezy, a obrazki z nich obiegły już chyba wszystkie media. To wszystko związane było z piłką nożną, bo zakończył się sezon Ekstraklasy, którą wygrał Lech Poznań, zostając mistrzem Polski. No i zakończyła się też runda zasadnicza pierwszej ligi, którą wygrała Wisła Kraków i po paru latach wraca do Ekstraklasy. Awans zapewnił sobie też bezpośrednio Śląsk Wrocław. Teraz jeszcze czekają cztery drużyny baraże. Gratulacje dla wszystkich. Trzeba przyznać, że to był jeden z najbardziej interesujących sezonów w polskiej Ekstraklasie, gdzie przez większą część sezonu było tak, że można było być zarówno kandydatem na mistrza, jak i zagrożonym spadkiem. Tak spłaszczoną tabelę mieliśmy przez dużą część ostatnich miesięcy. To jest Ekstraklasa, tego fenomenu i tego uniwersum nawet najmądrzejsi ludzie nie potrafią wyjaśnić. No to wracamy do grania, tym razem nie na stadionach, a w Antyradiu. Linkin Park już w kolejce.

0: Za 7.14 Red Hoci w Antyradiu na pewno wśród słuchaczy Antyradia znajdzie się wielu fanów tej kapeli, ale mam nadzieję, że jest też wielu fanów serialu Chłopaki z Baraków, do których na przykład mówiący te słowa się zalicza. W tym serialu jest postać niejakiego Randy'ego, który zawsze chodzi bez koszulki i jest uzależniony od burgerów, do tego stopnia, że w jednym z odcinków postanawia wynajmować swoje ciało w zamian za burgery. Wy nie musicie wynajmować swojego ciała za burgery, bo od nas możecie dostać 30 burgerów w nowej zabawie, która wystartowała w ostatni piątek. Konkurs nazywa się Dzień Burgera w Antyradiu. No i polega on na tym, że musicie wymyślić przepis na rokowego burgera Antyradia. No i wysłać go do nas poprzez formularz na naszej stronie antyradio.pl. Autorzy trzech najlepszych przepisów dostaną od nas po 500 zł i po 30 voucherów na 30 Whopperów w Burger Kingu. Więc można zabrać ze sobą na obiad na przykład całą swoją klasę ze szkoły albo coś. To już wasza decyzja. Zajrzyjcie na antyradio.pl, żeby poznać szczegóły. Finał konkursu w najbliższy czwartek w parze z głośników, a po 14 w Rokomotywie dzisiaj inna zabawa, tym razem z zaproszeniem na koncert Jacka White'a w Warszawie.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
4: Hey, what's up, it's Shannon.
5: And this is Sully from Godsmack.
6: Hey, this is Rob.
7: This is James from Metallica.
8: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
10: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Jest prawomocny wyrok w sprawie ataku nożem w szkole na Mazowszu. 5 miejscowości bez wody zdatnej do picia na Pomorzu. Przybywa Polaków, którzy martwią się o utratę pracy.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Nie 15, a 18 lat więzienia za atak nożem w szkole. Sąd apelacyjny w Białymstoku podwyższył karę dla 18-letniego w chwili ataku napastnika. Do zdarzenia doszło w szkole w Kadzidle koło Ostrołęki na Mazowszu 2,5 roku temu. Plan agresora zakładał, że pozabija ludzi w szkole, a potem popełni samobójstwo. Ostatecznie ranił troje uczniów i siebie, następnie wpadł w ręce policji. Biegli psychiatrzy stwierdzili, że może iść siedzieć. Wyrok jest prawomocny.
1: Prawda Antyradia.
0: 5 miejscowości bez wody zdatnej do picia w okolicach Pucka na Pomorzu. W jednej ze szkół odwołano zajęcia. Powodem całego zamieszania są bakterie z grupy coli w lokalnym wodociągu. To, co leci z kranu, nadaje się co najwyżej do spłukiwania sanitariatów. Tak może być nawet do czwartku.
1: Prawda Antyradia.
0: 1/3 Polaków boi się utraty pracy. Z badania GI Group wynika, że to więcej niż przed rokiem. Wtedy takie obawy miała 1/4 pracujących, mówi Dorota Zawadzka.
2: Utraty pracy obawiają się częściej kobiety niż mężczyźni. Najczęściej są to osoby w wieku 25 do 44 lat, czyli grupa najbardziej aktywna zawodowo.
0: Wśród tych, którzy boją się o pracę, aż 60% rozważa zmianę zawodu.
1: Prawda Antyradia.
0: Sygnał GPS samolotu ministra obrony zagłuszony w pobliżu Rosji. Tym razem chodzi o brytyjskiego ministra, wracał z Estonii. To już kolejny taki incydent. Podobnych problemów doświadczył też poprzednik Johna Halleya, Grant Shapps.
1: Prawda Antyradia.
0: Ziemia zatrzęsła się od Metaliki. Stacja sejsmologiczna zarejestrowała, że podczas koncertu na Stadionie Śląskim doszło do drgania ziemi, mówi wicedyrektor Planetarium Śląskiego Damian Jabłeka.
3: Od właściwie pierwszych riffów ze sceny aktywność ta sejsmiczna się zwiększyła i przez cały koncert z różną intensywnością, ale mogliśmy obserwować, jak te drgania się tutaj przenoszą, no bo musimy pamiętać o tym, że dźwięk to są właśnie drgania.
0: Najmocniejsze tąpnięcie zostało zarejestrowane na początku koncertu. 3,5 minuty po 14:00 to była Prawda Antyradia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: Prawie bezchmurne niebo w prawie całym kraju, na termometrach w granicach 23 stopni. Z czasem zrobi się cieplej, na zachodzie temperatura wzrośnie do prawie 30. Jutro podobna aura i temperatura do dzisiejszej, w środę może grzmieć od Śląska po Podkarpacie. W czwartek znów powinno być słonecznie.
4: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

War With Myself, czyli Punk's Not Dead w Antyradiu. Rachel Bolan i Danko Jones razem stworzyli to dzieło przypominające dobre punkowe czasy. Na zegarze 14 minut po godzinie 14, dzisiaj poniedziałek, 25 maja. Ha! To Światowy Dzień Piłki Nożnej, się okazuje. O niej było trochę przed godziną 14. W tej godzinie będzie więcej o muzyce, przede wszystkim o panu Jacku White'cie, który przyjedzie w przyszłym tygodniu na dwa koncerty do Polski. Dwa koncerty już od dawna wyprzedane, ale bilety na nie możecie wygrać w tym tygodniu w Antyradiu. Taką mamy moc sprawczą, że nawet jak biletów nigdzie już nie ma, to u nas są. Bartek Synowiec, zapraszam.

0: 25 minut po godzinie 14. Jimi Hendrix to z pewnością wielki wzór do naśladowania dla Jacka White'a, który pojawi się w Polsce 1 i 2 czerwca. 1 zagra w Warszawie, 2 w Krakowie. Jak już mówiłem, biletów od dawna nie ma, bo oba koncerty dawno się wyprzedały, ale nam udało się zdobyć parę biletów specjalnie dla antyradio słuchaczy. No i ja mam jeden taki bilet do oddania na koncert 1 czerwca w Warszawie, który odbędzie się w klubie Stodoła. Jeden pojedynczy bilet dla kogoś, kto najlepiej wykona zadanie konkursowe odnoszące się do czegoś, czego Jack White nie cierpi. A nie cierpi smartfonów. Sam nie posiada telefonu komórkowego, na jego koncertach panuje zakaz używania smartfonów i tak też będzie na 2 nadchodzących koncertach w Warszawie i w Krakowie. Jeśli przyjdziecie na koncert z telefonem, to zostanie ten telefon zamknięty w specjalnym etui, który uniemożliwi korzystanie z niego. Podobnie było na Goście w Łodzi w zeszłym roku. Jeśli ktoś był, to wie już, o czym mówię. Zadanie konkursowe polega na wybraniu jednej aplikacji na telefon, na przykład Instagram, Tinder, Spotify, Uber, Google Maps, cokolwiek chcecie, i opisaniu w kilku zdaniach, jak absurdalnie wyglądałoby korzystanie z takiej aplikacji w analogowy sposób na ulicach swojego miasta. Mój mail to bartek@antyradio.pl. Wiecie, że lubię absurdalne i abstrakcyjne poczucie humoru. Liczę więc na to, że jak zawsze mnie zaskoczycie swoją pomysłowością. W nagrodę oddam bilet na koncert Jacka White'a w Warszawie. bartek@antyradio.pl. Wybierzcie dowolną aplikację i napiszcie, jak absurdalnie skorzystalibyście z niej w analogowy sposób bez telefonu. Strasznie jestem ciekaw, co wymyślicie.
1: My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio.
4: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
3: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
2: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
3: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Koncert Antilato z Antyradia. Już 30 maja w Zielonej Górze wystąpią dla Was Apromental, Marek Pikarczyk oraz Jary, oddział zamknięty. Antylato z Antyradiem. Wstęp wolny. Zielona Góra, ulica Kasprowicza, sobota 30 maja. Start godzina 19. Na koncerty zapraszają prezydent miasta Zielonej Góry Marcin Pawierowski oraz oczywiście Antyradio.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu.

Za 19.15 deklarz w Antyradiu. Dzisiaj do wygrania bilet w Lokomotywie na Jacka White'a 1 czerwca w warszawskiej Stodole. Zadanie konkursowe polega na opisaniu korzystania z aplikacji na telefon w sposób analogowy, czyli bez telefonu, tak na ulicy swojego miasta. Mój mail to bartek@antyradio.pl. No i na ten adres zgłosił się na przykład Łukasz z Łodzi, który napisał fajnego maila. Zamiast Facebooka chodziłbym po Piotrkowskiej w Łodzi, pokazywałbym ludziom zdjęcia swojego obiadu w papierowej ramce i czekałbym, aż ktoś krzyknie: lubię to. Bardzo fajny, Łukasz, mogę krzyknąć, lubię to. Czekam na więcej, bo konkurs rozwiążemy po godzinie 15. Macie więc trochę czasu, żeby wymyślić, jak wy korzystalibyście z dowolnie wybranej przez was aplikacji, nie mając przy sobie telefonu. O, jest też mail od Pawła z Poznania, który wybrał sobie Google Maps. Zamiast odpalać nawigację w telefonie, zatrudniam studenta z mapą Poznania, który biegnie 3 metry przede mną. Za każdym razem, gdy skręcam w złym kierunku, chłopak krzyczy mi do ucha: przeliczam trasę za 50 metrów, skręć w prawo, a potem zawróć. A jeśli utknę w korku na rondzie Śródka, student zaczyna świecić mi w twarz czerwoną latarką. No i to jest absurdalne podejście do tematu, które mi się podoba. Bartek@antyradio.pl. Dajcie z siebie wszystko. Bilet na Jacka White'a 1 czerwca w warszawskiej Stodole czeka na kogoś z was.

0: Zbliża się godzina 15, o 15 prawda w Antyradiu, a po 15 trzecia część naszego spotkania w Rokomotywie. Przypominam, że dzisiaj rozdajemy bilet na Jacka White'a na wyprzedany koncert 1 czerwca w warszawskiej Stodole. No i wyobrażamy sobie, jak działałyby aplikacje telefonowe w sposób analogowy. Fajna propozycja od Marty, która zamieniłaby Spotify na wersję uliczną. Chodzę po Warszawie z wielkim magnetofonem i kilkoma lokalnymi grajkami. Kiedy mam ochotę na playlistę Smutny Wieczór, każę im grać melancholijne ballady na akordeonie pod oknami na Pradze. Najgorzej jest z funkcją Spotify Premium. Jeśli skończą mi się drobne, żeby im zapłacić, muzycy przerywają granie w połowie piosenki i przez 30 sekund krzyczą mi prosto w twarz reklamy proszku do prania i okazyjnych kredytów. Bardzo fajny pomysł, aż sobie to wyobraziłem. Bartek@antyradio.pl. Tutaj można jeszcze przez jakieś 15-20 minut pisać swoje propozycje działania aplikacji telefonowych w sposób analogowy. No i po 15 wręczymy komuś bilet na Jacka White'a 1 czerwca w warszawskiej Stodole.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
2: Hey, this is Mike from Royal Blood.
3: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
4: Hi, I'm Jack White.
5: And I'm Brendan Benson.
6: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki

0: Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
7: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
8: Sprawdź to sam, czy dał.
7: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Tofifi 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Po reklamie.
15: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Kilkadziesiąt kontraktów zbrojeniowych ma być podpisanych do końca tygodnia. Rosja ma nowe drony z napędem odrzutowym. Silniki pochodzą z neutralnych Chin. Zanieczyszczenia wody zmieniają płeć zwierzętom. Naukowcy piszą o żabiej seksmisji.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. 40 kontraktów zbrojeniowych do końca tygodnia. Takie plany ma Polska Agencja Uzbrojenia w związku z wdrażaniem programu SAFE. Wszystko idzie zgodnie z planem, zapewnia Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw SAFE.
2: Jeżeli chodzi o te zakupy wspólne, tutaj nie mamy tego terminu końcowego, jakim jest 30 maja. W związku z tym te kontrakty będą podpisywane nieco później, ale faktycznie jutro w Ottawie pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz będzie podpisywał list intencyjny, w którym moja strona kanadyjska będzie się zobowiązywała do zakupów w polskim przemyśle zbrojeniowym.
0: W przypadku Polski wspólne zamówienia z innymi państwami mają stanowić około 30% wszystkich kontraktów.
1: Prawda Antyradia.
0: Tymczasem na froncie rosyjsko-ukraińskim nowe drony z napędem odrzutowym. To rosyjski sprzęt, szybszy i bardziej zwrotny niż dotychczasowy. Może manewrować przy nawet 400 km na godzinę. Rozpędza się do maksymalnie 500 km na godzinę. Według ukraińskiego wywiadu silniki pochodzą z Chin. Maszyny powstały w odpowiedzi na ukraińskie drony przechwytujące.
1: Prawda Antyradia.
0: Mieszkanie matki prezydenta powinno być objęte kontrolą kontrwywiadowczą, uważa Bartosz Grodecki. Tak, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego komentuje interwencję służb w lokalu w Gdańsku. Weszły tam po fałszywym zgłoszeniu o pożarze. Adres był znany policji, twierdzi szef BBN-u.
3: Nawet jeżeli nie było w sensie formalnym objęte ochroną, no to ten obiekt winien był być monitorowany. A w sytuacji, w której jesteśmy w ogóle w tej chwili, no to nie dość, że powinien być objęty pełnym monitoringiem przez Służbę Ochrony Państwa, no to teraz się rodzi pytanie, czy nie powinien też być objęty ochroną kontrwywiadowczą.
0: Pałac Prezydencki oczekuje szybkiego zatrzymania sprawców fałszywego alarmu, ale też poprawy systemu zgłaszania i reagowania.
1: Prawda Antyradia.
0: Zanieczyszczenia w wodzie robią z samca samice. Do takich wniosków doszli naukowcy badający żaby. Wystawili je na ekspozycję typowych substancji, które pływają w ściekach, czyli takich, jak się używa do produkcji tworzyw sztucznych albo środków antykoncepcyjnych. Okazało się, że te pierwsze kastrują płazy płci męskiej. Drugie powodują, że z kijanek robi się 9 samic i 1 samiec, a proporcja powinna być 1 do 1. Pełna kultura, zapraszam. Powrót Jezusa później. Druga część filmu Pasja z podtytułem Zmartwychwstanie została już nakręcona. Jednak, jak się okazuje, nie trafi do kin 26 marca przyszłego roku, a 6 maja. Całość będzie podzielona na dwie części. Druga też ma zadebiutować 6 maja, ale 2028 roku. To już przesunięcie o mniej więcej rok. Filmy mają być naszpikowane efektami specjalnymi i możliwe, że to technologiczne wyzwania są przyczyną opóźnienia. Będzie czwarty Ojciec Chrzestny. Paramount Pictures kupiło prawa do powieści Connie, która dopiero ma zadebiutować. To historia napisana z perspektywy córki tytułowego Ojca Chrzestnego Vito Corleone. Francis Ford Coppola, który reżyserował oryginalną trylogię, nie będzie zaangażowany w ten projekt. Kiedy film zadebiutuje, jeszcze nie jest jasne.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
0: Na termometrach w granicach 25-26 stopni najcieplej na zachodzie, a może być nawet cieplej, prawie 30. W Ustce tymczasem raptem 16. Jutro podobna aura do dzisiejszej, w środę niewykluczone burze na południu, od Śląska po Podkarpacie. Czwartek znów raczej ciepły i słoneczny.
4: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

To pani Emily Wolf w Antyradiu w nowym kawałku nagranym razem z grupą Eagles of Death Metal. Numer nazywa się Lips. To jest poniedziałkowa lokomotywa w Antyradiu. Bartek Senowiec, skłaniam się ponownie. Ostatni poniedziałek maja, bo równo za tydzień będziemy mieli już Dzień Dziecka i koncert Jacka White'a w Warszawie. No i oczywiście urodziny Antyradia, które przypadają właśnie na pierwszy dzień czerwca. Ktoś pamięta, ile to już lat? Odpowiem. Mniej niż 22, więcej niż 20.

0: 23 minuty po 15, formacja Bachman Turner Overdrive w Antyradiu. Dzisiaj zaczął się tydzień z gwiazdami rocka na naszej antenie, w którym mamy dla was sporo biletów na super koncerty, a Perfect Circle, Bring Me The Horizon, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, wielu innych czeka w kolejce. Do tej puli wpada też koncert formacji Garbage, która 30 maja zagra w Warszawie. No i bilety na to wydarzenie też rozdajemy w tym tygodniu, ale nie tylko taką atrakcję mamy z Garbage związaną, bo także od dzisiaj przez cały tydzień w parze z głośników będziecie mogli posłuchać wywiadu z legendą rocka, która, tak się składa, gra na perkusji w formacji Garbage.
1: Hi, I'm Butch Vig from Garbage and you're listening to Antiradio.
0: Słynny Butch Vig, który zasłynął przede wszystkim z wyprodukowania albumu Nevermind Nirvana, ale na koncie ma sporo udanych albumów, także z grupą Garbage oczywiście. Niezwykle interesująca postać. Sprawdźcie wywiad z nim, który przeprowadził Robert Braua. Dzisiaj po południu część pierwsza.
2: Mówi dla państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: I'm only happy when it rains. Winiary Bookings zaprasza. Garbage, ikona alternatywnego rocka z Shirley Manson na czele. 30 maja, letnia scena progresji w Warszawie. Nie przegap na żywo zespołu, który na zawsze zmienił brzmienie alternatywy. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Antyradio.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
2: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Nowa płyta Judas Priest coraz bliżej. Basista grupy Ian Hill zdradził Metal Journal, że większość utworów jest już nagrana, jeśli chodzi o część instrumentalną. Rob Halford pracuje nad wokalami. Całość ma brzmieć bardziej tradycyjnie niż poprzedni krążek. Premiera prawdopodobnie w marcu albo w kwietniu przyszłego roku. Możemy na pewno też oczekiwać promocji nowej muzyki na żywo. Na razie przed nami Judas Priest na żywo w tym roku. 28 lipca widzimy się w Warszawie w hali Torbar. Iron Maiden w tym roku w Polsce nie zobaczymy, ale Antyradio wyśle słuchaczy na koncert na czeskim Rock for People. Mówię o tym, bo tegoroczna trasa właśnie ruszyła. Więcej o tym w kolejnych Rock Newsach za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradio. Lokomotywa w Antyradio. Program prowadzi Bartek Synowiec.

Za 24 przyszła pora na rozwiązanie konkursu z koncertem Jacka White'a. W Warszawie Jack White nie lubi telefonów komórkowych, sam nie posiada żadnego, a na jego koncertach jest zakaz używania smartfonów. Zresztą, kto pójdzie na koncert za tydzień w Warszawie albo w Krakowie, ten się o tym przekona na własnej skórze. W związku z tym w dzisiejszej zabawie należało sobie wyobrazić korzystanie z dowolnej aplikacji na smartfony w sposób analogowy. Tak na co dzień, na ulicy przyszło sporo znakomitych propozycji, zresztą wiele z nich cytowałem dzisiaj w trakcie audycji, a najbardziej spodobała mi się ta propozycja, którą przysłał Paweł z Poznania. Google Maps. Zamiast odpalać nawigację w telefonie, zatrudniam studenta z papierową mapą Poznania, który biegnie 3 metry przede mną. Za każdym razem, gdy skręcam w złym kierunku, chłopak zaczyna głośno i monotonnie krzyczeć mi do ucha: za 50 metrów skręć w prawo, a potem zawróć. A jeśli utknę w korku, student zaczyna mi świecić w twarz czerwoną latarką. Taki pomysł miał Paweł. Paweł, polecam wypróbować ten sposób za tydzień w poniedziałek na dłuższej trasie, bo będziesz musiał dostać się z Poznania do Warszawy na koncert Jacka White'a w Stodole. Gratulacje, bilet leci do ciebie.

0: Za 12.16 formacja Kilka Piczy na antenie Antyradia. Zaczęliśmy dzisiaj tydzień z gwiazdami rocka, no ale także to jest tydzień z gwiazdami radiofonii. Sandra Hajduk-Popińska i Tomek Obertyn już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Filipi Flap polskiej radiofonii. Dzień dobry, kłaniamy się nisko.
2: Dzień dobry, drodzy panowie i panie po drugiej stronie eteru. No właśnie, co my dzisiaj mamy dla naszych słuchaczy?
1: No dzisiaj między innymi będzie różowy pociąg. Powiemy również o igrzyskach, w których można nafurać się, czym popadnie, tak aż że człowiek będzie świecił.
2: Ktoś mnie zaintrygował. No dobrze, będzie też o 99-letniej fance rock'n'rolla.
0: Czy jestem zaintrygowany. O tej, co pobiła rekord?
2: Tak.
0: A, to ja już wiem, o co chodzi, ale pozostawię naszych słuchaczy w niepewności. Po 16 dowiecie się więcej na temat 99-letniej fanki rocka. Mhm. Jakieś fajne bilety z okazji tygodnia z gwiazdami rocka?
1: Nie wiem, a zobaczymy, a okaże się. Może.
0: Dobra, Bartek Synowiec, dzięki za dzisiaj, do usłyszenia.

0: Morning. Corey Taylor here from Slipknot.
1: This is Brandon Flowers.
2: Hi, everybody. This is Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring. And you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy Rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
4: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest. Czas go wymienić.
6: A no widzisz. Bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
9: Bo w MediaExpert taniej masz.
0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
14: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Jedziemy.
16: Dziś ja prowadzę.
17: Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
18: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
19: Burger ostry jak gitarowy riff? Czy słodki jak refren rockowej ballady? Stwórz własnego rockowego klasyka w Dzień Burgera w Antyradiu. Wbij na antyradio.pl i wymyśl przepis na rockowego burgera Antyradia. Wygraj 500 zł i 30 voucherów na łopery w Burger King. Celebruj przez miesiąc. Dzień Burgera w Antyradiu. Smak w rockowym stylu. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Burger King, oferujący kultowe burgery Whopper.
20: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Faith No More.

Torpeda. Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Nic się nie stało, przekonuje Koalicja Obywatelska po przegraniu referendum w Krakowie. Putin próbuje maskować swoje niepowodzenia atakami na Kijów. Nowe ograniczenia dla hulajnóg na minuty będą w Warszawie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Dobrą minę do złej gry próbuje robić Koalicja Obywatelska po przegranym referendum w Krakowie. Mieszkańcy odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Mariusz Witczak z koalicji twierdzi, że to nie będzie mieć przełożenia na krajową scenę polityczną i poparcie dla rządu.
2: To nie ma wpływu, tak jakby chciał Czarnek czy działacze PiS-u, na politykę ogólnokrajową, czy na sytuację, czy kondycję rządu. Tu panu Czarnkowi raczej zalecam, żeby zajął się notowaniami PiS-u.
0: Wspomniany Przemysław Czarnek na krakowskim rynku mówił rano o tym, że to początek fali kolejnych prób odwoływania prezydentów w innych miastach. Już pojawiły się zapowiedzi wniosku o referendum w sprawie odwołania prezydenta Rzeszowa. A kogo wystawią największe partie do walki o stołek w Krakowie, jeszcze nie wiadomo.
1: Prawda Antyradia.
0: Niedzielny atak na Kijów próbą ukrycia upokorzenia po nieudanej paradzie zwycięstwa w Moskwie. Putin chciał zademonstrować rzekomą siłę na tle ostatnich porażek, ale nie wyszło. To ocena amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną. Atak, w którym zginęły 4 osoby, a prawie 90 ucierpiało, nawet kremlowscy blogerzy wojskowi oceniają jako bezużyteczny. W ruch poszedł pocisk hipersoniczny Oriesznik.
1: Prawda Antyradia.
0: Upiorne znalezisko na Mazurach. W studni na jednej z posesji znaleziono ciało. Odkryła je właścicielka domu, która kupiła go rok temu i korzystała wcześniej z wody z wodociągu. Wezwała na miejsce służby, którym na razie nie udało się określić tożsamości zmarłego. Wiadomo tylko, że to mężczyzna.
1: Prawda Antyradia.
0: Kolejne ograniczenia dla hulajnóg na minuty. W życie wchodzi kolejne porozumienie Warszawy z operatorami systemów najmu. Taką hulajnogą nie będzie można wjechać do Lasku na kolei Parku Sowińskiego. Będzie też więcej miejsc z ograniczeniem prędkości do 12 km na godzinę. ZTM Maciej Dziubiński.
3: Dotyczą one przede wszystkim miejsc o dużym natężeniu ruchu pieszych. To m.in. krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Chmielna czy Bulwar Wiślane, a teraz także ulica Złota, Zgoda, Bratka, Plac Centralny i most pieszo-rowerowy przez Wisłę.
0: Po wjechaniu w taki obszar hulajnoga automatycznie zwalnia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Na termometrach w granicach 25-26 stopni najcieplej na zachodzie Polski, a może być nawet jeszcze cieplej, prawie 30. W Ustce tymczasem około 16. Jutro podobna aura do dzisiejszej, w środę niewykluczone burze na południu od Śląska po Podkarpacie. Czwartek znów raczej ciepły i słoneczny.

0: pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry wieczór Państwu. Kłaniają się nisko Flippy Flap polskiej radiofonii, czyli Sandra Hajduk-Popińska,
1: Tomek Ambroży-Obertyn, i mamy dzisiaj dla Was dwa podwójne bilety na Limp Bizkit.
2: Ponieważ trwa tydzień z gwiazdami roka w Antyradiu, kiedy będzie można je wygrać, co trzeba zrobić, żeby wygrać te bilety, no to uzbrójcie się w cierpliwość, na pewno dowiecie się.

0: Czy byłeś kiedyś u nas na dworcu w nocy? Jest tak brzydko i brudno, że pękają oczy. To oczywiście Polska z czasów, kiedy żelazna kurtyna, no, chwiała się, czy już jej nie było, ale wciąż jeszcze było czuć ten odór, prawda?
1: No, gdzie niegdzie w Polsce jeszcze wciąż takie obrazki można spotkać.
0: Tak, ale no już nie idźmy tam do Sosnowca, prawda?
1: To idźmy, bo po co? Może do Ameryki.
0: Może wybierzmy się do Ameryki. Już za chwilę Nickelback, a my będziemy dzisiaj rozdawać wam bilety na bardzo fajny zespół. Jaki? Czy to będzie Nickelback? Niekoniecznie. Zobaczymy. No dobrze, to przenosimy się w takim razie do Ameryki.
1: Do Las Vegas konkretniej, bo tam kończył się Enhanced Games, czyli igrzyska na dopingu.
0: W zawodach brało udział 42, to nazwijmy to, sportowców. Zawodnicy mieli przygotować się przez kilka miesięcy w Abu Zabi pod okiem trenerów i lekarzy, albowiem mogli przyjmować zakazane w sporcie leki, takie jak testosteron czy nandrolin i wiele, wiele innych.
1: Dziwna to idea. Za finanse imprezy odpowiadała m.in. firma powiązana z synem prezydenta USA, Donem Juniorem.
0: No, według niepotwierdzonych informacji w ciałach uczestników wykryto więcej wzbogaconego uranu niż w całym arsenale nuklearnym Iranu.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
4: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
5: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Antiradio.
2: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie Hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amtradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
2: Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka?
1: Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Amtyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
13: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Ruszyła tegoroczna europejska trasa Iron Maiden. Zespół zaczął jak Metallica w Atenach i na dzień dobry zaskoczył. W setliście pojawił się utwór Infinite Dreams z płyty Seventh Son of a Seventh Son. To kawałek niegrany od blisko 40 lat. Irony w tym roku nie wybierają się do Polski, ale zobaczymy ich w czerwcu na czeskim festiwalu Rock for People i Antyradio was tam wyśle. Ruszyła też tegoroczna europejska trasa Garbage. Jeszcze w tym tygodniu zobaczymy ten zespół też u nas. Pierwszy od kilkunastu lat koncert w naszym kraju zespół da w sobotę na letniej scenie progresji w Warszawie. Bilety również w Antyradiu. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Czasami w życiu trzeba być jak Tommy Lee Jones w Ściganym, albo jak Clint Eastwood w Dobry, Zły i Brzydki. Gorillaz na antenie Antyradia w parze z głośników. 21 minut do godziny 17. Trzymajcie się tam, miejcie włączoną aplikację Antyradia, to będziecie żyli długo.
1: Coś inspirującego teraz, Tomku.
0: No,
1: masz ochotę?
0: No, ale zawsze.
1: No to słuchaj, 99-letnia Pauline Kana, znana w sieci jako Gangster Granny, pobiła rekord Guinnessa jako najstarsza osoba, która zrobiła crowdsurfing na festiwalu rockowym w Teksasie.
0: Babcia przeleciała nad tłumem kilkunastu tysięcy fanów, przypięta do specjalnych noszy, a publiczność skandowała Granny, Granny. Jej wnuk robi z nią wiralowe filmiki, więc wygląda na to, że emerytura dziś oznacza już bardziej TikToka niż działkę.
1: Tak, tak. No i zobacz, jednak się da odlecieć na koncercie po 90, nie? A część 30-latków narzeka już po 2 godzinach stania pod sceną na openerze.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ciekawe, jak do takiego bądźowiego babcia by szalała.
0: Właśnie, to by wytarmosiła go za tę blond czuprynkę, tak coś czuję. Grammy, Grammy, Granny, Granny. Znaczy, bądźowi gramy teraz.
1: Living on a prayer.

0: No, jeszcze jeden raz dżem czerwony jak cegła. Ja, kiedy gram ten kawałek, zawsze czuję się mimo wszystko jak Benjamin.
1: No widzisz, a ja się czuję wyróżniona faktem, że mogę naszych słuchaczy dzisiaj zaprosić na koncert Limp Bizkit, a dokładniej dwóch, a właściwie czterech, bo mamy dwa podwójne.
0: Dwóch Limp Bizkit?
1: Słuchaczy dwóch.
0: Boże,
1: dwa podwójne zaproszenia na koncert Limp Bizkit 3 czerwca. Ten koncert się odbędzie. No i zadanie konkursowe jest takie. Dziś dzień wyśpiewaj to, więc my chcemy, żebyście wy nam wyśpiewali. A co dokładnie, Tomku?
0: No, wyśpiewali najgłupszą sytuację, najgłupszą akcję, jaką w życiu odwaliliście w myśl zasady wyśpiewaj nam to, poczujesz się lepiej, jak po spowiedzi.
1: Tak jest.
0: 321-321-600.
1: Proboszcz Tomasz Ambroży Obertyn i wikariuszka Sandra Hajczyk-Popińska czekają. paramaupa@antyradio.pl. Możecie też pisać.
2: Hi, we're Guano Apes.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
2: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Dynamika, która wyznacza standardy.

lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Jedna osoba zginęła, kilkanaście ucierpiało. Pociąg zderzył się z ciężarówką w Wielkopolsce. Rusza śledztwo w sprawie interwencji służb w mieszkaniu matki prezydenta. Przybywa Polaków, którzy boją się utraty pracy.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych po zderzeniu pociągu i ciężarówki w Wielkopolsce. Do tragedii doszło na przejeździe kolejowym w Karpatce. Na miejscu wybuchł pożar. W wypadku uczestniczył skład relacji Rogoźno-Poznań, który wypadł z torów. Trasa między Poznaniem a Piłą jest zablokowana. Trwa akcja służb, w tym lotniczego pogotowia ratunkowego.
1: Prawda Antyradia.
0: Rusza śledztwo w sprawie fałszywej informacji o pożarze w mieszkaniu matki prezydenta w Gdańsku. Strażacy zostali tam wezwani w sobotę wieczorem i wyważyli drzwi, bo nikt nie otwierał. Okazało się, że w środku nie ma pożaru, były tylko zwierzęta. Prokurator powierzył prowadzenie śledztwa policyjnym ekspertom od cyberbezpieczeństwa. Jego kierunek to przestępstwo wszczęcia fałszywego alarmu. Grozi za to nawet 8-letnia odsiadka.
1: Prawda Antyradia.
0: Susza rolnicza zagraża Polsce. Potwierdza to najnowszy raport Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Chodzi o północ, centrum i wschód kraju, gdzie padało najmocniej w ostatnim czasie. W tym roku sucho rozrobiło się wcześniej niż zwykle i to się może odbić na cenach, mówi dr Michał Nowak, genetyk roślin z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
2: Mamy też ten problem nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku, który nie rozgałęził się. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe, przez to mamy później również wyższą cenę końcową dla konsumenta.
0: Susza najpewniej będzie się rozszerzać, bo według synoptyków lato ma być gorące.
1: Prawda Antyradia.
0: 1/3 Polaków boi się utraty pracy. Z badania GI Group wynika, że to więcej niż 2 lata temu. Wtedy takie obawy miała 1/4 pracujących, mówi Dorota Zawadzka.
3: Utraty pracy obawiają się częściej kobiety niż mężczyźni. Najczęściej są to osoby w wieku 25 do 44 lat, czyli grupa najbardziej aktywna zawodowo.
0: Wśród tych, którzy boją się o pracę, aż 60% rozważa zmianę zawodu. Prawie 3 minuty po 17.
4: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
0: Na termometrach w granicach 26 stopni, chłodniej nad morzem, około 18. Jutro podobna aura do dzisiejszej, w środę niewykluczone burze na południu, od Śląska po Podkarpacie. Czwartek znów raczej ciepły i słoneczny i taka aura ma się utrzymać prawie do końca tygodnia.
4: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
5: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.

0: Czy ja już mówiłam, że kocham ten numer?
1: Coś wspominałaś kiedyś.
0: Ja to tak nawet ostatnio wyśpiewałam, słuchaj, na naszych mediach społecznościowych. Odsyłamy was, albo może lepiej nie, bo Stonesi robią to lepiej. In the Stars, to jest nowy utwór grupy The Rolling Stones. A skoro o wyśpiewywaniu mowa,
1: no to my mamy dla was dzisiaj bilety na koncert Limp Bizkit w Tauron Arenie w Krakowie. Dwa podwójne, a ponieważ dzisiaj jest dzień Wyśpiewaj nam to, więc prosimy, żebyście nam wyśpiewali, zdradzili, jak nas powiedzieć, co najgłupszego zrobiliście w dzieciństwie albo niedawno. Można pisać
0: paramałpa.antyradio.pl albo dzwonić pod 321-321-600.
2: Najgłupszą rzeczą, jaką zrobiłam, mając 15 lat, byłam buntowniczką, która nie chciała wracać do domu o 21.
1: No.
2: I stwierdziła, że nie pójdzie na ostatni pociąg. Ale zapomniała, że jej babcia to kierowniczka, która załatwiła jej prywatny pociąg o 22, by wróciła do domu.
1: I to wszystkie twoje grzechy jeszcze? Masz jakieś?
2: Jeszcze miałam chłopaka, którym nie mówiłam rodzicom.
1: No tak.
2: Pozdrawiam serdecznie.
3: No i powiedz mu także nieporozumienie takie.
1: No właśnie, 321-321-600, najgłupsze rzeczy, wyśpiewajcie nam to, jak nas powiedzi.
4: Witajcie, Antyradio. Siema. Najgłupsza rzecz, jaką wyśpiewałem w życiu, kiedyś na kolacji u mojego kolegi, mocno porobiony, wstałem i zacząłem śpiewać szanty, a mianowicie hiszpańskie dziewczyny zespołu Ryczące Dwudziestki. Oczywiście rodzice kolegi przyjechali za wcześnie do domu, miało ich nie być, a byli. Myśmy się zrobili i niestety wyszło jak wyszło.
1: No i nie było gdzie nocować, co?

0: z głośników w Antyradiu.
1: Libertyni to jest jeden z moich ulubionych zespołów, między innymi ze względu na podobieństwo nazwy zespołu do mojego nazwiska. Dobrze, my wciąż jesteśmy na posterunku, za chwilę Derek and the Dominoes, ale mamy oczywiście jeszcze dla was kilka łamiących wiadomości.
2: Tak, jak donosi portal donald.pl. Polski Kościół tworzy parafialne grupy obrony cywilnej, które mają przygotowywać się na kryzysy.
1: No i bardzo fajna, oddolna inicjatywa. Serio, my tu sobie czasami śmieszkujemy, ale to spoko pomysł, zwłaszcza na trudne czasy.
2: No i mają fajną kampanię informacyjną.
1: Kampania to termin świecki, bardziej krucjatę. To wreszcie przyda się ten miecz, co go strugam.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
4: Hey yo, this is Måneskin.
5: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
0: Gwiazdy roka w Antyradiu.
6: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. RukiDachy.pl.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Produkcja Nie Hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
3: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
4: Tylko teraz kup z MyMediaMarkt 65

0: 50 za 500. MediaMarkt.
1: Koncert Antylato z Antyradiem. Już 30 maja w Zielonej Górze wystąpią dla Was Apromental, Marek Piekarczyk oraz Jary, oddział zamknięty. Antylato z Antyradiem. Wstęp wolny. Zielona Góra, ulica Kasprowicza, sobota 30 maja. Start godzina 19. Na koncerty zapraszają prezydent miasta Zielonej Góry Marcin Pawierowski oraz oczywiście Antyradio.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
4: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Avatar wraca do Polski. Zespół zapowiedział, że po marcowym wyprzedaniu warszawskiej stodoły zagra 19 grudnia we wrocławskim klubie A2. To ma być zamknięcie tegorocznego tournée grupy. Otwarta sprzedaż biletów ruszy jutro. The Darkness w butach Queen. Zespół opublikował kawałek Masters of the Universe. To utwór promujący nową kinową wersję produkcji z lat 80. Władcy Wszechświata. Brzmienie też jak z lat 80. i z Flasha Gordona. Ciągnie wilka do lasu. Phil Collins chciałby wrócić na scenę. Jak stwierdził, nie jest w stanie wystąpić podczas wprowadzania go do Rock and Roll Hall of Fame jesienią, ale rozważa występowanie w przyszłości. Chce też wrócić do studia. Kolejne Rock Newsy jutro.
3: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: I o to właśnie chodzi, żeby mieć swoją reputację
2: tak
1: i
2: jest.
1: To, co inni pomyślą tam, gdzie wszyscy ci hejterzy
2: ależ
1: mogą nas w dupę pocałować.
2: Jak ładnie powiedział.
1: Prawda? Bad reputation. Będziemy odbierać wasze telefony, bo wy też macie to i owo na koncie. Bardzo ładne historie są. No ale do tego wrócimy. A
2: dobrze,
1: tymczasem
2: zaglądamy do Hollywood, bo my lubimy tam czasem z Tomkiem zajrzeć.
1: A jak?
2: Naomi Campbell, znacie na pewno. Ach. Modelkę od lat stosuje dietę OMAD.
1: Co?
2: Czyli one meal a day. Jeden posiłek dziennie.
1: Okej. Okay. Modelka twierdzi, że często je dopiero po południu i bardzo pilnuje restrykcyjnych zasad żywienia. Internet oczywiście zachwycony dyscypliną, choć większość ludzi po jednym posiłku dziennie miałaby energię na co najwyżej leżenie i obrażanie się na świat, prawda?
2: No tak, no bo jeden posiłek dziennie brzmi luksusowo tylko wtedy, gdy jest się Naomi Campbell, bo tak, u przeciętnego człowieka to się nazywa zapomniałem zrobić zakupów, prawda?
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: No ale działa? Działa.
1: A oczywiście, że tak. Ja jem tylko jeden posiłek dziennie również.
2: A, ja nie spróbuję.
1: Przez cały dzień. Red Hot Chili Peppers już teraz. Californication. Ależ piękny numer. Psych.

0: nie ma, wszystkie troski, wszystkie bóle znikają, pojawia się światełko w tunelu. Pamiętajcie, że gdzieś tam, daleko, za górami, za lasami,
1: żyją krasnoludki.
0: Jest kraina wiecznej szczęśliwości, do której wszyscy trafimy kiedyś. Boston, More Than a Feeling to już za moment, a my tymczasem rozdajemy wam bilety na
1: Limbiski.
0: Dokładnie.
1: Mamy dwa podwójne bilety, a chcemy, żebyście nam wyśpiewali to, co najgłupszego w życiu zrobiliście.
0: 321-321 600 albo paramopa@antyradio.pl.
2: Najgłupszą rzecz, jaką zrobiłem w dzieciństwie, to zjechałem na zjeżdżalni i rąbnąłem z tej siły głową o tę zjeżdżalnię. Straciłem przytomność i miałem mega wstrząsienie mózgu.
3: O, rzeczywiście! Ała, się wszystko boli!
4: Najgłupszą rzeczą, jaką ostatnio zrobiłam, to wpadłam tyłkiem do gasające już ognisko przy piosence Fuel Metaliki. Tak byłam podjarana tą piosenką.
0: No tak.
4: I tak się cieszyłam, że ją słyszę, że aż się potknęłam i przyjarałam sobie tyłek. I jeszcze nadmienię, że mam 40 lat.
0: No, to nie szkodzi. Młodość to trwa wiecznie, prawda?
1: Jak Hot się słucha. Hot S jest w cenie.
0: Dokładnie, klasyki rocka. Give me fuel, give me fire.
5: Mając około 12-13 lat na lekcji w WF-u z kolegami wydurnialiśmy się. Dawaliśmy sobie takie soczyste klapsy z niespodzianką. I niechcący nie zauważyłem WF-isty przed sobą. Jak mu zaciągnąłem klapsa z niespodzianką.
0: No, to się zdarza. 321-321-600?
6: Najgłupszą rzeczą, jaką robiłam w dzieciństwie, też wstyd się przyznać, to no. Jak przychodzili goście, to lizałam i podeszły butów.
1: O. Jezu.
7: Fuck, kurde, co za pojebana akcja.
8: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
9: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
10: Hi, Bruce Dickinson here. We're listening to Antiradio.
11: Gwiazdy rocka w Antiradio.

0: autopromocja. Nie hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna.
0: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Amteradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka. Świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: History Channel przedstawia.
4: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi.
3: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
4: Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
3: Nowa superprodukcja Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Amteradio. Najlepszy rock na świecie.
11: Prawie 500 000 000 złotych w błoto. Dosłownie powstaną naturalne zapory w ramach tarczy wschód. Rosja grozi kolejnymi uderzeniami na Kijów. Najcieplejszy majowy dzień w historii to dzisiaj.
0: Prawda Amteradia.
11: Minęła 18:00. Mieszko Drescher, zapraszam. Natura powstrzyma najeźdźców. Na to liczy rząd i zamierza zainwestować prawie 500 000 000 złotych w lasy i mokradła na wschodniej granicy Polski w ramach programu Tarcza Wschód. Leśnicy będą zakopywać rowy melioracyjne, żeby woda nie spływała do rzek, tylko została na bagnach i torfowiskach. Ograniczą też wycinkę drzew w lasach przy granicy. Będzie tam dużo martwego drewna, mówi minister środowiska Paulina Henning-Kloska.
12: Które skutecznie będzie też wzmacniać retencje i działania związane z odbudową zasobów wodnych, ale także będzie stanowiło naturalną przeszkodę w przemieszczaniu się.
11: Zielona tarcza obejmuje naturalne tereny w odległości 50 km od granicy. Program Tarcza Wschód zakłada budowę umocnień na całej wschodniej granicy Polski. Jego łączna wartość to 10 miliardów euro.
0: Prawda Amteradia.
11: Rosja grozi kolejnymi uderzeniami na Kijów i zaleca cudzoziemcom wyjazd. Informuje o tym oficjalnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na celowniku mają się znaleźć rzekomo obiekty wojskowe i przemysłowe w stolicy Ukrainy. Ostatni taki atak, nawet sami sprzyjający reżimowi z Kremla blogerzy wojskowi, nazwali bezcelowym. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną podsumował, że Putin próbuje zamaskować ostatnie upokorzenie, czyli wojskową paradę bez sprzętu wojskowego.
0: Prawda Amteradia.
1: Antyradia.
11: OZE nie takie sroze, jakie malują. W Katowicach powstanie Zielone Miasto Przyszłości, czyli interaktywna makieta przedstawiająca Ekośląsk przyszłości. Dzieciaki będą mogły uruchamiać jej elementy i obserwować, jak działa fotowoltaika, turbiny wiatrowe czy elektrownie wodne, mówi pomysłodawca Grzegorz Pietraszewski.
13: Będzie przechodził nad nią cykl dobowy. Najpierw będzie się zaczynało od słonecznego poranka, żeby pokazać, jak właśnie panele fotowoltaiczne pracują. Później będzie wichura, normalnie odczuwalna w pomieszczeniu, żeby pokazać, jak pracują turbiny wiatrowe. Wreszcie zacznie padać deszcz. Na samym końcu będzie duża burza, żeby pokazać, jak pracują elektrownie wodne.
11: Zielone Miasto Przyszłości w fabryce porcelany ma zostać otwarte w październiku. Wstęp będzie bezpłatny.
1: Prawda Antyradia.
11: Najcieplejszy majowy dzień w historii to dzisiaj. Chodzi o Wielką Brytanię. Na lotnisku Heathrow odnotowano 35,5 stopnia. Pełna kultura. Zapraszam. Na trzech sezonach może się skończyć The Last of Us. Trzecia seria powstaje właśnie jako finał, według Daniela Richmana, branżowego insidera z Hollywood. Wcześniej sami twórcy wspomnieli o 3-4 sezonach, a pogłoski o tym, że produkcja będzie raczej skracana niż wydłużana, pojawiły się po co najmniej dyskusyjnym sukcesie drugiego sezonu. Daty premiery nowych odcinków na razie nie ma. Przygód w uniwersum Kingdom Come będzie więcej. Studio Warhorse zapowiada oficjalnie nową grę, choć nie jest jasne jak i czy w ogóle będzie powiązana z dwoma poprzednimi pod tytułem Kingdom Come Deliverance. Oficjalnego potwierdzenia doczekał się też tytuł w uniwersum Władcy Pierścieni. To będzie RPG z otwartym światem z akcją osadzoną w Śródziemi. Szczegółów na razie nie ma.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
11: 22 stopnie w Gdańsku, 25 w Warszawie, 27 w Zielonej Górze. Słonecznie w całej Polsce i jutro będzie podobnie. W środę może grzmieć i padać, głównie na południu, od Śląska po Podkarpacie. W czwartek znów słonecznie, ale chłodniej, raczej do 20 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Wchodzimy na pełnej petardzie do waszych organizmów przez uszy. Sitter Into the Ground już za nami. 13 minut po godzinie 18 słuchacie Antyradia.
2: I bardzo lubicie słuchać m.in. zespołu Garbage, a z nim właśnie, a konkretnie z jednym z muzyków tegoż zespołu, Baciem Wigiem, spotkał się nasz Robert Brała i panowie porozmawiali o nowej płycie zespołu.
3: Tytuł ostatniego albumu Garbage Let

0: Charles mierzy się z męską dominacją czy autorytaryzmem. Chodzi jednak również o odzyskanie kontroli nad własną narracją. Myślę, że właśnie na tym polega ten pozytywny element, który Shirley zawarła w tekstach, a my w muzyce. Świat jest kompletnie popaprany, ale wciąż możesz zdecydować, jak chcesz w nim funkcjonować. I właśnie to próbowaliśmy przekazać na tej płycie. How you're living in it, you know, that's
1: part of what we tried to get across in the latest album. Tej ciekawej rozmowy mamy dla was więcej fragmentów, kolejny już jutro w parze z głośników.
2: A teraz Fall Out Boy i Beat It.

0: Polska klasyka rocka jest dobra, bo jest dobra i Polska to perfekt.
1: A już nawet światowa dzięki Metallica.
0: No,
1: prawda?
0: Trochę tak. A za chwilę Lady Punk, Mniej niż zero. My tymczasem rozdajemy podwójne bilety na koncert Limp Bizkit w Tauron Arenie w Krakowie. No a dzisiaj jest dzień Wyśpiewaj nam wszystko.
1: Dlatego prosimy was, żebyście nam wyśpiewali wasze błędy, życiowe porażki. Coś, co zrobiliście i tego dzisiaj żałujecie.
0: Możecie dzwonić 321-321-600. Pamiętajcie, pisać, żeby zostawić numer do siebie.
1: Tak. I pisać na paramapa@antyradio.pl. Koniecznie.
0: Halo, a ty co zrobiłeś głupiego?
2: Przejście z balkonu na balkon na 10 piętrze u znajomego. Tak, to w ogóle dziwne, że miał dwa balkony. No to... Ale w drugim pokoju zamknęła się koleżanka, która mi się bardzo podobała, z kolegą, który mi się bardzo nie podobał. Próbowałem ich rozdzielić, ale niestety nie udało się. Musiałem z powrotem z tego 10 piętra na drugi balkon, na kolejnym 10 piętrze przejść.
3: No i w p***u i wylądował. I cały misterny plan też w p***u.
0: 321-321-600.
4: Jak muszę, że jak go zrobiłem, to napisałem piosenkę country. Nawet dwie.
0: To rzeczywiście. Niewybaczalne w zasadzie. No i może jeszcze jakaś propozycja, co ty nawywijałaś w młodości? 321-321-600.
5: No hej, ja bym chciała wam wyśpiewać moje grzechy. Zrobiłam dwójkę na stół mej sąsiadki.
6: O. Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
7: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
8: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
9: Hi, this is Dave Gunn and you are listening to Antyradio.
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
11: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
10: Antyradio.

0: autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Amtyradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Amtyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Amtyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super! Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: No, to jedziemy.
14: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
14: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
16: Burger ostry jak gitarowy riff? Czy słodki jak refren rockowej ballady? Stwórz własnego rockowego klasyka w Dzień Burgera w Antyradiu. Wbij na antyradio.pl i wymyśl przepis na rockowego burgera Antyradia. Wygraj 500 zł i 30 voucherów na Whoppery w Burger King. Celebruj przez miesiąc. Dzień Burgera w Antyradiu. Smak w rockowym stylu. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Burger King, oferujący kultowe burgery Whopper.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Jeśli macie ochotę zrobić prywatkę, jakiej nie widział nikt, wyrzucić coś przez okno, jak swego czasu w czasach studenckich z akademika kiedyś koledzy rzucili szafę, że krzyknęli za nią leć, Adaś leć. To nie polecamy.
1: To jak Gwiazdy Rocka.
0: To jak Gwiazdy Rocka, dokładnie. Ładnie. To byłby idealny soundtrack.
1: To prawda.
0: To tak musicie się zgodzić.
1: Mhm. No dobrze, słuchajcie, portal donald.pl donosi. Odkryto pamiętniki ojca Hawkinga, w których ten lamentuje, że syn niewiele się uczy i nic mu się nie chce.
0: No, jasne. Typowy stan. Ciekawe, czy też wbijał do pokoju, mówił, mieszkasz jak w jakiejś dziurze. Czarnej dziurze.
2: Yes. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: No, a u nas zabawa trwa i dalej bawimy się po sułtańsku.
1: Tak jest.
0: Dire Straits? Chcesz jakoś rozwinąć? Nie, dobra. Sułtani swingu, jedziemy.
1: Tak jest.

0: What's your number? O Cypress Hill, a wykręcicie nasz numer. Przypominam, 321-321-600 i opowiadacie nam, wyśpiewujecie nam, co najgłupszego w życiu zrobiliście, a to wszystko po to, żeby zgarnąć wejściówki na Limp Bizkit. My już niebawem tych telefonów od was będziemy słuchać.
1: A tymczasem zapraszamy na Dzień Burgera w Antyradio. Prześlijcie nam autorski przepis burgera Antyradia w rockowym stylu. Trzech autorów najsmaczniejszych propozycji wygrywa po 500 zł i 30 voucherów na Whoppera w Burger Kingu.
0: Co ważne, trzeba wejść na stronę antyradio.pl, tam znajdziecie podstronę konkursy, wchodzimy do niej przez sekcję radio, tam jest dedykowana właśnie podstrona konkursu, na której komplet informacji znajdziecie a propos naszego konkursu właśnie i formularz do przesłania swojego zgłoszenia.
1: No więc piszcie, ekstra, a finał tego konkursu będzie pod koniec tygodnia. Za chwilę The Offspring, Why Don't You Get a Job?
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Słyszę to coraz mocniej. Dudni i wzywa. Mówię ci, raz byłeś, już ci nie odpuści.
3: Intertony Festiwal. Od 10 lat gra dla nas mocno i zdecydowanie. W tym roku w programie Madball. Tak! Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Jeszcze tam nie byłeś? Planuj wypad na Pomorze. 20 czerwca. Chojnice. Bilety też ze zniżką dla młodzieży. Na www.intertony.pl. Patronat medialny. Antyradio.
4: Burger ostry jak gitarowy riff? Czy słodki jak refren rockowej ballady? Stwórz własnego rockowego klasyka w Dzień Burgera w Antyradiu. Wbij na antyradio.pl i wymyśl przepis na rockowego burgera Antyradia. Wygraj 500 zł i 30 voucherów na łopery w Burger King. Celebruj przez miesiąc. Dzień Burgera w Antyradiu. Smak w rockowym stylu. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Burger King, oferujący kultowe burgery Whopper.
0: Po reklamie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
5: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: A gdybyście panowie chcieli się swoim ukochanym pięknie oświadczyć, to to jest dobry soundtrack do tegoż właśnie wydarzenia. Ja tylko tak podpowiadam.
1: A myślałem, że Michał Żebrowski i Anna Maria Jopek. Jest taki wiatr, co usta kobiety rozchyla.
0: Kolorowy deszcz również Pocahontas. Edyty Górniak właśnie.
1: Pocahontas. To taka nieznana artystka. Dobrze,
0: tak,
1: kochani.
0: Niszowa.
1: Nie, a to tylko najlepszy rok na świecie jest. Ma sens tak. W takich sytuacjach. A my dzisiaj mamy dla was, tak się składa, dwa podwójne bilety na koncert Limp Bizkit, więc jest okazja, żeby się na przykład oświadczyć na koncercie.
0: I właściwie to sobie uświadomiłam, że wiatr, a nie deszcz kolorowy. Wszystko pokrzeniłam.
1: Słuchajcie, złoty deszcz, nieważne.
0: Z tej okazji pytamy was o to, co wy wyśpiewalibyście nam, czego wy się wstydzicie, czego żałujecie. 321-321-600.
2: Cześć, cześć. Jeżeli chodzi o mnie i coś głupiego, zdarzyło mi się zasnąć na koncercie Limp Bizkit w Ubikacji.
1: O.
2: Nie pytajcie dlaczego.
1: Nie pytamy. 321-321-600?
3: Głupich rzeczy w życiu. Wyszłam za mąż.
1: Zaraz wracam. Może jeszcze jakaś propozycja?
4: Siemano. Przypomina mi się taka sytuacja, jak wracaliśmy kiedyś z koncertu i złapali nas kanary w tramwaju. No i zaczęło się, wiadomo, wszyscy w dobrych humorach. A ja podałem się za niejakiego Mariana Koniuszkę.
1: Nie.
4: Przyjechały służby mundurowe, policja. Dostałem mandat za jazdę na gapę, mandat milicyjny, w którym było napisane kara za podawanie się za fikcyjne postacie serialowe.
5: Otwórz się do drzwi, policja!
1: No, bardzo fajna historia.
0: To gramy wam teraz AC Piorun DC.
1: Record Bust.

0: Gravy, Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. No, dokument o Kylie pojawił się niedawno w jednej z platform streamingowych, których nazwy oczywiście nie zdradzę. Mogę tylko powiedzieć, że kończy się na Netflix. Jeszcze nie widziałem, ale z przyjemnością zobaczę. Natomiast za chwilę Leny Krawitz, no ale wcześniej jesteśmy wam winni rozstrzygnięcie konkursu.
1: Tak jest, bo zwycięzców jest dwóch, a jednym z nich jest Michał. Michał, który na pytanie o to, co najbardziej głupiego w życiu zrobił, napisał nam takiego właśnie maila. Kiedyś w wieku młodzieńczym, będąc mocno, znietrzeźwiliśmy się substancją z kolegą u niego w domu, ponieważ jego rodziców miało nie być. Niestety przyjechali zasadniczo za wcześnie. Mama kolegi zaproponowała, żebym został na kolację. Zostałem. W trakcie konsumpcji, nie wiedzieć czemu, wstałem, uniosłem prawicę i barytonem zacząłem śpiewać Hiszpańskie Dziewczyny. Takie szanty zespołu Ryczące Dwudziestki. Rodzice kolegi srodze zdziwili się, ja również, ponieważ szanty to nie mój gatunek, ale okazało się, że znam i zwrotkę, i refren. Od tego momentu nie byłem już u niego w domu. Bałem się go odwiedzać, nawet jak już zamieszkał sam.
0: Żegnajcie nam dziś Hiszpańskie Dziewczyny. Dobra, no i fajnie. Dobrze,
1: idziesz,
0: gratulacje.
1: Na tam pośpiewasz inne piosenki.
0: Dobrze, no i kolejna szansa, żeby jeszcze przywłaszczyć sobie jakieś bilety na koncerty Gwiazd Rocka, będzie w Antyradiu. Mhm. Na pewno, bo trwa tydzień z Gwiazdami Rocka.
2: Hi, this is Jack White.
3: Hello, this is Martin Murphy. Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Sponsorem programu były Militaria.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Amtyradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Amtyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Amtyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
7: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
6: Sprawdź to sam, czy out kusi ceną każdy dział.
7: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Lata z Antyradiem na pewno nie będą stracone w żaden sposób. Wasted Years i Iron Maiden wybrzmieli właśnie na antenie Antyradia.
1: Smakowity kawałek.
0: Smakowity. No właśnie, skoro o smaku mowa, to przypominamy, że warto wejść na stronę Antyradia i wziąć udział w burgerowym naszym pysznym konkursie.
1: Tak, trzeba skomponować najbardziej rockowego burgera. O wszystkich szczegółach tam sobie właśnie poczytacie. No a finał tegoż burgerowego szaleństwa w czwartek, oczywiście w parze z głośników, także słuchajcie bardzo uważnie. A skoro już mowa o pysznych rzeczach, to ja zawsze w soboty od 7 do 10 serwuję wam porcje pysznych, gorących, parujących bzdur, które zaserwowało nam nasze uniwersum obłędu. Śniadanie ustyranego, jednym słowem, 10 największych absurdów ułożonych w formę listy przebojów, którą możecie sobie konsumować do porannej kawy, owsianki czy jaj na boczku. Już w najbliższą sobotę od 7 do 10, no a teraz gramy wam Jima Morrisona i spółkę. The Doors. Coś chcesz dodać?
0: Nie.
1: Light my fire.

0: Jeden z moich ulubionych numerów ever, Paranoid od Black Sabbath. Od nas dla Was na koniec parę zgłośników, ale do nikąd się nie wybierajcie, bo tuż po nas stery przyjmuje kto?
1: Jurek Owsiak i kolejna audycja Zaraz Będzie Ciemno. Możecie to usłyszeć na każdym Poland Rocku, możecie również to usłyszeć w Antyradiu, także miejcie na nasłuchu naszą aplikację, słuchajcie nas z głośników i nie oddalajcie się nigdzie. My tymczasem oddalamy się już w stronę zachodzącego słońca. Sandra Hajduk-Popińska,
0: Tomasz Ambroże-Obertyn, pa!
2: Hi, this is Brian from AC/DC.
3: Hey, you guys, it's Beth Hart.
4: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio.

0: Reklama. Koncert Antilato z Antyradia. Już 30 maja w Zielonej Górze wystąpią dla Was Atromental, Marek Piekarczyk oraz Jary, oddział zamknięty. Antilato z Antyradiem. Wstęp wolny. Zielona Góra, ulica Kasprowicza, sobota 30 maja. Start godzina 19. Na koncerty zapraszają prezydent miasta Zielonej Góry Marcin Pawierowski oraz oczywiście Antyradio. Po reklamie.
1: Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek Owsiak.
2: Who wants to have sex with us right now? Every single one of you at the same time. This is time. It's time to get gay with Hailstorm. We'll see you all waving your hands in the air, Poland. That's beautiful. My friends, this next song is a happy song.

0: serdecznie w specjalnym wydaniu 528. Zaraz będzie ciemno, a my nadajemy dla Was, uwaga, ze Szkocji. I dlatego przywitał Was Alestorm 2018 rok. Panowie, którzy zaśpiewali o wilkach morskich, ale to taka stuprocentowa kapela szkocka. I chociaż grający na parapecie zawieszonym na szyi nie jest to instrument, za którym przepadamy, to jednak dali na scenie takiego kopa, że cała publika świetnie się bawiła. Prosto ze Szkocji, bo tu właśnie odbywa się 8 zlot sztabów zagranicznych. Wędrujemy tak po całym świecie. Jesteśmy w różnych miejscach. Tym razem sztab w Dundee zaprosił nas, aby spotkać się, porozmawiać, jak się grało, o tym, jak się grało, o tym, jak będziemy grali w najbliższym finale. Takie spotkania bardzo emocjonalne. Ludzie przyjeżdżają z kilkudziesięciu miejsc całego świata. Jesteśmy ze sobą bardzo intensywnie przez 3 dni. I jest to taka okazja do podziękowania tym wszystkim, którzy robią sztaby zagraniczne poza granicami Polski, którzy temu się oddają, którzy są razem z nami. Bardzo, bardzo sobie to cenimy, bardzo im dziękujemy. To jest taki niesamowity wkład w to, jak na końcu rozliczamy także finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Moi drodzy, 66 dni zostało do najpiękniejszego festiwalu świata. 31 dzień lipca, 1 dzień sierpnia, to tak dla formalności dla wszystkich. Przypominam, także i to o tej dacie przypominałem tutaj, bo sztaby zagraniczne mają swoją wioskę sztabów zagranicznych na najpiękniejszym festiwalu świata. Jest ona widoczna z daleka, jest tam mnóstwo flag, mnóstwo takich oznaczeń, skąd ludzie do nas przyjechali. I także my mamy wtedy okazję ze sceny podziękować wszystkim, którzy wspierają nas, którzy wspierają Wielką Orkiestrę, a przede wszystkim także tych wszystkich, którzy daleko od swojego domu rodzinnego grają dla nas. Ale sztorm nas przywitało. Dzisiaj nie będzie zagadki, za to bez zagadki zapraszamy w kolejności do drugiego numeru, czyli Lao 3, Kapitan Polska. Pomyślałem sobie, że Kapitan Polska, no to jest taki symbol, w którym Lao 3 przepięknie opowiedziało, że czegoś takiego nam brakuje, takiego właśnie Kapitana Polska. Kapitan Polska 2018 rok, jeszcze raz witam, 528 wydanie, zaraz będzie ciemno. No to lecimy.
1: Najpiękniejszy festiwal świata! Ha ha ha ha!

I oczywiście naszym takim już zwyczajem mówimy także o całej drodze festiwalowej. Przypominamy, Open Air Festival, 1-4 dzień lipca, Rok na Bagnie 3-4 lipca, Jarocin Festival 16-19 dzień lipca, Ostróda Reggae Festival 26 dzień lipca, Poland Rock Festival 31 dzień sierpnia, Off Festival Katowice 7-9 dzień sierpnia, Cieszanów Rock Festival 13-15 dzień sierpnia. Dzielimy się tymi datami, ponieważ jeżeli ktoś ma tylko czas, to naprawdę Polska festiwalami stoi. Fajnie jest pojeździć w takie różne miejsca. Kiedyś był jeden festiwal, na który się jeździło, do Jarocina. Dziś jednych festiwali cała moc, więc jeżeli tylko możecie korzystać z takiej oferty, korzystajcie. Ja przypominam, że wśród tych całych wszystkich festiwali wymienianych, nasz festiwal nie ma biletów, jest imprezą niebiletowaną. Dzisiaj będziemy mówili o kolejnych wykonawcach, których zaprosiliśmy na małą scenę tylko z nazwy i oczywiście będziemy także mówili o eliminacjach, bo na te eliminacje dosłownie wpadamy zaraz po zlocie sztabów zagranicznych w Szkocji, gdzie tutaj jesteśmy, wpadamy na eliminację do Włocławka. Dzisiaj także będziemy mówili o tym wszystkim, co jest związane z festiwalem, ale także z tym, jak działa na bieżąco Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Indios Bravos, moi drodzy, Wolna Wola, 2007 rok i za moment przedstawimy kolejnych wykonawców małej sceny tylko z nazwą.

0: I jakkolwiek bym jej nie wypowiedział, jeżeli tylko powiem, że jestem w Szkocji i mówię ze szkockim akcentem, wszystko ujdzie. Nie do wymienienia ta nazwa, ale jesteśmy w bardzo pięknym miejscu, które jest taką placówką czy miejscówką dla uczniów, dla ludzi, którzy w dużej grupie chcą przyjechać, być ze sobą. Sami organizatorzy, czyli sztab Dandy, zna to miejsce, bo ich dzieci tutaj przyjeżdżały, czyli pawilony, budynki, w których pokoje takie typowo schroniskowe, piętrowe łóżka. Duża sala, w której przywitaliśmy się ze wszystkimi. Także wysłuchaliśmy koncertu lokalnej kapeli, polskiej kapeli, która dała do nogi to bardzo, bardzo, bardzo mocno. Ale tutaj w tej sali siedząc opowiadamy o fundacji, odpowiadamy na bardzo dużo pytań, które są związane z samą organizacją takiego finałowego grania. Później my będziemy słuchali ich, będziemy budowali pewnego rodzaju plany na przyszłość. Jesteśmy w Szkocji, która dostała okienko pogodowe i naprawdę jest to duże wydarzenie, bo kiedy rozmawialiśmy z ekipą polskich Szkotów, to mówili, że potrafi tutaj padać 200 dni w ciągu roku. To znowu ma wpływ na jedną rzecz. Słuchajcie, przepiękna zieleń, przepiękne ogrody, ogrody piękne rododendronów, ale takich buchających kolorami, ogromnych, ogromnych, wielkich takich krzewów, które jak wyglądają jak drzewa. Ta zieleń niesamowita, taka gęsta, przepiękna. Cały krajobraz złożony z tych pól poprzegradzanych kamiennymi murkami i taka kojąca, cudowna, równa zieleń, no robi swoją robotę i to sposób taki niesamowity. Te spotkania między innymi także polegają na różnych grach tutaj w terenie. Ludzie się integrują, ludzie odpowiadają na wiele pytań. Mamy tu dla nich różne quizy, które trzeba się wykazać znajomością, co robi orkiestra, jak gra orkiestra, jaką gramy muzykę, chociażby na najpiękniejszym festiwalu świata. Ale wszystko to w tych kolorach szkockich, a jeszcze do tego dochodzą zamki, niesamowite zamki. Na takim zamku zaraz będziemy. To także dodaje niesamowitej barwy i ducha temu spotkaniu. I moi drodzy, nie mam pana Stanisława przy sobie, więc tylko powiem tak. Ten zespół zagra na najpiękniejszym festiwalu świata.
1: Jestem ślimakiem i też czuję. Chodzę powoli, bo mi się nie spieszy. Jem, kiedym głodnym, miewam skorupę, miewam humory, upadki, wzloty. Bo jestem ślimakiem i też kocham. Posiadam oczy, mózg, serce, nie jestem idiotą. Za jakiego ty tu mnie masz, więc chciałbym się wreszcie wypowiedzieć na ten temat. Jestem

jestem ślimakiem i mam kwalifikacje i prawo do zachowania swojego istnienia na tej planecie, co z jakiejś dziwnej racji zabrałeś sobie bez większego pozwolenia. Bo ja jestem ślimakiem dzielnym i głodnym, a ty to się chyba nie lubisz z nikim dzielić. Będę więc namnażał swe zastępy drogą rodną. Może wreszcie kiedyś skumasz, kiedy że

Jestem ślimakiem i po cichu marzę, żeby być kiedyś wielkim, wielkim jak twój dom. Zgnieść ciebie butem, albo w garze zaparzyć, albo wiesz co? Nie zrobiłbym tego, bo jestem ślimakiem i też czuję, w deszczu jem, nie szczuj mnie, bo

Jucho zagra w środę o godzinie 20, 29 lipca, a to była Oda do Ślimaka. Jucho, czyli moi drodzy, oczywiście przepiękna i zjawiskowa wokalistka zespołu, którego wszyscy znacie, Domowe Melodie. Tym razem pod nazwą Jucho, jako ona, będzie występowała na małej scenie we środę 29 lipca o godzinie 20. A Kasia Linz zagra w piątek 31 lipca o godzinie 23:00.

warto tutaj w tym miejscu przypomnieć także, że szkolenie, ostatnie szkolenie przed Poland Road Festivalem 19-21 czerwca, zapisy właśnie ruszają, a my pozdrawiamy tych wszystkich, którzy teraz mieli szkolenie w ostatni weekend, szkolenie pokojowego patrolu. Bardzo, bardzo dziękujemy, bo właśnie w tym miejscu także o patrolu dużo mówimy, bo ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, to wolontariusze, to ludzie, którzy mają swoją pracę, swoje życie zawodowe, rodzinne i poświęcają nam swój ogromny czas, który później buduje całe te relacje przy organizowaniu finału. Za to ich podziwiamy, za to im bardzo dziękujemy, ponieważ bardzo często to także mieszkańcy, czyli Szkoci w Szkocji, też biorą w tym udział. Pytają się, są ciekawi. My także to poczuliśmy, kiedy w naszych koszulkach festiwalowych, fundacyjnych, także w koszulkach, które specjalnie przygotowaliśmy na ten zlot, jesteśmy zaczepiani w supermarkecie. Szkoci są po prostu ciekawi, co wynosicie na sobie, na czym to polega, o co w tym wszystkim chodzi. I wtedy mówimy im, że spotykamy się, że jesteśmy organizacją pozarządową, która zbiera pieniądze na zakup sprzętu medycznego i tak dalej, i tak dalej. To poczucie i szacunek dla wszelkiego rodzaju takich działań wolontariackich w Szkocji, w Anglii, niesamowicie mocne. To jest po prostu coś, co jest bardzo popularne, z czym się spotykają na co dzień, czego uczą także dzieci w szkołach. Taka ogromna opiekuńczość dla każdego pomysłu związanego, żeby komuś pomóc, żeby coś zrobić dla drugiej osoby. Super, to jest taki podatny grunt, żeby także chwalić się tym, co my robimy w Polsce. I o tym także tutaj mówimy, to sobie wlewamy w serce, ten optymizm, który jest nam wszystkim niezwykle potrzebny. Patrzę ciągle na niebo, wszyscy nie dowierzają. Słuchajcie, naprawdę piękne słońce wyszło, po prostu grzeje. Dubioza Collective 2018 rok, także przepięknie, przepięknie dająca do wiwatu, grająca i pokazująca, że festiwal ten, który organizujemy od tylu lat, jest takim miejscem, gdzie się możemy oddać cudownej zabawie. Także my tutaj pokazujemy obrazki z najpiękniejszego festiwalu świata i ci, którzy nie byli, obiecują sobie, że muszą do nas przyjechać, muszą być razem z nami. Dubioza Collective 2018 rok.

Przypominam także, że trwają zapisy do medycznego patrolu. Z tego jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Mamy nasz szpital festiwalowy, ponad 200 ratowników, lekarzy, którzy czuwają na tym, abyście wy, kiedy wpadniecie w jakiekolwiek tarapaty, byli natychmiast zaopiekowani. Trwają zapisy, możecie się do nas zgłaszać na adres wospo.rg.pl / pokojowy patrol, / medyczny patrol. wospo.rg.pl / patrol, medyczny patrol. Szukamy ludzi, którzy będą w zespołach szpitalu pracowały, także w zespołach wyjazdowych. Dysponujemy kartkami pogotowia, dysponujemy kładami. Ta cała organizacja szpitala jest wszystkim bardzo dobrze znana, tym, którzy przyjeżdżają na najpiękniejszy festiwal świata. Świetnie to zdaję sobie radę, a nasz szpital potrafi nieść tę pomoc bardzo skutecznie. Przy okazji dziękujemy tym wszystkim, którzy wspomagają, aby w tym szpitalu był bardzo dobry sprzęt, sprzęt diagnostyczny, który także ułatwia nam mega, mega robotę. Jeżeli czujesz w sobie, że masz taką energię jako medyk, jako lekarz i możesz z nami być, czekamy na ciebie. Szpital bardzo, bardzo, bardzo gorąco zaprasza do współpracy na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata, moi drodzy. CellKilt 2024 przyjechali do nas, aby otworzyć cały festiwal i dali też do wiwatów kilta, grali na najpiękniejszym festiwalu świata. Nie są Szkotami, są Francuzami, ale zagrali po prostu pięknie.

Kiedy spotkaliśmy się w Dundee ze sztabem, przywitała nas szkocka orkiestra. Słuchajcie, robi to tak niesamowite wrażenie. Pierwszy dudziarz, czyli prowadzący całą orkiestrę, jak się okazało, był także dudziarzem królowej Elżbiety. Bardzo ważna postać w takiej w całym tym zespole. Bardzo ważną rolę odgrywają dobosze, czyli grający na bębnach, na takich większych werblach, grający tremola. No to brzmi to niesamowicie i samo w ogóle wejście dudziarzy, samo wejście z takim ogromnym splendorem, z takim dźwiękiem, który po prostu aż unosi dach niemalże miejsca, gdzie siedzieliśmy, no był bardzo, bardzo wzruszający. Zagrali trzy utwory, tak jak weszli, tak wyszli. Tutaj nie ma kłaniania się, tutaj nie ma czekania na brawa, wszyscy owacyjnie ich pożegnali.

Także wśród polskiej ekipy był, no nie Dudziarz, ale Szkot w całym takim stroju od A do Z, od stóp do głów, pięknie wyglądający. No, jest to tak coś takiego dumnego, coś w każdym detalu niezwykle ciekawego, więc wymieniliśmy sobie parę uwag na ten tartan, bo mamy swój tartan. Tartan to jest krata, to jest ten materiał, z którego szyją się kilty i każda rodzina, każdy ród, czy także stowarzyszenie, bo nawet i szkoły polskie mają swój tartan. Taki tartan wymyślają czy tworzą, następnie musi on być zalegalizowany, no można powiedzieć, przez taką szkocką izbę tartanu i można wtedy ten tartan już oficjalnie nazywać, że to jest mój, nasz. My taki tartan otrzymaliśmy kilka lat temu, dzięki właśnie naszym wolontariuszom ze Szkocji, to oni przeszli wszystkie te elementy projektu, a później legalizacji i certyfikatu, który otrzymaliśmy, także, że ten swój tartan mamy. Ten tartan i ta krata jest na naszych identyfikatorach, robi niesamowitą robotę, a ja, będąc w Edynburgu rok temu, otrzymałem taki tartan, uszyty z tego tartanu kilt, w prezencie od sztabu w Edynburgu, od pani Leslie, która jako Szkotka i jej mąż Jim dopilnowali, aby każdy detal tego stroju także wręczyć mi, czyli mnie ubrać od stóp do głów. Zaprezentowałem go na najpiękniejszym festiwalu świata. Właśnie kiedy Selkilt grali, to poniosło mnie tak, że powiedziałem, nie, tamte ich kilty to są takie trochę sklepowe. Mój jest autentyczny kilt szkocki i z tymi wszystkimi dodatkami zrobiony po szkocku w 100%. Bardzo jestem z tego dumny, ale te kraty można zobaczyć wszędzie. Są na wykładzinach, są na ręcznikach, są na kodzach. Wszędzie ta szkocka krata jest obecna, ale też nadaje temu cudowny charakter. No i ich krowy, które mają długie włosy i także wyglądają pięknie. I taka właśnie krowa jest także rogata z tymi długimi włosami, z tym owłosieniem jest na naszych identyfikatorach. No robi to robotę niesamowitą. Gogo Dolls, moi drodzy, z 2018 roku, tego pięknego jeszcze z Kostrzyna nad Odrą roku przed wami w tej specjalnej audycji prosto ze Szkocji.

Wszystkie organizacje, które się zgłosiły na tegoroczny najpiękniejszy festiwal świata, muszą teraz chwilkę poczekać. Organizacje pozarządowe, które są w tym pasażu przy Akademii Sztuk Przepięknych, musi teraz cierpliwie poczekać na odpowiedź z naszej strony. Cieszymy się bardzo, że pojawiły się nowe zupełnie propozycje, aby być razem z Wami. To jest, można powiedzieć, festiwal na festiwalu. Wszystko to, co się dzieje w tym paśmie organizacji pozarządowych, jest bardzo twórcze, super to w ogóle działa i bardzo się cieszymy. Koszulki biegowe, no tak jak już wspominaliśmy, 15 minut rozeszły się wszystkie, ale pamiętajcie, że na samym festiwalu będziemy także Was informowali po otwarciu bram, czy wszyscy się zgłoszą po te koszulki. Jeżeli ktoś się nie zgłosi na miejscu, po prostu możecie wyczaić i taką koszulkę, ten pakiet zdobyć. Medal wieszamy po ukończeniu biegu 3250 metrów. To jest dystans, który pokonujemy w naszym programie Policz się z cukrzycą. Bardzo, bardzo dziękujemy, że zgłosiliście się, że jesteście, że oprócz tego biegu zimowego także biegamy w ciągu naszych festiwalowych dni. Jest to absolutnie taki letni dzień, ale specjalna koszulka, specjalny medal, który potem możecie z dumą nosić na piersiach i przypominać sobie, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Przypominamy, że będzie rozgrzewka 15 minut przed uruchomieniem całego biegu i to nam na pewno będzie pomagało. Dragon Force, moi drodzy, 2016 rok, stary absolutnie hicior, ale świetnie zagrany przez kapelę, która przez jakiś czas chyba nosiła miano najszybciej grającej kapeli na świecie. This one is called Bring Out.

0: Audycja Nie Hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
2: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, czy ci dał.
2: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: streaks here, these shorts that I wear that sort of cover that up, and then a doublet or doublet with a shirt underneath. And it's quite easy to get in and out of, actually, compared to the ladies' clothing, which is a heck of a thing to get in and out of. That will take you some time. The ladies really have it rough in terms of their clothing. But I can actually dress myself, whereas ladies need help. And that's not saying that they're not good at it.
1: A w kolejnej godzinie witamy także Was ze Szkocji, ale tym razem jesteśmy na zamku Stirling, zamku szkockim, dumnym bardzo zamku szkockim, gdzie pan, którego właśnie słyszeliście przed chwilą, w stroju z epoki, opowiada o komnacie króla, o tronie króla, o jego sypialni, o jego miejscu zamieszkania. Witam Was bardzo gorąco, ale sztorm Was przywitał, czyli szkocka muzyka w 101%, a my dzisiaj w tej specjalnej audycji przekazujemy garść różnych dobrych wiadomości, także festiwalowych, ze zlotu, 8 zlotu sztabów zagranicznych, który odbywa się tu, w Szkocji, niedaleko Dundee, bo ten sztab Dundee zorganizował to spotkanie. Ale sztorm, po szkocku Was przywitali, my muzycznie także kłaniamy się bardzo, bardzo nisko. Kolejna godzina naszego spotkania. Zaraz będzie ciemno.

pośród tej muzy absolutnie parkowej, gdzie cała orkiestra tutaj stoi na przepięknym szkockim trawniku, albo można powiedzieć brytyjskim trawniku. Tak spędzają czas wszyscy, którzy przyjechali dzisiaj zwiedzić ten zamek. Wchodzą wszędzie, wędrują, piknikują, ale ja widzę dudziarzy, którzy są obok całej ogromnej orkiestry, która dmie w te swoje wszystkie trąby i te dobosze świetnie tutaj nabijają rytm. Czekam, czy dudy zaistnieją, czy też nie. A my przypominamy wam wszystkim, że jeszcze można także wynająć miejsce parkingowe. Można wcześniej zaopatrzyć się w wszystkie bilety na prysznic, bo warto później już nie stać w kolejce po te bileciki, tylko je mieć i korzystać z naszych cudownych prysznicy podczas naszego najpiękniejszego festiwalu świata Poland Rock. O, przyspieszyli, troszeczkę rytmu dostali i uwaga, coś czuję, że dudziarze, tak, są dudziarze. A jeśli oglądaliście Braveheart, no to oczywiście to miejsce, gdzie odbyła się ta bitwa. Tu z tego zamku widać wręcz to miejsce tej bitwy i to wszystko tutaj żyje tymi opowieściami, historią, nieprawdopodobnie bogatą historią Szkocji. Ten zamek przychodził z rąk do rąk, raz Anglicy, raz Szkoci, a my teraz możemy, słuchając ciągle muzyki, która gra fantastycznie w wykonaniu zespołu w czerwonych kombinezonach. Trzeba to zobaczyć, żeby to sobie jeszcze jakoś poukładać w głowie. Takie po prostu weekendowe granie i cały czas dudziarze tu w tym miejscu dodają jeszcze tego niesamowitego uroku. My idziemy jeszcze obejrzeć kolejne komnaty razem z wędrującym mnóstwem ludzi, którzy w ten sposób także tutaj spędzają czas. Okienko pogodowe cały czas nad nami. Cieszymy się bardzo, a wy pamiętajcie, jadąc do nas, także wchodźcie na nasze strony, aby na najpiękniejszym festiwalu świata być do tego festiwalu najlepiej przygotowanym. A więc dzielimy się wszystkimi radami, wszystkimi uwagami, co trzeba mieć ze sobą, co trzeba wziąć, żeby żadna niespodzianka, czy to za dużo słońca, czy za dużo wiatru, czy może deszcz, odpukać, aby tak nie było, nie powodowało jakichś sytuacji dla nas nieprzyjemnych. W związku z tym oddajcie się tym wszystkim tekstom, którymi się także dzielimy z tymi, którzy będą pierwszy raz u nas i pierwszy raz do nas przyjadą. Przed wami teraz Profesor Rage, a my także jeszcze wrócimy do dalszych opowieści z dalekiej Szkocji, naszej dzisiejszej absolutnie nietypowej audycji. Let's come on!

0: A zamku Syrni wracamy do naszej bazy tutaj, gdzie trwa gra. To już jest tradycyjny sposób na to, aby zintegrować całą naszą ekipę, czyli gra terenowa. Obok mnie Ania Burza-Loków, czyli Ania, która się zajmuje wszystkimi sztabami zagranicznymi, kiedy przygotowujemy się do finału, kiedy trwa finał, kiedy kontaktujemy się z nimi na bieżąco, próbując rozwiązać wszelkie problemy, to właśnie w fundacji Ania z nimi rozmawia. Dzisiaj śledzi właśnie tę grę, w sumie także się do niej przygotowywaliście wcześniej. Na czym polega? Czyli tworzycie grupy i one nagle rozchodzą się po całym terenie?
1: Dokładnie tak. Podzieliliśmy wszystkich uczestników na 10 klanów, które ruszyły po lasach, aby zrealizować zadania. Zadania były przeróżne. Na niektórych punktach mieli rozpoznać utwory nasze woodstockowe i polędrokowe. Nad niektórymi kawałkami myśleli króciutką chwilę, niektóre sprawiły im więcej kłopotów. Na innych punktach mieli odszyfrować hasło związane z naszymi finałowymi działaniami. Hasło brzmiało do końca świata i o jeden dzień dłużej, ale rozszyfrowanie go z takich starych szkockich liter i cyfr wcale nie było takim łatwym zadaniem. Trasa miała około 9 km przez las, także ekipa była bardzo dzielna, pokonali ją wszyscy. Pogoda nam dopisała, ponieważ spodziewaliśmy się takiego typowego szkockiego deszczu, a mieliśmy słońce, mieliśmy piękną trasę z widokami na szkockie góry, także ekipa była bardzo dzielna i bardzo się cieszę, że trasa została pokonana przez wszystkich. A Jurek za kilka chwil wręczy im nagrody i zobaczymy, która grupa wygrała zaangażowaniem, wygrała wczuciem się w klimat i wygrała tak naprawdę i realizacją zadań, ale także współpracą ze sobą.
0: A więc jury, no bo to jury musi ocenić, która grupa zwyciężyła. Będziemy mieli dla zwycięzców nagrody, ale także będą nagrody dla wszystkich, którzy tutaj z nami uczestniczyli. Wrócimy do rozmowy o tym, co się tu jeszcze będzie działo. Przed wami Flogging Molly z przepięknego koncertu naszego festiwalowego, kiedy pierwszy raz przyjechali do Polski zachwyceni nastrojem, zachwyceni publicznością. Kończyli w ten sposób festiwal i istotnie dali do wiwatu. I to jeszcze jak. Przed wami Flogging Molly. Selfish man.

0: Absolutely beautiful!
1: Jesteśmy tutaj przez cały dzień, będziemy także jeszcze kolejny dzień. W sumie cała nasza wyprawa, całe spotkanie to takie 4 dni bardzo, bardzo wielu rozmów, wielu spotkań. I właśnie o czym będą spotkania teraz, o czym będziemy rozmawiali ze sztabami, co będzie tematem dzisiejszego dnia jeszcze po tej grze, a co będziemy robili jutro?
2: Przed nami zajęcia, na których będziemy podsumowywać sobie finał. Sztaby będą mówiły, z czym mieli kłopoty, ale także co wyszło u nich fantastycznie. Będzie to dla nich taka okazja, aby wymienić się doświadczeniami, ponieważ w trakcie finału wszyscy są u siebie. Oni są w Stanach, są w Australii, są w Europie. Nie mają w tym momencie możliwości, żeby ze sobą porozmawiać i znaleźć rozwiązania jakichś kłopotów albo poinspirować się wzajemnie. A to spotkanie jest właśnie taką chwilą, aby mogli pomyśleć, co zorganizować za rok, aby pomyśleć, w jaki sposób jeszcze skutecznie działać i jeszcze, żeby te finały były i radośniejsze, i bardziej kolorowe. Także to na dzisiaj. A jutro będziemy rozmawiać o tym, z czego te sztaby słyną. Co chcieliby, żeby było przez nas oceniane jako taka ich mocna strona, z czego by chcieli, żebyśmy ich znali, z czym się charakteryzują, co organizują, które sztaby się specjalizują w morsowaniu, które organizują najwięcej zajęć dla dzieci, żeby mogli się wzajemnie poinspirować, żeby mogli wzajemnie skorzystać z tych doświadczeń i roznieść je na cały świat.
1: A więc jest mnóstwo tutaj tych rozmów i powiem wam, że kiedy widzimy się raz do roku, także staramy się, kiedy są razem z nami podczas najpiękniejszego festiwalu świata, będziecie mogli ich zauważyć, bo mają takie swoją osobne miejsce, bardzo charakterystyczne, ze swoimi flagami, ze swoimi hasłami, no będziecie widzieli z daleka i z tego, co możemy powiedzieć, są bardzo gościnni.
2: Jak najbardziej. Będzie ich pewnie około setki. Co roku mniej więcej tyle osób z całego świata do nas przyjeżdża, ze wszystkich kontynentów, więc zapraszamy serdecznie. Wioska sztabów zagranicznych. Poznacie ich po napisach, poznacie ich po zdjęciach. Przyjeżdżają całymi rodzinami, z dziećmi, z osobami starszymi, także są tam osoby w każdym wieku. Wpadajcie, odwiedzajcie ich. Bardzo chętnie opowiedzą o swoich sztabach, bardzo chętnie opowiedzą, jak do nich dołączyć. Ponieważ jeżeli mieszkacie w innych krajach i chcielibyście działać razem z nimi, to jak najbardziej zapraszam i czekamy na was.
1: Morgan G, moi drodzy, 2021.

0: Morgan G, a obok mnie już Konstancja. Konstancja jest ze sztabu Dandy i to jest sztab, który jest głównym gospodarzem naszego spotkania. To na niej spoczywa to wszystko, co tutaj mamy do czynienia i nie jest to łatwe, bo żeby wszystkich pościągać, zorganizować, żeby to wszystko wymyślić, żeby to wszystko zabezpieczyć, no powiem Ci, że jesteśmy pełni podziwu, dużo pracy.
1: Dużo, ale jest to bardzo satysfakcjonujące. To nie jest to samo, co organizacja finału tak naprawdę. Tutaj musieliśmy ściągnąć ludzi z całego świata. Co prawda jest to głównie Europa, ale mimo wszystko, kto mu przyjechał. Wiadomo, na świecie bardzo różnie się teraz dzieje, więc nie każdy, chociażby Australia, musiała zrezygnować z przyjazdu. Ale czy dla nas dużo pracy? No, jeżeli robiliśmy to regularnie, to niekoniecznie. Jeżeli byśmy zostawili wszystko na ostatni moment, to może by tak było, ale staraliśmy się właśnie wszystko dopinać w momencie, kiedy byliśmy o to proszeni, od razu to załatwialiśmy, w związku z czym wydaje mi się, że było fajnie, bardzo satysfakcjonująco.
0: I co się tutaj dzieje? Bo tak, było piękne słońce, teraz jakieś małe krople z nieba spadają. To jest taka typówka szkocka?
1: Tak, tak. Szkocja to są cztery pory roku w jeden dzień. Czasami mamy słońce rano, ulewę po południu, mamy wiatry, ale i tak wydaje mi się, że udało Wam się tego słońca nam troszeczkę przywieźć tutaj z Polski. Nawet gdyby tego słońca nie było w ogóle, atmosfera jest gorąca.
0: A powiedz jeszcze o swoim sztabie. Ile osób było, brało udział w czasie finału? Ile osób liczy cały sztab? No, efekty są super, no bo gracie i to jest dla nas niezwykle ważne. Podziękujmy im teraz.
1: Kochani, z tego miejsca, tutaj siedząc z Jurkiem Owsiakiem, chciałam Wam bardzo podziękować za pomoc. Nasza ekipa podczas finału liczy około 30 wolontariuszy. Nasz główny sztab liczy 5 osób, ale Wy jesteście niesamowici. Odkąd jestem szefową, co trwa już 5 lat, od nas jeszcze nie odszedł ani jeden wolontariusz. Z roku na rok przybywają, więc wydaje mi się, że to jest wielki sukces.
0: My na Was będziemy czekali, już o tym mówiliśmy, rozmawialiśmy także z Anią Loki, że czekam na Was na najpiękniejszym festiwalu świata. Dla nas to jest także niezwykle miłe, że macie swoją wioskę sztabów zagranicznych i zawsze opowiadając o Was, mówimy, że jesteście także chętni do rozmowy ze wszystkimi, którzy by chcieli zapukać symbolicznie do Waszej wioski i z Wami porozmawiać.
1: Oczywiście. Wydaje mi się, że my jesteśmy na festiwalu takim fenomenem. Wszyscy ludzie zatrzymują się, pytają, o co tutaj chodzi, że tu jest tyle flag, że jest tak pięknie i kolorowo. Jednak ta nasza wioska jest przecudownie zorganizowana, za co jesteśmy też wdzięczni. I my zawsze chętnie z każdym porozmawiamy i zachęcimy go do udziału w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
0: Waluś Kraksa, który jest mojej drodzy, zagra na małej scenie w sobotę, 1 sierpnia o godzinie 23.20, a przed Wami Waluś Kraksa Kryzys z koncertu, który zagrał na dużej scenie w 2021 roku.

0: A ja przypominam, Złoty Bączek, Kapele Polskie, trzecie miejsce Mrozu, 2195 głosów, drugie Hunter & Kur Kantata, 2376 głosów. No i wydaje mi się, że już chyba nie do pokonania, ale wszystko jest oczywiście możliwe, póki piłka w grze. Nocny Kochanek, 5788 głosów. Zespoły zagraniczne na trzecim miejscu, Dirty Shirt, 2486 głosów, Pal Royal, 3112 głosów i pierwsze miejsce w tym momencie Hanabi, czyli panie z Japonii, 3326 głosów, a więc tutaj, jak widzicie, wszystko może się wydarzyć. Łącznie oddano 34462 głosy i powoli, moi drodzy, zbliżamy się do finału. Obok mnie Kamil, Kamil, czyli drzwi zamknięte, drzwi otwarte. To jest taka cała opowieść, kiedyś wam o tym opowiem, dlaczego go tak nazywamy, ale to właśnie Kamil zorganizował pierwszy taki zlot 8 lat temu w Brukseli. To twój sztab zaprosił, powiedział, że jest taka możliwość, a więc niedaleko Brukseli mogliśmy się także spotkać i powiedział już wczoraj na spotkaniu ze sztabami, że bardzo by chciał, aby 10. taki zlot znowu wrócił do Brukseli. Pamiętasz, to jest przed 8 lat spotkanie. Myślałeś, że to pociągnie tak fajnie, że będziemy po raz 8 z ludźmi z całego świata spotykali się, rozmawiając o tym, co się dzieje podczas finałowego grania.
1: Pierwszy zlot, tak pamiętam absolutnie, 8 lat temu, to 4 czasu minęło, niesamowite. Pamiętam bardzo dobrze, że totalnie nie wiedzieliśmy, od czego mamy zacząć, bo było wszystko szyte na miarę. Nigdy tego nie robiliśmy, musieliśmy po prostu wszystko wymyśleć. Zrobiliśmy pierwszy, zrobiliśmy potem drugi, myśleliśmy na poprawkach pierwszego i na tym drugim stwierdziliśmy, że kurczę, puśćmy to już dalej w świat, niech ktoś inny teraz to robi. Patrzcie, jesteśmy dzisiaj na 8. Dlaczego powiedziałem 10? Bo to takie fajne koło zatoczyło, nie? Mamy pierwszy w Belgii, 10 w Belgii. Nauczeni nam już pewnych doświadczeń. Wysoka poprzeczka się szykuje, ale tak, chcemy to zrobić. Być petarda.
0: Planujemy za rok w Hiszpanii, jeżeli wszystko dojdzie do skutku, to także sztab, jeden ze sztabów Hiszpanii chce być gospodarzem takiego spotkania. A jeszcze ci zadam takie pytanie. Bruksela, czyli miejsce, no, takie symbolicznie, nawet nie symbolicznie, faktycznie Zjednoczonej Europy. Kiedy obserwowali was także mieszkańcy Brukseli po tylu latach, więcej wiedzą już także o Wielkiej Orkiestrze, czy także już jakby widzą, że Polska może się im także jawić w takiej postaci, postaci orkiestrowego grania? Kiedyś na początku ludzie myśleli, że to jest po prostu orkiestra, że Wielka Orkiestra to jest po prostu orkiestra. Tłum ludzi wychodzi z instrumentami, no i to jest jakby wszystko, co można o takiej inicjatywie powiedzieć, a to jest zupełnie coś innego. To ma taką nazwę, ale robimy rzeczy niebywałe. Czujecie, że po tylu latach także gracie dla nie tylko Polaków, ale także dla Brukselczyków?
1: Czujemy, chociaż to jest bardzo ciężko tak naprawdę przebić się. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby to było jak najbardziej widoczne. Ci, co się interesują, przychodzą, zastanawiają się, co to jest, pytają. I fakt, ale kojarzą to tak naprawdę z orkiestrą, jak się im tłumaczy. Kiedyś próbowaliśmy wynająć taką salę w gminie Brukseli i tłumaczy przez pół godziny panu tam, który to się tym zajmuje, radny. No i tak po pół godziny mówi, dobrze, no to o której ta orkiestra będzie wchodziła? Takim powiedział, no fajnie, no nie chodzi o to, no ale tak, no próbujemy, staramy się. No jest, nie jest to łatwe. Nie?
0: Kamil, pozwól, że zapowiem kolejną muzę, bo jesteśmy w Szkocji i właśnie zaczyna coraz bardziej padać. Jeszcze przed chwilą było przepiękne słońce, Ferocious Dog, moi drodzy, Punk Police, 2022 rok. Myślę, że także te rytmy będą bardzo, bardzo kojarzone z miejscem, gdzie jesteśmy. Jakkolwiek nie jest to szkocka kapela, ale naprawdę także grająca właśnie w takim stylu. No to lecimy.

może wszystko wyjdzie tak, jak sobie Kamil to planuje, a więc 10. zlot sztabów zagranicznych może się uda i spotkamy się wszyscy w Brukseli, ale po drodze też byśmy chcieli, żeby jeszcze była Hiszpania, czyli słoneczna Hiszpania i być może za rok to właśnie tam także będziemy spotykali się ze sztabami. Jest zawsze taką dużą niespodzianką, bo za każdym razem przyjeżdżają inne sztaby, są różne możliwości, to o czym mówiła Konstancja, nieraz odległość, nieraz koszty, które są związane z biletami, są największym takim sytuacją, która powoduje, że ktoś rezygnuje z przyjazdu, ale w tym momencie także przyjeżdżają inni, a więc ta wymiana słów jest niesamowicie gorąca i fantastyczna. Ewelina Flinta, która zagra na małej scenie o godzinie 20:35, małej scenie tylko z nazwy w sobotę, narobiła bardzo dużo przepięknego, pozytywnego szumu, za który bardzo wam dziękuję, ponieważ wyrażacie taką tęsknotę niezwykłą za Eweliną, za jej głosem, za czymś, co sami nazywacie, że Ewelina Flinta. Ewelina jest takim dzieckiem naszego najpiękniejszego festiwalu świata. A ja bym chciał wam przypomnieć przepiękny koncert z 2002 roku, kiedy wystąpiła śpiewając nadzieję z orkiestrą filharmoników polskich i zagrała, zrobiła przepiękny występ. Ci, którzy oglądali ten film, pamiętają taką przepiękną scenę, kiedy publiczność wzruszona, bawiąca się, Ewelina Flinta, która dała takiego niesamowitego oddechu, takim głosem, to wszystko poszło w tę setysięczną publiczność, że jeszcze raz powtórzę. Ewelina przyjeżdża ze swoim programem, nigdy jakby nie ustalamy wcześniej, co artysta ma wykonać. To jest absolutnie decyzja artystki, jak ten koncert będzie wyglądał, ale my możemy teraz sobie przypomnieć nadzieję z 2002 roku. Ewelina Flinta.

Bardzo wam dziękujemy, że byliście razem z nami. Chodor przez cały czas tutaj dzielnie nagrywał, czyli w pewnym sensie tak, że był za gałkami. My wracamy do spotkania z wszystkimi, którzy przyjechali na 8 zlot sztabów zagranicznych tutaj w Szkocji. Pamiętajcie, że naszą muzykę możecie wysłuchać bez żadnych zagadywań na kanale muzycznym zaraz będzie ciemno.polendrockfestival.pl. Zaraz będzie ciemno.polendrockfestival.pl. Patrzę przez okno, no deszcz jakby się jeszcze chyba bardziej rozkręcił, ale tak jak powiedziała Konstancja, tutaj w ciągu dnia są 4 pory roku i to także jest niesamowity urok tego miejsca, które no z ciekawością oglądamy, dotykamy, wciągamy wszystkie zapachy, ponieważ można powiedzieć, że ta wiosna przepięknie, taką bujną roślinnością, kolorami otacza nas ze wszystkich stron i wygląda to zjawiskowo. Momentami jesteśmy zachwyceni, patrzymy otwartymi oczami, no już nie mówiąc o zamku, moi drodzy, gdzie spotkały nas niespodzianki, jak orkiestry, jak wszystkie komnaty, które przeszliśmy wzdłuż i wszerz, no i atmosfera przepięknego filmu, który jak się okazuje nie do końca pokazywał całą prawdę wszystkich tych zdarzeń historycznych, a więc Szkoci nie byli wtedy, nie nosili kiltu, bo one się pojawiły w XVI wieku, no ale dla potrzeby jakby takiego pokazania i przybliżenia sobie takiej naszej opowieści, którą znamy, do której się przyzwyczailiśmy, Mel Gibson po prostu ubrał wszystkich w kilt. A my mamy swój kilt, mamy swój tartan, o którym także, o czym mówiłem. Żegnamy was, ściskamy serdecznie, kochamy was bardzo mocno. Lady Punk na końcu, stacja Warszawa, 2023 rok, przepiękny także koncert na najpiękniejszym festiwalu świata. Za tydzień już będziemy mówili, jeszcze bardziej rozgrzewali was do najpiękniejszego festiwalu świata. A my dziękujemy bardzo za to, że wysłuchaliście audycji. Jeszcze raz pozdrawiamy i dziękujemy wszystkim, którzy grają podczas finału w Polsce, grają na całym świecie, wszystkim wolontariuszom, wszystkim ludziom dobrej woli, którzy po prostu tworzą razem z nami Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Trzymajcie się, cześć, siema.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Antyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Burger ostry jak gitarowy riff? Czy słodki jak refren rockowej ballady? Stwórz własnego rockowego klasyka w Dzień Burgera w Antyradiu. Wbij na antyradio.pl i wymyśl przepis na rockowego burgera Antyradia. Wygraj 500 zł i 30 voucherów na Whoppery w Burger King. Celebruj przez miesiąc. Dzień Burgera w Antyradiu. Smak w rockowym stylu. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Burger King, oferujący kultowe burgery Whopper.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Słyszę to coraz mocniej. Dudni i wzywa. Mówię ci, raz byłeś i już ci nie odpuści.
6: Intertony Festiwal. Od 10 lat gra dla nas mocno i zdecydowanie. W tym roku w programie Madball. Tak! Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Jeszcze tam nie byłeś? Planuj wypad na Pomorze. 20 czerwca. Chojnice. Bilety też ze zniżką dla młodzieży. Na www.intertony.pl. Patronat medialny. Antyradio.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
10: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
11: This is Joshua Homme with Queens of the Stone Age and I can tell you exactly what art means to me. It means survival. And this is Makak Art.

0: Sandra, that was especially for you. Happy birthday. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie w Makakarcie. Jestem Piotr Makak Szarłacki. Rozpoczęliśmy od urodzin pani Sandry, bo jest jubilatką. Poza tym śpiewa w zespole Guano Apes. Cofnęliśmy się do 2011 roku, żeby spojrzeć w jej w ogień i w jej oczach. Tak to chciałem ująć cudownie. Piotruś Kumor jest z nami. Dobry wieczór, mój drogi.
1: Bardzo dobry wieczór.
0: Piotrusia, być może Państwo pamiętacie, spotkaliśmy się czas jakiś temu, kiedy on był na granicy.
1: Tak, kinie na granicy, ale też...
0: Nawet, ale to jest szczegół. Widzę, że wszystko się udało, wróciłeś szczęśliwie do domu, czy ty nie jesteś w domu, tylko znowu w rozjeździe jakimś?
1: Nie, jestem, wczoraj wróciłem z festiwalu Performance Brna.
0: Naprawdę?
1: Tak, no. Onawa Fest, taki festiwal muzyki niezależnej i sztuki niezależnej.
0: Czy oni też będą składali rewizytę wkrótce u was, czy nie?
1: W tym roku nie, ale w przyszłym na pewno. No i Czesi się u nas na festiwalu pojawiają stosunkowo często.
0: No dobrze. Makakofonia, baby, wróć. Makakart, dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Renia z tej strony, Makakuś.
0: Cześć Reniu, ucałuj i pozdrów tatusia ode mnie.
2: Ja ciebie też pozdrawiam, mojego tatusia, twojego gościa, mojego kolegę Karola, jego siostrę Aleksandrę Bernatkę, wszystkich moich znajomych i całe kółko antyróżańcowe.
0: A właśnie, a propos kółka antyróżańcowego oraz peletonu skryto słuchaczy, życzę wam stosunkowo udanego poniedziałku oraz stosunkowo udanego tygodnia. I tobie, Reniu, i tobie, Piotrusiu, też życzę stosunkowo udanego tygodnia. Sprawdźmy od razu...
2: Chciałam wam powiedzieć wierszyk.
0: Wstrzymaj wodze. Sprawdźmy najpierw, kogo mamy na drugiej linii, jeżeli tam w ogóle ktoś jest. Makakart, no, dobry wieczór. O, dobry wieczór. To Renia jedzie z wierszykiem, proszę uprzejmie.
2: 15. Festiwal Syski Performance. To festiwal picia, bo Makakuś ma wiele do zdobycia. Jak słuchacie, aby zdobywać bilety na rockowe koncerty, życie rockowe momenty. Bo ma dla nas i w nas, jak jest rok przeniknięty, który Makakuś daje nam słowo do udziału w koncercie zachęty.
0: Super, znaczy z tymi biletami to tak nie wszyscy mogą wygrać, ja dzisiaj próbowałem, ale mi się nie udało, w związku z tym w poniedziałek będę w pracy. Przyszłem, co u ciebie słychać?
3: Odwiedziłem ostatnio mamę, wróciła z sanatorium.
0: Pozdrowiłeś od nas, mam nadzieję. Nie.
3: Nie, ale to zrobię. Jeszcze nie kazałeś mi pozdrawiać, także nie pozdrowiłem.
0: Ja cię ewentualnie mogę uprzejmie prosić. Nie będę ci nic kazał, uspokój się.
3: No, że tak mówię jak w tym. No nieważne. No i co?
0: Następnym razem jak będziesz widział mamusię, ucałuj ode mnie i od całego kółka różańcowego i od peletonu skryto słuchaczy.
3: A jak najbardziej.
0: Jak oni nie chcą, to napiszą zaraz do mnie, to ja ci powiem, o kogo masz nie pozdrawiać.
3: O, co chciałem powiedzieć?
0: Pewnie no, jakiś wiersz masz dla nas.
3: Tak, ale to zaraz. Współlokator śpi. O, ja otworzyłem nową sprawę w sądzie, która ma mnie, bo która chce, żeby mnie stąd po prostu uwolniła.
0: Super. A ile to potrwa?
3: Kilka miesięcy co najmniej. To jest najbardziej optymistyczny scenariusz, że jakieś 3 miesiące jeszcze. To jest najbardziej optymistyczny i bardzo nierealny scenariusz. A realniejszy jest taki, że to potrwa, nie wiem, 6, 8, 10 miesięcy.
0: Trzymam kciuki.
3: No okej, przeczytam ten wiersz.
0: Proszę.
3: Nazywa się Życie, jest z wczoraj. Dzień przeleciał jak film, takie jest życie. Diamentu błysk, nektaru smak, to już przeszłość. Zostały smutek i żal, trochę elektroniki i nadzieja na przyszłość. Nadzieja, że przyszłość jeszcze czymś obdarzy. A płonącej wody łyk zakończył dzień, zostawił wrażenie relatywnego spełnienia. Gdyby tak było inaczej, gdybym w wierszach rymował, pił wino i tańczył, cieszył się i śmiał się. Koniec wiersza.
0: Super, stosunkowo udanej nocy wam życzę.
2: Do widzenia.
0: Moi drodzy, gdyby żył, też byłby dziś jubilatem. Niestety Robert Brylewski obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Balangę ma zupełnie w innym miejscu, ale Robercik, bez względu na to, gdzie teraz jesteś, specjalnie dla ciebie.

0: Paul, that was especially for you. Happy birthday. Paul Weller, gitarzysta, wokalista zespołu The Jam, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Wybrałem dla Państwa utwór In the City, bo to, o czym z Piotrusiem dzisiaj będziemy rozmawiali, rozegra się w mieście pod tytułem Tychy. Tak? Dobrze mówię wszystko, czy coś tak, już pochrzaniłem?
1: Bardzo dobrze mówisz.
0: Super.
1: W Tychach się świetko rozegram.
0: Dobrze, a ty teraz też jesteś w Tychach, czy gdzieś zupełnie indziej?
1: Tak, jestem w Tychach, nawet jestem dokładnie w tym miejscu, gdzie się to rozegra, to znaczy w Miejskim Centrum Kultury w Tychach przy ulicy Bohaterów 26 Warszawy.
0: No ale poczekaj, ja tam widziałem po zdjęciach, że tam wiele rzeczy się organizuje na zewnątrz, a nie wewnątrz.
1: No, ten festiwal się organizuje, jedne performance w środku, jedne na schodach, a drugie w ogrodzie. Jakiś performance wyjdzie też, bo chyba Agata Cichy wyjdzie do Tyskiego Potoku na miasto ze swoim performancem.
0: W sensie będzie moczyć swoje nóżki w potoku?
1: Nie, ma trochę inny pomysł, ale chyba nie będę jej performance'u spoilerował, ale jest tam taki mostek nad potokiem i tam będzie działać.
0: Rozumiem. Mówimy Państwu o tym 22 minuty po 22.

0: kiedy zdobywam pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Dobrze, ale jest jakiś ten czas start, czy po prostu...
1: Tak, jest czas start. My startujemy w czwartek, 4 czerwca o godzinie 19:30 w Miejskim Centrum Performance'ami, ale wcześniej w lokalu w Pasażu Kultury Andromeda w Wielokranie jest otwarcie wystawy i to jest wystawa, gdzie pokażemy zdjęcia z ostatnich 5 festiwali, czyli Tyski Festiwal Performance w latach 2021-2025 i tam będzie piątka autorów, którzy pokażą swoje zdjęcia z ostatnich lat festiwalu, z ostatnich edycji, najlepsze takie momenty.
0: A jest taki pomysł na performance połączony z rozrzucaniem tych zdjęć z poprzednich lat wśród publiczności, czy nikt jeszcze na to nie wpadł, dopiero ja?
1: Nie, wpadliśmy, mieliśmy kiedyś taką edycję Prawda, Dobro, Piękno i daliśmy ludziom do zrobienia wystawę na nasze, to chyba było wtedy 10-lecie i tam daliśmy dyplomy naszego teatru, statuetki, i zdjęcia i dokumentacje i okazało się, że ludzie robiąc tą wystawę jakby zniszczyli te rzeczy, więc drugi raz tego nie powtórzymy. Te zdjęcia też pocięli, powycinali, zrobili taką fajną gazetkę.
0: Bardzo dobrze. Moi drodzy, w korespondencji, którą uprawialiśmy z Piotrusiem przez ostatni czas, wybrzmiała rozpacz po jego stronie, że zapomniał o pewnym artyście. Ale ponieważ to ja zarządzam tym, co tutaj oficjalnie na końcu się objawi na antenie, stwierdziłem, że jak słyszę taką rozpacz, to po prostu nie mogę przejść nad tym do porządku dziennego tak normalnie. Dlatego teraz w Makakarcie, moi drodzy, cofniemy się do albumu z 2012 roku. Utwór nosi tytuł 5 przemian, bo ja tak podejrzewam, że Piotruś przynajmniej, albo któryś z performerów, albo któraś z performerek przybierze 5 przemian, ale czy to jest prawda, czy nie, to się dowiecie państwo wkrótce. Zespół, o którym mówię, nazywa się The Abstinence. Pozdrawiam ich bardzo serdecznie. Oni z Tychów są właśnie?
1: Tak, dokładnie z Tychów. Nawet jeden perkusista mieszka ze mną w bloku.
0: Cudownie, ucałuj go ode mnie, jak zobaczysz przy okazji, wyrzucając śmieci czy coś. Dobrze?
1: Dobrze, dobrze.
0: Bardzo dziękuję. A oni jeszcze w ogóle grają, działają?
1: Ten? Nie, teraz nie grają, nie działają. Na przykład ten perkusista jest wybitnym prawnikiem.
0: Shit happens. No to trudno. To te 5 przemian w wykonaniu The Abstinence przed państwem w tej chwili.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
1: Hey, this is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. I'm only happy when it rains. Winiary Bookings zaprasza. Garbage, ikona alternatywnego rocka z Shirley Manson na czele. 30 maja, letnia scena progresji w Warszawie. Nie przegap na żywo zespołu, który na zawsze zmienił brzmienie alternatywy. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Antyradio.
4: Burger ostry jak gitarowy riff? Czy słodki jak refren rockowej ballady? Stwórz własnego rockowego klasyka w Dzień Burgera w Antyradiu. Wbij na antyradio.pl i wymyśl przepis na rockowego burgera Antyradia. Wygraj 500 zł i 30 voucherów na Whoppery w Burger King. Celebruj przez miesiąc. Dzień Burgera w Antyradiu. Smak w rockowym stylu. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Burger King, oferujący kultowe burgery Whopper.
5: Koncert Antylato z Antyradiem. Już 30 maja w Zielonej Górze wystąpią dla Was Apromental, Marek Pikarczyk oraz Jary Oddział Zamknięty. Antylato z Antyradiem. Wstęp wolny. Zielona Góra, ulica Kasprowicza, sobota 30 maja. Start godzina 19. Na koncerty zapraszają prezydent miasta Zielonej Góry Marcin Pawierowski oraz oczywiście Antyradio.
3: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno. Iron Maiden.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Mówię jako Robert Brylewski. Sztuka dla mnie jest ważna. No to jakby to muszę znaleźć rzeczownik, nie? Jakiś ważka, nie? Sztuka dla mnie jest owadofilią. Kocham naprawdę wszelkie życie, nawet owady, karaluchy, które mnie próbują wyrugować z domu i tak dalej. Także sztuka to jest owadofilia. Ale tak jeszcze dodam na koniec, że to jest to, co odróżnia Niemca od Polaka. I to jest makakart. Makakart.
2: Das ist der Makakart. Sztuka to jest to, co odróżnia Niemca od Polaka. Mówił Brylu. Doktor Brylu.

0: To na jego koncert znów nie pójdę. Dzwoniłem dzisiaj rano do przyjaciela. Powiedział mi, że nie da rady. W związku z tym... Tak. Już chciałem brać wolne na poniedziałek, niestety. Bo on w poniedziałek zagra w Warsaw by Night w Stodole, a następnego dnia gra w Krakowie. Nie pamiętam, gdzie. Pan się nazywa Jack White. Polecam Państwu bardzo serdecznie. Zresztą twierdzi ten przyjaciel, do którego dzwoniłem, że Państwo będziecie mogli zdobyć bilety na jego koncerty na naszej antenie. Tylko trzeba tego słuchać uważnie. Dobrze, wróćmy tam, gdzie Jack White nie zagra, żebym się więcej nie musiał stresować. Chyba że ktoś z Państwa ma akurat jedno wolne, chciałbym je przyciągnąć, to bardzo proszę, nadstawię włosy. Dacie radę. Dobrze. Jak dużo jest tam kobiet, które biorą udział w performansach względem mężczyzn, którzy biorą udział w performansach? Czy to jest jakaś przewaga, jest równowaga, czy jest coś?
1: Staramy się, żeby była równowaga, takie parytety kulturalne, żeby były zachowane. Ale w tym roku jest niemalże idealnie po równą.
0: Tak?
1: Tak.
0: No dobrze, to mamy... ja tam umieściłem, tak... umieściłem panią na przykład, zapraszam państwa na naszego antyradiowego Facebooka. Tam jest taka pani, która przytula...
1: Manekina.
0: Nawet ona ma jednego czy dwa, bo mnie tam się pomyliło. Potem jest zdjęcie, gdzie są dwa w wózku.
1: Tak, to jest Jacek Boczar, a ta dziewczyna to jest Agnieszka Pawełczyk. I Agnieszka Pawełczyk też tu dzisiaj będzie słyszana na tej antenie, bo ona jest jedną z wokalistek zespołu Sfita, który być może tutaj dzisiaj uda się puścić.
0: Tak.
1: I ona w ogóle ma sporo projektów muzycznych, a poza tym jest też performerką i tyszanką, więc skoro mamy edycję traktującą o tychach, no to Agnieszki Pawełczyk nie mogło zabraknąć ze swoim performancem i ona go wykona w pierwszym dniu, czyli w czwartek, to jest akurat Boże Ciało, 4 czerwca o godzinie 20.
0: Kurza Melodia planuje wtedy być w zupełnie innym miejscu naszego kraju, na północy bardziej niż tam na południu u was niestety.
2: Chyba wiem czemu.
0: Ale wpadajcie, jakby co, może tam też jakoś da się połączyć muzykę cięższą z performancem. Zobaczymy, ale poczekaj, bo to co dzisiaj, znaczy w tym roku jest jakiś ten święto tychów przy
1: tak,
0: okazji?
1: W tym roku przypada 75-lecie nadania tychom praw miejskich i jest to bardzo mocno świętowane. Mamy w tym roku bardzo potężne święto miasta w ostatni weekend czerwca, 28, 27 i 26 czerwca i tam jest naprawdę bardzo, bardzo duża obsada muzyczna i w ramach tego też Tyski Festiwal Performance, jego 15. edycja jest poświęcona w całości Tychom, a że mamy najwięcej performerów na świecie przypadających na jednego mieszkańca miasta, to w tym roku są same performance w wykonaniu tyszan.
0: Tak, widziałem zdjęcia z poprzednich edycji, to już wiem, o czym mówisz, ale poczekaj, coś miałem zapytać i mi kompletnie wyleciało ze łba.
1: 75 lat miasta?
0: A nie, już wiem, czy będzie jakiś performance na temat właśnie otrzymania praw miejskich przez tych...
1: No w tym roku są wszystkie performance o mieście. I to i o społeczeństwie miasta, i o zachowaniu poszczególnych osób w mieście, i urbanistyczne, i wypowiedzi o przeżyciach w tym mieście, jak to wyglądało, więc tu jest dużo takich odnośników w tym roku. No każdy performance ma tytuł Tychy i każdy odnosi się do miasta Tychy, co jest ciężkim performerskim zadaniem, no bo performerzy to po pierwsze w ogóle nie lubią tytułów edycji, a po drugie, no jak wykonać performance o mieście i to jeszcze w własnym mieście?
0: To teraz się rzucimy, moi drodzy, na album i utwór. Tak tu jest. On się objawił w zeszłym roku. Został wydany przez zespół Konkol. Piotruś go wybrał dla państwa. No chyba wiecie dlaczego, prawda? Nie będę tutaj nic już dodawał.

0: Cudownie, ci też wystąpią nawet dwukrotnie w Warsaw by Night na Narodowym. Mam nadzieję, że przy otwartym dachu. Nazywają się System of a Down. Cofnęliśmy się do 2005 do albumu Hypnotize. Z niego pochodzi Kill Rock and Roll. Jak się zabija rock and rolla, możecie to Państwo sprawdzić. Mam nadzieję, że też mi się uda. Chociaż wiecie co, może tym razem zadzwonię dużo wcześniej do przyjaciela, żeby wiedzieć już na pewno, czy idę, czy nie. Dobrze, wróćmy do Tychów w takim razie. A ty co tam będziesz robił, drogi Piotrusiu, podczas tego performance'owego wyczynu?
1: Ja jestem kuratorem, więc dobieram artystów do tego wydarzenia i wymyślam ideę, wokół której się to odbywa, ale też na finał występuję właśnie z tą formacją, z którą ostatnio sporo jeździmy po świecie, to znaczy z Ty o charakter Ritual, to znaczy z Arturem Janasikiem i Janem Robertem Skarboniem. I mamy taką formację, która przerabia pewne tematy na nowe rytuały. I właśnie z nimi wczoraj występowaliśmy w Brnie, a w tym roku byliśmy też między innymi w Rzymie, Madrycie i w Szeskim Cieszynie. Robiliśmy tam performance w Olzie, właśnie w ramach Kina na Granicy. No i sporo jeździmy. Chyba też do New Delhi jedziemy na koniec roku wykonać jakieś działania artystyczne typu performance.
0: A dlaczego wybrałeś Nie chodzi nam o miłość, zespołu Pills? W Tychach no nie chodzi o miłość?
1: To jest taka bardzo dobra kapela z Tychów, punkowa. Bardzo lubię tą załogę. Pracowałem w jednym lokalu, który w Tychach gra muzykę i robi koncerty. I uwielbiałem ich koncerty. A mało kto w Tychach ma świadomość, że Pills są z Tychów. A to jest taki numer, który no, pachnie tym miastem.

0: 25 maja 1983 roku, drogie dzieci, objawił się debiut płytowy zespół Dio pod tytułem Holy Diver. Shame on the Night. Ja tę noc zawstydzę zaproszeniem na balkon z lat 90. Gdyby ktoś się nie orientował wciąż, to jest tradycyjnie nasz przedtulacz.
1: Howdy, tu Hiob Dylan. Zapraszam na przedtulacz w Makakarcie.

0: Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie w drugiej godzinie Maka Kartu. Nie pomyliłem się, chciałem zaznaczyć. Znaczy poprawiłem się w ostatniej chwili, tak to widzę. Czyli nie było pomyłki. To był Tool z 1993. Utulił nas Piotruś, Prison Sex. Bardzo dziękuję, jestem wzruszony. Naprawdę. To się jakoś wiąże z Tychami?
1: Mieliśmy edycję czwartą festiwalu, gdzie zrobiliśmy, tam był tytuł Seks i zrobiliśmy takie duże plakaty z czerwonym napisem Seks, a małymi Performance Art i wymieniliśmy artystów i było bardzo dużo mężczyzn zainteresowanych tamtą edycją festiwalu.
0: Rozumiem, to chcecie podbić i przebić na tamtą edycję tą edycją. Wszystko jasne. Moi drodzy, Tool niestety spóźnił się 2,5 minuty, ale nic to. Nadrobimy to w locie. Natomiast mnie rozwalił oczywiście największy pozer wśród paciorków. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Ja Państwu mogę to przeczytać. W temacie maila wpisujemy: uwielbiam zakręcić nóżką, zabierając makaka na koncert Jacka White'a. Odpowiadam na pytanie, dlaczego chcę iść na koncert Jacka White'a właśnie z makakiem. No cudowne, to jest pytanie konkursowe, ale nie wiem, czy to przejdzie. Trzymam kciuki, bo tutaj jest już parę osób, które zaznaczają, że Katarzyno, tak, pozdrawiam cię serdecznie, że jak wygrają, to mnie zabiorą. To jest wzruszające. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Wracając do twojego performance'u, bo to o to już miałem zapytać właśnie w zeszłej godzinie, jak mówiłeś, że z kolegami występujecie na różnych scenach zagranicznych. Tak. W jakich językach wtedy się rozgrywa ten performance, a może on jest bezdźwięczny, znaczy bez głosu?
1: No, w Hiszpanii mówiliśmy co prawda jedno zdanie, ale ono było bardzo proste, bo to był czas zaklęty w bursztyn. Mhm. Teraz było bez słów, ale to były ostatnie momenty życia Władimira Bołudnika, takiego czeskiego street artowca, wielkiego grafika, znana postać. O nim jest między innymi dużo książek Krawala, między innymi Niżny Barbar, czyli Czuły Barbarzyńca chyba.
0: Rozumiem.
1: Więc o nim robiliśmy performance, o tym, jak się jego żywot skończył. Więc to było bez słów.
0: A jak ten jego żywot według was się skończył?
1: No, on robił przykry eksperyment na klamce, licząc na to, że żona przyjdzie, a żona się zagadała z koleżanką i tym razem nie przyszła i skonał na tej klamce. Można poczytać o Bołudniku. Zresztą plagiat 199 była taka kapela z Czechowic Dziedzic, śpiewa taki numer. Władimir Bołudnik, to sobie można posłuchać, jak się to działo, bo tam Madziara śpiewa na 3 wokale, co się w tej akcji działo, jak on umarł.
0: Jak Piotruś Państwu mówił o bursztynie, to mi się przypomniało, że zapomniałem powiedzieć, że jutro się spotkamy z Tomaszem Kołodziejczakiem i będziemy rozmawiali o komiksach i tam właśnie jeden z komiksów, dokładniej poświęcony Torgalowi, jest również poświęcony bursztynom. Ale nie powiem wam nic więcej na ten temat, tylko teraz Piotruś Państwu opowie o Deadline.
1: Tak, to jest tyski towar eksportowy. Zagrali na jednym z największych festiwali metalowych, bo Wacken w zeszłym roku, reprezentując Polskę, bo wcześniej wygrali bitwę metalową, polską eliminację, i zagrali świetny koncert w Wacken. W tym roku też sporo dobrych koncertów metalowych grają. Imponuje mi to, że chłopaki zawsze mają bardzo równe płyty pod względem tematu i wszystko tam jest zamknięte. Całą płytę się słucha jak jedną wielką opowieść.
0: To Piotruś wyrwał Państwu z tej opowieści jedną kartkę.

0: 23 minuty po 23 zdobywając drugą koszulkę lidera w dzisiejszym programie, informuję Państwa, iż 25 maja 2004 roku objawił się trzeci album zespołu Slipknot zatytułowany Volume 3 The Subliminal Verses. The Blister Exist, z tego żeśmy zaproponowali. No dobrze. A tam jest więcej, bo jak myśmy pisali do siebie na samym początku, to ty tam na przykład przysłałeś taką propozycję, że jakaś pani, już nie pamiętam, która, pozdrawiam bardzo serdecznie, mimo wszystko, będzie robiła performance słowami.
1: Robiła.
0: A, robiła.
1: To mówiła profesor Ewie. Ona słynie na całym świecie z tego, że przeprowadza performance'y słowne, tylko słowne. Znaczy widzisz ją w czasie performance'u, ale tylko jakby istota performance'u Ewy Zarzyckiej to jest tekst. Można sobie to sprawdzić na YouTubie. Mieliśmy też na festiwalu w Tychach tę fajną historię, bo kiedyś był taki dosyć bitny człowiek na mieście i oglądał jej performance o 11 rano w niedzielę na Placu Baczyńskiego w Tychach i myśleliśmy, że pijąc napój alkoholowy coś jej zrobi, a on podszedł do niej i się powiedział, że rozpłakał się, bo ona go tak bardzo wzruszyła. No więc taka jest właśnie Ewa Zarzycka w swoich słownych performance'ach. Była u nas na festiwalu dwa razy.
0: A opowiedz teraz Państwu o utworze Chmury, który wykona Kaiser Walzer.
1: To jest jeden z najlepszych utworów napisanych w Tychach. Zdaję sobie sprawę, że w tym mieście mieliśmy i Rzeby, i Kri, i parę innych zespołów, ale ten numer jest naprawdę wzruszający i to, co Wojtek Kurma z chłopakami zrobił w tym numerze, jest niesamowite. I to się też ano może kojarzyć, bo to jest chyba najlepszy występ tyskiej kapeli na Kuprze Strodze, które się kiedyś na Paprocanach odbywało. Cudowna piosenka.

0: Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Najlepszy rok na świecie.
1: Dobry wieczór, dzień dobry, Waluś, Kraksa, Kryzys z tej strony. Dla mnie sztuka jest po prostu religią albo substytutem religii, jaką mamy dostępną w każdym fast foodzie religijnym. To dla mnie tym jest sztuka. I to jest Makak Art.

0: Bardzo ładnie, bardzo elegancko. 25 maja 1993 roku objawił się szósty album zespołu Anthrax zatytułowany Sound of a White Noise. A teraz my wrócimy z Piotrusiem do rzeki. Znaczy nie wiem, czy w niej znowu będziemy robili performance, ale to będzie krochmal, czy rzeka krochmal. Nie. Pan wyjaśni wszystko państwu. Ja się nie orientuję, ja nie jestem z tychów.
1: Zespół Rzeka to jest kolejny projekt, bo grałeś już dzisiaj The Abstinence, w którym występuje Michał Sosna. A Michał Sosna, który pięknie będzie w tym utworze Rzeki pod tytułem Krochmal grał, wystąpi na festiwalu w sobotę, ponieważ będzie towarzyszył performance'owi Doroty Sobek i Łukasza Korczyka. I zapraszamy serdecznie na 17.30 na sobotę. Będzie wtedy można poznać Michała Sosnę na żywo i zobaczyć, jak gra muzykę do performance'u na żywo.
0: Polecam państwu bardzo serdecznie. Miałem okazję parę lat temu obserwować to, jak on gra na saksie, bo byli tutaj z zespołem w Makakofonii, Baby Have Fun. Ale to było dawno, dawno, dawno temu. Tak.
1: Potem był jeszcze z akuratami chyba, bo on w akuratach też gra.
0: A powiedz mi, czy ty możesz zdradzić rąbka tajemnicy? Czy to rozwali ten cały performance, jak powiesz, jak to mniej więcej będzie wyglądało wykonanie, znaczy wykorzystanie Michała w performansie i jego saksofonu? No,
1: jak wiemy, na jakich instrumentach on tworzy, ale Michał też w tychach jest rozpoznawany, ponieważ on w Tyskim Teatrze Małym tworzy muzykę do wielu spektakli, tworzy też muzykę do spektakli teatru Home. Więc on na co dzień działa także z teatrem i zrobieniem muzyki do spektakli. W Polsce w paru teatrach zrobił muzykę do spektakli, jest ich autorem, więc on potrafił po prostu robić muzykę do takich przedsięwzięć. A tutaj będzie robił muzyczne tło, a nawet coś więcej do tego performance.
0: A czy te performance i ich prezentacje to mają jakieś ograniczenie czasowe? Bo mniej więcej wiadomo, o której to się zaczyna każdego dnia, a czy wiadomo, o której się kończy?
1: Tak, zaczyna się o 19.30 każdego dnia, poza sobotą, bo tam będziemy mieli taki performance online, to każdy w Polsce go będzie mógł zobaczyć, czego szczegóły można na naszej stronie www.kultura.tychy znaleźć i sobie poszukać, o której jest który performance. A performance jeden będzie online z całej Polski, go będzie można zobaczyć, a pozostałe dzieją się wieczorami od 17 do 22.00 w Miejskim Centrum Kultury w Tychach. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, więc każdy może tu przyjść i zobaczyć jeden, dwa albo wszystkich 15 performance'ów.
0: To teraz Rzeka w Krochmalu.

0: Kolorowy ptak wybrany przez Piotrusia Lipy z albumu sprzed 2 lat zatytułowanego Fatum. Pan rozwinie tę zapowiedź wsteczną?
1: Tak, bo to jest jedna z najlepszych piosenek i kapel, która funkcjonowała w naszym mieście w ostatnich latach, ale oni ostatnio ze względów chyba bodajże zdrowotnych musieli się rozstać z wokalistą i startują od nowa i coś widzę, że łączą się ekipy i lepów, które wygrywały parę festiwali w Polsce i ekipy Wiadomo przez V pisanej i powstaje nowy projekt. Chłopaki teraz słuchają tej naszej audycji, serdecznie ich pozdrawiam.
0: Ja również.
1: Jak się ten zespół będzie nowy nazywał, bo nie wiem, czy Wiadomo, czy Lepy, czy przyjmie jeszcze inną nazwę.
0: Może to jest tajemnica jakoś?
1: No póki co pewnie tak.
0: Performance'owa na przykład.
1: Tak, na przykład.
0: No dobrze.
1: Na przykład na festiwalu nie powiedzieliśmy jeszcze, będzie wernisaż bardzo ciekawy, także w Pasażu Kultury Andromeda w lokalu Wielokran, bo będzie tam wernisaż wystawy jednej fotografii autorstwa Jacka Boczara. I to będzie wysokoformatowa jedna fotografia, która będzie miała tam wernisaż.
0: Znaczy jedna wielka taka fotografia?
1: Jedna wielka fotografia, a jaka, to trzeba wpaść o 22.30 w piątek do Pasażu Kultury Andromeda, do lokalu Wielokran i sobie zobaczyć ten wernisaż jednej fotografii Jacka Boczara.
0: Ale jaki to jest dzień? W sensie...
1: To jest dzień piątek, wieczorem. Wszystkich wydarzeniach...
0: Ale nie jak on ma tę datę w kalendarzu, to jest...
1: To jest piątek piąty.
0: A czerwca?
1: Tak.
0: Nie, to wciąż mnie tam nie ma szans na to, żebym trafił na południe Polski.
1: Bo... Cały 15. Tyski Festiwal Performance dzieje się od czwartku 4 czerwca do soboty 6 czerwca.
0: Jasna cholera, czyli nic z tego, z moim udziałem w tym roku.
1: Jesteś wtedy na metalach.
0: Tak, nie tylko, bo tam też będą grali, podejrzewam, taką, wiesz, przytulanki jakieś, pościelówki.
1: Markę Noego.
0: Nie, o na przykład. Zapewne ktoś tam zapoda. Jak nie w oryginale, to przynajmniej będą próbowali jakoś tak. A co powiesz o żywiołach, a raczej o świcie i derwanie?
1: Rozmawialiśmy tutaj już o Agnieszce Pawełczyk. Agnieszka Pawełczyk śpiewa i gra na skrzypcach i innych instrumentach w kilku projektach, między innymi w zespole Swita, który za chwilę poleci i tam usłyszycie jeden z jej wokali.
0: A skąd Swita i End Derwana się biorą?
1: Derwana z dalsza, ale Swita to jest twór katowicko-olkusko-tyski bodajże, jeżeli niczego nie pokręciłem. I grają taką fajną muzykę, powiedziałbym, korzeni. Ale jest bardzo szczera i dobrze się do tego bawi. No grają trochę koncertów u nas w Tychach też.

0: 25 maja 1979 roku objawił się 13 album Davida Bowie zatytułowany Lodger, czyli lokator. Prezentację jego zaczęliśmy jeszcze 25, ale teraz witam Państwa bardzo serdecznie w Makakarcie po godzinach. Tak nam jakoś uroczo wyszło. I co? Wracamy do Tychów i dowiemy się teraz na przykład, czy to, co robiliśmy z Piotrusiem przez ostatnie plus minus 2 godziny, w jakikolwiek sposób miało cokolwiek wspólnego z performancem.
1: Tak, no performance to jest taka chyba najmniej trwała z postaci współczesnych sztuk wizualnych. Jedna też na pewno z najmłodszych. No i co ciekawe, hejtowana raczej szeroko od Make Life Harder aż po Konfederację, czyli z lewa do prawa. Więc jedna z najtrudniejszych w odbiorze sztuk.
0: A czemu ją tak nie lubią ani z lewej, ani z prawej?
1: Bo jest parę takich legendarnych performance'ów, na przykład te słynne wywracające się wiaderka z piaskiem i ktoś za to zapłacił 40 tysięcy euro. No to jest potem problem, nie? Tak naprawdę Marina Abramowicz robi dużą karierę i ona jest wszędzie szanowana, niezależnie co by zrobiła. A zresztą jest problem, a Polacy robią bardzo dobre performance'y. Jesteśmy w tym jednym z najlepszych państw na świecie. No, mamy solidną reprezentację światowego performance'u.
0: A ja jeszcze Państwu zapomniałem powiedzieć, że David Bowie śpiewał tam, że jestem DJ-em i jestem tym, co gram. To tak było na podsumowanie. Czyli akcja radiowa nie może być performance'em, bo to musi być sztuka wizualna, a nie wokalna.
1: No, tudzież może audio. Mówiłem ci, że Ewa Zawiecka robi performance'y wokalne. Może być, no tylko trzeba wymyślić, co by miało być sednem tego performance'u, nie?
0: Jasne. Makakard, dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Rawe dzisiaj niewymuszone przeze mnie, także gratuluję na Makakardu. Po godzinę.
0: Ucałuj Charlie'ego ode mnie, bardzo proszę.
2: Przytulam zwyczajowo za chwilę, tak?
0: Słyszeliście tak. Już, że wam życzyłem stosunkowo udanego tygodnia, czy nie?
2: Tak. Słyszałem właśnie, co to się odjerdoliło ostatnio, to nie wiem, ale nagadałem się, czekałem na respons, a to cisza. Nie,
0: bo cię nagle urwało po prostu. Ja byłem przekonany, że Charlie porwał ci telefon i uciekł gdzieś w diabły.
2: Cezar, nie chciałbym gadał. Nie, to tak się czasem dzieje, to nie wiem, jak to było w tym, był jakimś, ale urwał.
1: Ale to było dobre.
2: Nie pociągnie się, nie? A tak a propos performance, ja mogę powiedzieć, że można ładnie poskładać z tego, co Maka od Jerdala, o tak ładnie mówiąc, jakiś performance, bo niektóre te występy tutaj naprawdę się kwalifikują na taki... No nie na żywo, ale no, poskładany z kawałków performance. To na 100%.
0: Taka sklejka performance'owa.
2: Taka sklejka. No,
0: patchwork.
2: Best of the best. W zależności od kontekstu, tak, w jakim on się pojawi, wybrać te fragmenty, które pasują i jest git. Będzie git. Ja chciałem się w ogóle spytać, bo kurczę, chciałem zadzwonić, ale tak nie można się wbić, bo ta ramówka teraz jest taka dziwna, tu happy birthday, tu coś leci. Boże, jak gramy, to nie słuchamy, wiadomo. Czy nie dzwonimy, nie gadamy. Jak gramy, to słuchamy. I chciałem się spytać, co to z tym Europe była, kurka wodna, bo ja rozumiem, że reklamy trzeba puszczać.
0: Z jakim Europe?
2: No Europe jakieś, Kerry czy coś, nie wiem, czy to było Europe, czy mi się pojardaliło, ale...
1: Kerry, dobrze.
0: Tak, czyli to było Europe?
2: No, ale to było w ogóle czapy się, pojawiały się w tych chyba 2 godzinach jakieś takie 2 momenty między nimi.
0: Jezu, bo się nie zorientowałeś, że to było pole minowe akurat wtedy.
2: To było pole minowe?
0: Tak.
2: To ja się wyjerdoliłem normalnie w powietrze z tym. Mówię, co to się kurde dzieje, reklamy i nie, no to jest jakiś inny w ogóle zestaw. No przez to Radio Z to się tutaj wszystko porobiło chyba tak, bo to się rozwala, coraz bardziej przypomina ta ramówka Radio Z, przepraszam, że tak mówię, ale to po prostu, no pytanie retoryczne padło, ale no niestety musiałem je zadać. A chciałem powiedzieć a propos performance'u, że ja, że tak powiem, razem z Maciekiem wykonuję codziennie performance, w sensie od poniedziałku do czwartku. i nawet mogę udowodnić to ticketem, ładnie mówiąc, a po polsku mandatem od policji.
0: A to jest, to jak tam się po nocy się wymieścił się, darłeś, że Maciek Maleńczuk jest twoim idolem, tak?
2: No, tak się zawsze wydzieram, nie? Ludzie trochę się dziwią, niektórzy klaskają, coś, ja mówię, no fajne to jest nawet. Tak, odbiór, mogę sobie wyobrazić, ja jestem takim człowiekiem, że ja bym robił performance, tylko mi się nie chce, nie? Po prostu to moje lenistwo mi znudziło mnie, wiele rzeczy bym robił, ale po prostu lenistwo moje mnie zabiło, nic nie osiągnąłem w życiu, poza tym, że mam fajną córkę i fajnego syna, ale generalnie, no, to nie jest jakby do końca moja zasługa, tak? Ale mówię, no, zrobiłbym, tylko to niechcieństwo cholerne. Ja podziwiam ludzi, którzy umieją się zebrać, umieją to zaplanować, umieją to jakoś, nie wiem, bo potem to zrobić, to już jest z górki. Jakby mi ktoś tak na talerzu podał, ja bym zrobił, nie ma problemu. Tylko, no, żeby to zrobić, kurczę. Pomysły czasami mam, ale weź to zapisz, nie? Potem to wykorzystaj, obuduj to. To jest kupa roboty. Tak się wydaje, nie? Wyjść na scenę i zacząć gadać.
0: Ale tam oni nie mają sceny przeważnie, tylko tak...
2: Nie, no dobra, no ulicę, no...
0: Jak Piotruś mówił, na klatce nawet mogą to robić, wiesz...
2: Tak.
0: Różne są miejsca, gdzie można, no, ale performance to, odwalić.
2: Ale jednakowoż jest to jakaś scena, jakieś miejsce, w którym, które oni na swoje potrzeby adaptują jako scenę, no bo to musi być jakaś przestrzeń, która, ta półka na wszelkie misie, które się z podróży przywozi, kolekcjonuje na przykład. To tak samo jest to miejsce, które akurat w tym momencie pasuje do tego, żeby przedstawić jakąś treść fajną, nie? No i to jest dobra rzecz. Jedni to robią w teatrze, inni to robią na ulicy, czy jeszcze inni, tak jak mówisz, na klatce schodowej, czy gdziekolwiek, byle było to dobre miejsce i dobra rzecz, żeby była publika, tak? No, bo jakoś to, no, nie usiadłem teraz i dlatego sapię.
0: Nie jeden by wtedy przyklęknął. Stosunkowo udanej nocy wam życzę.
2: Tak, ja dziękuję wzajemnie. Także gratuluję organizacji czegoś takiego, bo to też jakby nie jest pewnie łatwe.
1: Dziękuję ja i całe Miejskie Centrum Kultury w Tychach, bo to trudna sztuka jest, masz rację.
2: Tak jest, to tutaj jest u nas, jak to się nazywa, Miejski MOK, Ośrodek Kultury, scena to dziwna w mieście jest. No też czasami się takie rzeczy tutaj organizuje, ale to nie jest aż tak, powiedzmy, fajne, tak? No bo to są przeważnie takie... No nie performance, tylko takie naprawdę, no...
1: Bardziej ludyczne rzeczy.
2: No, ale Miejskie Centrum Kultury, no każdy ma Centrum Kultury, na jakie zaszukuje. Pojadę kiedyś do mojego kolegi z podstawówki z klasy numer 8 C z Szkoły Podstawowej 28 w Radomiu, Mirka Wielicha, do Tychów. Być może odwiedzę go po kilkunastu, czy już nawet kilkudziesięciu latach niewidzenia się. I załapię się na coś takiego w Tychach. Także.
1: Przyjedź w ten weekend z Bożym Ciałem, to będziesz mógł przy okazji performance'y pooglądać.
2: O, właśnie dlatego mówię, że muszę to jakoś zgrać jedno z drugim i jakieś wrotki odpalaj tam podjadę.
0: Trzymam kciuki. Stosunkowo udanej nocy.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobranoc.
0: Pa. Moi drodzy, Piotr Kumor był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. To była czysta przyjemność.
0: Tak, faktycznie, to była czysta przyjemność naprawdę zrobić to z tobą. Cud. Piotrusiu, tradycyjnie i do państwa również mam prośbę, abyś był i państwo, żebyście byli tak mili i wykonali ze mną pieśń kończącą, bez względu na to, czy to jest Makakart, czy Makakofonia Baby Have Fun. Pieśń kończąca jest ta sama. Ona ma bardzo łatwy do zapamiętania, bo krótki tekst, który brzmi następująco: Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Bardzo ładnie. I co? Ja zapraszam państwa na jutrzejszą Makakofonię. Tomasz Kołodziejczak nas odwiedzi, a teraz cudownie odliczę do trzech. Potem lecimy z flagą na kasku. Proszę uprzejmie. I raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Piotruś przepięknie zaśpiewał. Państwu mam nadzieję też stosunkowo udanej nocy. Jeszcze raz stosunkowo udanego tygodnia.